0: Jeszcze nie mam takiej wiedzy, żeby te broszury się pojawiły. Natomiast my mamy swoje też wewnętrzne procedury, według których postępujemy, według których ćwiczymy. Uczymy uczniów też innych ewakuacji i będziemy ich w dalszym ciągu uczyć, bo to trzeba cyklicznie powtarzać.
1: Na stronie gdziesieukryć.pl jest lista ponad 80 tysięcy miejsc schronienia. Rolnik na wolności, traktor nadal w areszcie. Józef Magiera z Gliwic, który zaorał świeżo wyasfaltowaną drogę, nadal nie odzyskał swojego ciągnika. Śledczy go zarekwirowali, a sąd właśnie odmówił zwrotu pojazdu. Jak uznał, rolnik musi najpierw udowodnić, że ciągnik służy mu do codziennej pracy w gospodarstwie. Reporter Radia Z Szymon Kastelik śledzi tę sprawę od początku.
2: Pan Józef zapewnia, że potrzebuje ciągnika do pracy. Jak podkreśla, sąd mu to uniemożliwia.
3: Najważniejszy był ten ciągnik, bo tam jeszcze mu tak dość dużo tych łąków.
2: A jego adwokat Adam Szewc twierdzi, że traktor jest stary i ma niewielką wartość. Jego zdaniem argument śledczych o zabezpieczeniu pojazdu na poczet ewentualnej kary jest więc nietrafiony.
4: To narzędzie służy do zarabiania.
2: Adwokat zapowiada złożenie dokumentów potwierdzających, że traktor jest niezbędnym narzędziem pracy dla pana Józefa. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Sąd zdjął z rolnika dozór policji i poręczenie majątkowe. Józef Magiera usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a straty wyceniono na prawie 200 tysięcy złotych. Rolnik twierdzi, że zaorał drogę, bo została zbudowana na jego ziemi. Słodko już było, zaczyna brakować polskiego miodu, czyli będzie drogo, ostrzegają eksperci branży pszczelarskiej, która liczy prawie 100 tysięcy właścicieli uli. Dlaczego miodu jest za mało i o ile mogą skoczyć ceny, wie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
5: Wiosenne przymrozki, letnie upały i kurczące się obszary łąk i sadów sprawiły, że ceny miodu w skupie skoczyły już o 50% w porównaniu z zeszłym rokiem, ale surowca i tak mocno brakuje i to nawet tego podstawowego, wielokwiatowego czy rzepakowego, narzeka Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
6: Miody lipowe, akacjowe, wrzosowe to już od dłuższego czasu. Praktycznie ich występowanie jest bardzo znikome.
5: Przed większym kryzysem i wzrostem cen ratuje nas import miodu, głównie z Ukrainy i Chin.
1: Coraz więcej miodu sprowadzamy też z Ameryki Południowej. Dużym wzięciem cieszy się zwłaszcza meksykański z półwyspu Jukatan.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Rząd szykuje ustawę przedwojenną. Przepisy, które mają pozwolić państwu szybko i sprawnie przejść w stan gotowości na wypadek wojny. Prace nad projektem trwają w resorcie obrony. Ustawa ma też m.in. usprawnić współpracę polskiej armii z wojskami NATO w sytuacji zagrożenia. O jej szczegóły Władysława Kosiniaka-Kamysza pytał reporter Radia Z Szymon Kastelik.
1: Obecnie przepisy dotyczące obrony państwa są rozproszone. Nowa ustawa ma je uporządkować i przyspieszyć działania państwa w czasie wojny, od przerzutu wojska przez dostosowanie prawa do realiów wojennych po inwestycje w zbrojenia. Ustawa ma też uwzględniać doświadczenia Ukrainy, mówi wicepremier Kosiniak-Kamysz.
2: Są pewne inspiracje i na pewno wskazówki, które z tego płyną.
1: Ustawa również określi dokładnie kompetencje i relacje pomiędzy organami państwa. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Projekt jest na razie na etapie prac wewnątrzresortowych. Jeszcze nie wiadomo, kiedy trafi do Sejmu. Od 20 lat pilnują Polski z powietrza. Wczoraj w bazie lotnictwa taktycznego w Poznaniu Krzesinach odbyły się obchody dwóch dekad samolotów F-16 w polskich siłach powietrznych. Za sterami tej maszyny jako pierwszy w kraju wsiadł pułkownik Rocisław Stepaniuk.
3: Był to bardzo emocjonujący moment. Dzisiaj po 20 latach dalej uważam, że miałem niesamowite szczęście, przywilej, że mogę dalej tym samolotem latać. Piloci F-16 nie dość, że udowadniają swoją przydatność na nowej platformie, to codziennie lub kilka razy dziennie bronią polskiego nieba.
4: A jak same F-y zmieniły się na przestrzeni tych 20 lat?
3: Zmieniły się i się zmieniają. To wszystko, co powstaje jako nowoczesne platformy, to są między innymi po F-16, który dalej udowadnia to, że jest bardzo dobrym samolotem.
0: Z pilotem rozmawiał reporter Radia Z Adam Kaźmierczak, a jak dodają także inni piloci, tak zwane jastrzębie są fundamentem polskiego bezpieczeństwa powietrznego i posłużą nam jeszcze co najmniej kolejne 20 lat. A o przyszłości polskiego bezpieczeństwa mówił w Radiu Z wiceszef MON-u Paweł Zalewski. Jego zdaniem Polska powinna sięgnąć po kolejną transzę z programu SAFE. Minister odniósł się także do propozycji prezydenta i prezesa NBP, którzy mówili o uruchomieniu rezerw Narodowego Banku. Potrzeby modernizacyjne wojska są spore, dlatego powinniśmy móc skorzystać z tego finansowania, dodawał polityk. Więcej o tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
5: Jeżeli Polska sięgnie po kolejną transzę z programu SAFE, to według wiceministra obrony Pawła Zalewskiego może być tutaj mowa o nawet 19 miliardach euro. To będzie też moment sprawdzam dla prezydenta i prezesa Glapińskiego, uważa wiceminister.
6: Rezerwy Banku Narodowego mogą być wykorzystane właśnie do tego projektu i ja liczę na to, że jeżeli rzeczywiście jest taka możliwość i te rezerwy są, no to ja oczekuję, że one zostaną wykorzystane.
5: Do wykorzystania z programu SAFE może być więcej pieniędzy, ponieważ Węgry i Włochy złożyły korektę i chcą niższego wsparcia.
0: Do podziału w ramach instrumentu SAFE jest 150 miliardów euro. Nowa odsłona programu Ceny paliw niżej. Jego wprowadzenie było możliwe, bo prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Ma obowiązywać do końca roku. I tak, od dziś do poniedziałku. Litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł 73 grosze, a diesla 7,88. Eksperci nie pozostawiają jednak złudzeń, że przez wciąż trudną sytuację międzynarodową paliwa będą drożeć. Choć na razie dzięki pakietowi CPN pożegnaliśmy wizję 10 zł za litr, mówi reporterce Radia Z Grażynie Wiatr, analityk rynku paliw Jakub Bogucki z epetrol.pl.
7: Ale to nie jest tak, że my już na stałe pozostaniemy poniżej tych 7 czy 8 zł. Niestety ryzyko dalszych podwyżek uwarunkowanych sytuacją międzynarodową jest realne.
8: Co nas potem może czekać?
7: Jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie, na razie nie ma powodów do optymizmu. Pojawiają się także niepokojące sygnały, rozmowy o ewentualnych deficytach oleju napędowego na rynku europejskim.
0: A Amerykanie sugerują wstrzymanie swojego importu diesla, bo po drugiej stronie oceanu ceny paliw też biją rekordy, a zbliżają się tam wybory połówkowe, które decydują o układzie sił w Kongresie. Dziś babciowe obchodzi drugie urodziny. To system wsparcia dla rodzin, którzy po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy. 1500 zł miesięcznie może trafić do żłobka, niani, a także babci i dziadków, którzy niemal zawodowo opiekują się dziećmi. I właśnie z nimi rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzienyński.
9: Czy ja mam do czynienia z babciami i dziadkami?
10: Tak!
9: Co sądzicie o tym babciowym?
10: Bardzo dobrze, że dostają to rodzice i dziadkowie i babcie, bo to im pomaga związać koniec z końcem.
9: To jest taka praca trochę na etat?
10: To jest drugi etat.
11: Jestem jeszcze prababcią.
9: Ale nie ma prababciowego.
11: Wiem.
9: Ani pradziadkowego.
11: Nie ma. No właśnie, to chyba niedobrze. Powinno coś być i dla prababci, i dla pradziadka.
0: Ze świadczenia korzysta 670 tysięcy osób. Tanieją pobyty w sanatoriach. Właśnie zaczął się tak zwany niższy sezon, który potrwa do końca kwietnia. Różnica w opłatach jest tym większa, im wyższy jest standard zakwaterowania. Na przykład za 3-tygodniowy pobyt w jednoosobowym studiu kuracjusze zapłacą 250 zł mniej niż latem, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
12: Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wszystkie zabiegi w sanatoriach, które wynikają ze skierowania od lekarza. Natomiast przypomnę, że jeśli Państwo będziecie chcieli skorzystać z jakichś dodatkowych zabiegów, które nie wynikają ze skierowania od lekarza, no to już na własny koszt, ale też warto skonsultować z lekarzem od strony medycznej, tak, żeby sobie nie zaszkodzić. I w tym, co płaci Narodowy Fundusz Zdrowia, jest też częściowy koszt hotelowo-żywieniowy.
0: Mimo niższych cen, to właśnie jesienią i zimą kuracjusze najczęściej rezygnują z wyjazdów. W skali roku tak zwane niedojazdy stanowią już 20% wszystkich skierowań. Polskie pomysły i pasja dosłownie pomagają sięgać gwiazd. Nasi studenci mają coraz więcej okazji, aby zgłębiać tajniki kosmosu, czego najlepszym przykładem jest Politechnika Śląska. Absolwenci kierunku związanego z technologiami kosmicznymi już zakładają firmy specjalizujące się w satelitach i dronach. Ze specjalnym wykładem na uczelni pojawił się wczoraj Artur B. Chmielewski, wybitny inżynier i menedżer misji kosmicznych związany z amerykańską agencją NASA. Jego zdaniem w Polsce rośnie zainteresowanie kosmosem i to należy wykorzystać.
13: Żeby to zainteresowanie przejawiało się poparciem dla kosmosu i przede wszystkim, żeby rząd rozumiał, że to jest inwestycja w kosmos. To nie jest jakieś wysyłanie walizki na Marsa z gotówką, tylko są stanowiska pracy.
0: Naukowiec spotkał się też ze studentami, którzy zajmują się między innymi tworzeniem łazików marsjańskich, dronów i satelitów.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. I już. To jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
15: Z nami jest Jacek Ozdoba, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, kiedyś suwerenna Polska. Dzień dobry, panie pośle.
16: Dzień dobry, witam panią redaktor i witam radiosłuchaczy i widzów YouTube. Istotne, bo
15: no tak, tak, tak, jest
16: kanał,
15: oczywiście, więc. Że tak. Pytanie numer jeden. O prezydenta, który podpisał ustawę o opodatkowaniu nadmiarowych zysków dla koncernów paliwowych, a wcześniej się mocno opierał. Prezydent się ocknął, że szedł złą drogą, czy po prostu przegrał tę batalię?
16: Nie, no w ogóle to przybiera taki kształt. Muszę przyznać, że, w ogóle, może, że świat polityki zawsze wariował, ale już w tej chwili to już przyszło do takiego momentu, że minister sprawiedliwości dzisiaj rano chyba, czy wczoraj wyzywał wręcz pana prezydenta. Mówię to dlatego z niesmakiem, bo co innego jest debata ostropolityczna, a to jest jeszcze były sędzia, więc wypadałoby tam, żeby jednak pewien poziom trzymać.
15: No, ale przyzna pan, że no, pan prezydent i jego ludzie, no jeszcze nie dalej jak 30 września, czyli przedwczoraj, Rafał Leśkiewicz, czyli rzecznik pana prezydenta, przekonywał, że propozycja pana prezydenta jest o wiele korzystniejsza i próbował, zarzucał premierowi brak gotowości do
16: porozumienia. Ale proszę zwrócić uwagę, pan prezydent na pierwszym miejscu zawsze stawia Polaków. Korzystniejsze jest rozwiązania pana, no, ja się pani myli, niepotrzebne do złośliwych, pani redaktor, ale stawia Polaków, dlatego wybrał tą opcję, która w tej chwili jest na stole, ale jakby jeszcze pan prezydent mógł skorzystać z tego i pan premier by wysłuchał i skorzystałby z propozycji pana prezydenta, to już w ogóle by wszyscy byli
15: pan prezydent jednak się wystraszył, no bo jednak dla ludzi to jest bardzo, bardzo ważne i przeciąganie tej sytuacji...
16: No ale politycznym względzie to, że to trafiło w takim, a nie innym momencie do pana prezydenta, to też jest było przeciąganie. Można to było zrobić szybciej. Zresztą pan premier został, wpada w własną pułapkę skrajnego populizmu i kłamstwa i oszustw, które stosuje, bo jakby my byliśmy u władzy, on ciągle mówił te 5-19, robił to w dość teatralny sposób, a dzisiaj nie jest premierem i... Znaczy jest premierem i co? No i nagle się zachowuje, jakby nie był premierem.
15: No ale mówił to w 2022 roku.
16: A co teraz? No ale on w ogóle już nie pamięta, no, ale więc tam orzechów musi więcej jeść, co do złośliwości.
15: I pytanie numer dwa, będzie trochę złośliwe. Czy w PiSie wyszliście na klaunów?
16: Z czym?
15: No bo przecież też broniliście tej wersji, którą przedstawił.
16: Ale to jest, pani redaktor...
15: Głosowaliście przeciwko tej ustawie. No,
16: pani redaktor, ale my...
15: nadmiarowych zysków koncernów.
16: Dlatego, że są uwagi co do konstytucyjności. Pan prezydent również te uwagi podzielił i skierował to do kontroli następczej.
15: Ale teraz jest wolta o 180 stopni.
16: Nie jest kwestia, ale dlaczego? Dla mnie najważniejsze jest to, żebym zobaczył, że są niższe ceny na stacjach paliw. Z uwagi na sytuację gospodarczą, inflację Polaków.
15: Czyli ktoś poszedł po rozum do głowy.
16: To nie jest tak, że ja będę za każdym razem kłócił się z Platformą Obywatelską, jeżeli coś, co może wpłynąć chociaż troszeczkę na sytuację finansową Polaków, chociaż uważam, że to jest dalekie od doskonałości. Propozycja pana prezydenta zdecydowanie lepsza.
15: I pytanie numer 3. I po co było rumakować, pyta Donald Tusk w filmiku nagranym przed Belwederem, czyli jedną z siedzib prezydenta w Warszawie. Rząd górą?
16: Ale pyta pani o tego hejtera internetowego czy premiera, bo nie wiem, która
15: pytam
16: to jest.
15: Pytam o premiera Donalda Tuska.
16: No tak, ale to akurat powiedział hejter, a nie premier.
15: No to premier powiedział.
16: Ma to wiesz,
15: że pan stawia znak równości między premierem a hejterem, to już jest pana sprawa i pana wybór, ale...
16: Ale to chyba jest jednak pan premier, jednak się tak czuje, bo...
15: Czy pana zdaniem taki filmik nie uchodzi, tak, jeśli chodzi o premiera?
16: Uważam, że premier powinien zająć się rządzeniem deficytem, sytuacją gospodarczą Polaków i nie tylko, a nie nagrywaniem różnych filmików jeszcze z prowokacyjnymi elementami podczas jego wystąpień. I jestem zażenowany, że facet w tak zaawansowanym wieku po prostu zachowuje się, jakby się usteczniał.
15: No akurat nie wypominam nikomu wieku.
16: Tak, ale ma więcej niż 18...
15: Jesteśmy tutaj teraz już...
16: Panie redaktor, ma więcej niż 18 lat.
15: Na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Jacek Ozdoba też, youtuber, zaprasza.
14: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
15: No i jeszcze pan ma ochotę się powysłuchliwiać na temat pana premiera, ale naprawdę trzeba mówić...
16: Nie, bo jestem...
15: Ile ma lat? No przepraszam.
16: Ale nie, no chodzi mi o to, że ma więcej niż 18 lat. Gdyby
15: no
16: to był młody człowiek, to młodość ma swoje prawa. A mężczyzna dorosły, który jest premierem, powinien zachowywać się jak premier,
15: ale to
16: a nie jak
15: taki,
16: to, ani
15: taki
16: hejter.
15: Taki sposób komunikowania się ze społeczeństwem, z obywatelami jest nie na miejscu, jeśli chodzi o premiera, tak?
16: Tak, jeżeli pan premier uważa, że stanie się youtuberem jeszcze w elementy jakieś prowokacyjne za nim, do tego jeszcze chodzi przy kraju.
15: Ale pan teraz mówi o tym, że stał się podcasterem, tak, pan premier?
16: No, tak, no i do jego w ogóle złośliwości. Naprawdę ja podziwiam, wie pani, ja byłem w rządzie, byłem też członkiem Rady Ministrów.
15: Wiceministrem byłem,
16: i wiceministrem,
15: tak.
16: I członkiem Rady Ministrów. I muszę powiedzieć, że podziwiam czas, który mają ministrowie tego rządu. Oni mają naprawdę czas na nagrywanie durnych filmików. Czyli ja uważam,
15: też
16: że...
15: nagrywał.
16: Ale nie, no proszę mnie porównywać mojej skali. Jeżeli oni pracują tyle, co my pracowaliśmy, to chciałbym zobaczyć efekty tej pracy.
15: Ale
16: bo jak
15: może
16: na razie...
15: taki filmik, jak po prostu... No pan przecież Belweder jest, że tak powiem, rzut beretem, no,
16: ale
15: od,
16: pani,
15: od
16: pani redaktor,
15: kancelarii
16: o czym
15: premiera.
16: Mówię? Proszę
15: to
16: zwróciłem...
15: są Aleje Ujazdowskie, więc pan
16: dobrze.
15: Premier po prostu
16: i co?
15: Wyszedł. 3 minuty mu zajęło.
16: Nagrywa. Ogląda lalkę. Nagrywa filmik, gdzie tam coś oglądają, później go przerabiają, że coś tam skacze, czy nie skacze, rozumiem, sportem jest zainteresowany. Później idzie pod te kraty, swoją drogą jakby kamerę, a tu będę złośliwy, wziąć z drugiej strony, to pan premier by był za kratami, to może bardziej by to było do twarzy.
15: No dobrze, no ale nie można tam sobie tak po prostu wejść z ulicy, no przecież tam jest ochrona, pan doskonale wie. No,
16: nie,
15: jest
16: grama, ale
15: no...
16: premier akurat nie wiedział, że chyba tam pan prezydent nie urzęduje, tylko akurat na krakowskiej przedmieście.
15: Dlatego powiedziałam, że to jest jedna z siedzib, tak, bo tam pan prezydent nie urzęduje, urzęduje w...
16: No to Lech Wałęsa chyba z ostatnim był, który tam urzędował prezydent.
15: Ale
16: Bronisław
15: Komorowski przez... chyba też tam przez...
16: No może i lubił, bo jak był remont, był
15: tak,
16: remont.
15: Tak,
16: ale,
15: tak.
16: Ale panie redaktor, to poważnie naprawdę premierowi nie przystoi. Stoi. I mówię to z uwagi na, do wszystkich, na, którzy słuchają moich kolegów, koleżanek. Są pewne etapy, w których nie przystoi już pewnych filmików tworzyć i naprawdę jestem zażenowany, jak widzę premiera, który zaczyna się zamieniać, nie wiem, je zupę, mówi o żurkach i tak dalej. To nie jest zabawa. Znaczy, państwo, to nie jest zabawa. Jest na tyle poważna sytuacja gospodarcza, zważywszy też na decyzje, które podejmuje również jego partia, Europejska Partia Ludowa, to my dzisiaj rozmawiamy o
15: dobrze,
16: obniżeniu...
15: ale co takie zrobiła w takim razie Europejska Partia Ludowa? Ja rozumiem, że pan mówi teraz na przykład o tym,
16: ETS-2.
15: A ETS-2, no jest przesunięte o rok.
16: No i co z tego? No ale dlaczego? Dlatego, że Europejska Partia...
15: Ale słyszę teraz od rządzących, że jednak będą dalej się starać, żeby znów to
16: Ale sami to przygotowali, sami za tym zagłosowali. Prawo i Sprawiedliwość było przeciwko. ETS-2. I głosowanie w Parlamencie Europejskim w sprawie nowelizacji dyrektywy ETS-1, rozszerzenia ETS-2 oznacza 1,5 zł na dzień dobry już w tej chwili na jednym litrze benzyny za chwilę. To jest efekt rządzenia Donalda Tuska w Europie, Europejskiej Partii Ludowej. Oni głosują na przykład za normą Euro 7, która oznacza, wie pani, ile jest...
15: Wczoraj... Nie można tego zablokować w żaden sposób? Nie można tego
16: zablokować? Nową dyrektywę, to czas. Nie jesteśmy w stanie tego z dnia na dzień zrobić. Oni to wszystko przegłosowali. Ja wczoraj byłem w siedzibie związanej ze Skodą. Wie pani, ile potrzeba? To jest europejska marka.
15: Tak.
16: I w koncernie swojego Volkswagena. I nie chodzi o to, że tu będę robił reklamę europejskich marek i szczególnie niemieckiego motoryzacyjnego przemysłu, ale ponad 7 do 8 tysięcy dokumentów, stron jest potrzebnych do tego, aby nowy samochód mógł spełnić wszystkie normy, które zaakceptowała Europejska Partia Ludowa. I inżynierowie zadawali pytania, o co tam chodzi, a Komisja Europejska nie ma wytycznych. Nawet ta szklanka, jak będzie wysłana z Polski do Niemiec, musi mieć paszport produktu, to jest PPWR, który wszedł od lipca, który jest efektem przyjęty przez Platformę Obywatelską. Co więcej, dyskutuje się w Polsce między innymi temat kaucji, czy ma być, czy nie. Nawet Bryłka zauważyła z Konfederacji, pani europoseł, że to jest katastrofalne. Mówię dlatego, że mało osób się wczytuje w dokumenty. Akurat tu chwalę ją za to, że wczytała się. Co to oznacza? Obowiązki, które już nie dają nam wyjścia. Sytuacja jest naprawdę bardzo poważna, szczególnie...
15: Ale to znaczy, nie można się wycofać już z systemu kaucyjnego?
16: To jest rozporządzenie PPWR. Daje wprost obligatoryjność na kraje w 90% zbiórce. To jest dokument, który leży na stronie, jest od lipca.
15: Czyli rozumiem, że system kaucyjny trzeba rozwijać, tak?
16: Nie. Uważam, że trzeba go ograć tak, żeby...
15: No ale zgodnie z tym rozporządzeniem.
16: Nie, ale bo to brakuje rozszerzona odpowiedzialność producenta. Specjalnie wrzuciłem ten temat, żeby trochę wyjaśnić, ponieważ debaty, które się odbywają po roku w Polsce, są nieprecyzyjne. Rząd musi to uzupełnić o rozszerzoną odpowiedzialność producenta i zmniejszyć skalę kaucji. Tylko dobrowolnie on ma sens. Inaczej w przeciwnym razie no, po prostu tworzymy w zator i tworzymy nadmierną ilość w systemie kaucji. To jest dość skomplikowany system, ale on jest tak opracowany, żeby po prostu mógł być korzystniejszy dla Polaków, a nie w taki sposób jak dzisiaj, że całe worki lądują w sklepie i to jest niekorzystne i za tym nigdy nie będziemy popierali. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nie tylko paszport produktu, zabijanie małego przemysłu, handlu, samochody, elektryczność, ETS, dodatkowe wzrosty kosztów, zazielenienie floty, które następuje, to wszystko jest to na stole.
15: Jakiś po prostu, nie wiem, no Armagedon pan tutaj wieszczy.
16: Ale co więcej, na początku prezydencji Donald Tusk, wychodząc na swoim speechu, mówił językiem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Trumpa, a jednocześnie głosowali zupełnie inaczej. Dlaczego specjalnie wrzucam tą piłkę, dlatego że my nie przyglądamy się, co w tej chwili jest na stole i te przyszłoroczne wybory będą tak istotne, że jeżeli my zaakceptujemy na przykład nowe zasoby własne, nawet od kwestii akcyzy, podatku granicznego, Unia Europejska stanie się takim, można powiedzieć, może nie super, ale państwem, bo będzie scentralizowane i pani przewodnicząca Ursula von der Leyen będzie miała własny budżet, a my za to wszystko będziemy płacili.
15: Chciałam zapytać o pana kolegę Marcina Romanowskiego, który ma list żelazny. Czy pan się ucieszy, jak przyjedzie do Polski?
16: No oczywiście, że tak. Jeżeli
15: bo
16: tak,
15: uciekł,
16: ale wyjaśnimy. I tu po raz kolejny powiem, że naprawdę, znaczy ten wpis pana ministra Żurka jest tak skandaliczny.
15: Ale mówimy, że nazwał...
16: Stajnia i nie tylko. Pan minister Żurek...
15: Powiedzmy sobie, o co chodzi, bo nie wszyscy mogą, że tak powiem, pamiętać. Zresztą pan sędzia się już do tego jakoś odniósł.
16: Ja mam powiedział, że pozwie.
15: Będzie, tak, zamierza wystąpić z ubóstwem ochrony dóbr osobistych, a został nazwany neosędzią ze stajni Zbigniewa Ziobry. No, no, jakby nie patrzeć, został neosędzią, został sędzią wtedy, kiedy zaistniała nowa Krajowa Rada Sądownictwa.
16: No, no dobrze,
15: a przerwano kadencję poprzedniej.
16: Ja rozumiem.
15: Można powiedzieć, że naruszono konstytucję. No,
16: no dobrze, ale... Teraz postawmy kropkę i rozpocznijmy nowe...
15: Chodzi o to, że ta Krajowa Rada Sądownictwa została wybrana bez udziału sędziów.
16: No, no dobrze, a może im pani powiedzieć, dlaczego prokuratura w takim razie nie złożyła wniosku o wyłączenie tego sędziego?
15: Tego nie jestem w stanie powiedzieć.
16: A ja pani odpowiem, dlatego że jakby był korzystny dla prokuratury ta decyzja, taka pomyśli pana prokuratora, to by nie było tematu. Bo jak się między innymi...
15: Pan uważa, że to była celowa zagrywka ze strony ministra sprawiedliwości, też prokuratora generalnego raczej prokuratury.
16: To jest prymitywne politykierstwo, które nie może atakować.
15: Żeby jątrzyć, tak?
16: Żeby jątrzyć, żeby wprowadzać politykę. Były sędzia.
15: Ale po co mieliby to robić?
16: Dlatego, że... Bo wiedzą, jak nieudolne. Po to jest list żelazny. W ogóle o czym my rozmawiamy? Minister prokurator generalny, który jest prawnikiem, który jest sędzią, mówi, że nie podoba mu się, że sprzeciw nie został uznany. A tymczasem pani sędzia Ptaszek, która jest rzecznikiem sądu okręgowego, sama mówiła, że list żelazny może być w taki sposób zastosowany. Orzecznictwo, uzasadnienia, tak. Wszystko powoduje, że sąd to mógł zrobić. Jak można tworzyć taką nagonkę? I to mówię do wszystkich tych, no, którym kiedykolwiek zapali się lampka, żeby atakować sędziego
15: trochę,
16: w ten sposób.
15: Trochę rzeczywiście byłam, no, aby nie atakowaliście.
16: Ale to nie jest ping-pong, pani redaktor. To nie jest ping-pong. Znaczy, jeżeli sędzia stwierdził, że ktoś ma 140 lat i żyje, to ja mogę powiedzieć, że jestem oburzony, zażenowany, no ale niestety jako prawnik muszę to utrzymać.
15: Pan sędzia w rozmowie z Rzeczpospolitą, pan sędzia Mielcarek, nazwanym neosędzią przez pana ministra Żurka, napisał tak, znaczy powiedział tak, przepraszam, istnieje wyraźna linia orzecznicza sądów apelacyjnych, w tym sądu apelacyjnego w Warszawie, zgodnie z którą sprzeciw prokuratora jest wyrażeniem jego stanowiska, ale nie ma dla sądu
16: nie jest
15: charakteru
16: wiążącego.
15: Nie ma i tak. I taki pogląd znajduje również szerokie oparcie w doktrynie.
16: To prawda i zarówno w wyrokach Sądu Okręgowego, to akurat najwyższy sąd, Sądu Apelacyjnego, i bardzo istotna decyzja, w którym uzasadnieniu wprost jest napisane, że sąd nie jest związany przepisem nowelizowanego kodeksie postępowania karnego. Ale panie redaktor, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli tak jest, to ja pokazuję państwu hipokryzję. Jeżeli rozwodzi się jedna z europosłanek, i dlaczego? Ja nie lubię takich rzeczy, ale to muszę powiedzieć, bo to jest hipokryzja, w której wszyscy radzę słuchacze. Jeżeli wy będziecie mieli sędziego, który był po 2015, to oni będą twierdzić, że na przykład tego rozwodu nie będzie. A jak ona miała tego sędziego, to się nie wyłączyła. Nie wniosła wyłączenie tego sędziego. Dlaczego prokuratura pana ministra Żurka nie wnosiła wyłączenie, jeżeli to wiedziała? To są tak nieudolni? Minister, prokurator generalny powiedział, że jesteście partaczami. No, prokuratorzy.
15: Może, że to powiem, nastąpiło przeoczenie, natomiast no, słyszałam, że u was nie ma jakiejś specjalnej radości, euforii z tego powodu, gdyby tak miało rzeczywiście być, że ta decyzja się uprawomocni, bo jeszcze rzeczywiście będzie zażalenie prokuratury na nie do sądu apelacyjnego, więc do sądu drugiej instancji, więc gdyby miała się uprawomocnić, no to co, tak słyszę, że wcale nie cieszy się, że Romanowski wróci do Polski.
16: Ja uważam, że akurat...
15: Ale sądzi pan, że to jest dobra decyzja, bo jednak no, ten list żelazny, jako że... Wie pan, no,
16: tak, idea listu żelaznego, który nie daje...
15: Tylko, że tak odczucie po prostu społeczny, no tak. To jest były wiceminister sprawiedliwości, no to zobowiązuje moim zdaniem jednak bycie wiceministrem sprawiedliwości. Uciekł z Polski, potrzebował się pod kogoś innego. Ma 11 zarzutów, no ewidentnie po prostu uciekał przed wymiarem sprawiedliwości.
16: Ale ja bym się zgodził, tylko że pamiętajmy, no ale co?
15: I teraz wróci cało na biało.
16: Nie.
15: No bo list żelazny skutkuje tym, że ktoś wraca i nie będzie areszt, nie będzie zatrzymany i aresztowany.
16: Bo tymczasowe aresztowanie w tym wypadku jest typową formą nagonki politycznej, jest tak zwanym aresztem wydobywczym, na przykład stosowanym wobec dwóch uczestniczek i księdza.
15: Jak to, ale areszt wydobywczy doprowadził do perfekcji Zbigniew Ziobro.
16: Ale i dlaczego o tym mówię? No akurat Donald Tusk, ten sam prokurator, który prowadzi Fundusz Sprawiedliwości w sprawie kibica Legii Warszawa, którego serdecznie pozdrawiam. Bo dzisiaj mu płacimy odszkodowanie, a pan Donald Tusk twierdził, że po prostu czego człowieka trzeba zamknąć za sformułowanie Donald Matole, twój rząd to balonki bole. I pan prokurator Woźniak, którego też serdecznie pozdrawiam. I ja nie mam wątpliwości, że pan prokurator Woźniak będzie chciał wszystkim postawić zarzuty. Jak mi, nie wiem, nie będzie w stanie znaleźć na mnie coś dodatkowo, to znajdźcie mi człowieka, znajdzie się paragraf. To jest dzisiaj doktryna, którą realizuję. I co do ministra Romanowskiego.
15: Nie było.
16: Jak na razie mamy dwa przykłady skazań i to jest jeden na przykład Stanisław Gawłowski, który w listopadzie będzie miał sprawę karną. W pierwszej instancji został skazany, a na przykład włożyłem wniosek o uchylenie jego immunitetu do Senatu i zasłania się immunitetem. Bo chcę, między innymi za sprawę, że twierdzi, że ja coś ukradłem, oczywiście to jest wymysł i nagonka. A później moja żona widzi, że 2 miliony gdzieś jest w tabeli i pyta mnie w domu, a gdzie są te 2 miliony? No ja mówię, no nie wiem, o co chodzi. No. Mniej więcej na tym poziomie, no ale widzi pani, no to jest zabawne, tylko że mówimy o czymś, że opinii publicznej, której się to wymawia. I jeszcze jedna rzecz. Panie redaktor, minister Romanowski, jak no będzie mógł tutaj przyjechać...
15: Pana rzekomym udziałem, że tak powiem, przeoczyłam.
16: No dlatego...
15: Że miał pan, że tak powiem, gdzieś...
16: Bo ja każdego pozywam i...
15: Przytulić, mówiąc
16: no
15: tak...
16: No nie, no ale błagam, no, ale bo to jest tak głupie, że nawet naprawdę, no się nie klei. Ale dlaczego o tym mówię? Że minister Romanowski mógłby wtedy... po prostu wszystkim pokazać, jak wyglądały fakty i gdzie prokuratura stosuje polityczną nagonkę. Ja przypomnę, że został nielegalnie zatrzymany i prokuratorzy, którzy złamali prawo, pozbawili go tymczasowo wolności, popełnili przestępstwo, a nie ponieśli żadnych konsekwencji.
15: Ale zadam panu pytanie, czy będziecie się cieszyć, jak wróci, czy nie? Bo
16: słyszę, ja uważam, że jeżeli Marcin Romanowski będzie miał utrzymany z list żelazny, to bardzo dobrze, cieszę się, że...
15: Bo są takie spekulacje, że jednak jakiegoś entuzjazmu i euforii nie ma i radości, ponieważ jak wróci Romanowski... Jak wróci Romanowski, to będzie chodził nie będzie wychodził z telewizji Republika, będzie grzany ten temat, a to naprawdę nie jest w waszym interesie.
16: Nie, ale jest w interesie, bo ja bym chciał, żeby rozpadło. Minister, na przykład minister Ziobro mógł pójść do telewizji Republika i nie tylko, i do Radia Z, przyjść do pani redaktor i powiedzieć...
15: Jakoś nigdy nie chciał przyjść, no naprawdę.
16: Ale tym razem bym go zachęcił.
15: Oczywiście, no ludzki pan się znalazł.
16: Ale kto, ja czy
15: Ziobro?
16: Spokojnie. I mógłby na przykład wytłumaczyć, jak można próbować...
15: Zbigniew Ziobro, jakby co to zawsze może wejść, generalnie może sobie zrobić live'a w telewizji Republice. Przecież Republika, przecież tam jest reporterem.
16: Ale pani redaktor, jak można tymczasowo próbować zatrzymać ministra sprawiedliwości za to, że próbował wyremontować budynek prokuratury. To jest żenujące.
15: No ale mówimy teraz, ja mówiłam o panu Romanowskim, no jest jednak jest 11 zarzutów, to nie w kidmucha.
16: No jakie tam są te zarzuty? To są, co budynek stoi, profeton stoi, no to jest naprawdę też pewne... to jest nawet, nie rozumiem za bardzo, jak można skonstruować taką formułę prawną.
15: Ale był wydany, przepraszam, europejski nakaz aresztowania. Był wydany, był. No ktoś, sąd taką podjął decyzję. No przepraszam bardzo, to nie widział papierów, nie widział dokumentacji,
16: nie widział akt. Panie redaktor, wie pani, jak to robią?
15: Nie widział akt.
16: Wtedy kieruje na przykład to tymczasowe aresztowanie, nie tylko, wtedy, kiedy jest odpowiedni sędzia dyżurny, bo losowanie zostało zawieszone i sędzia jest wskazywany z palca, a jak wyda decyzję, która się nie podoba ministrowi Żurkowi, to on robi nagonkę. Tak jak na przykład na tego sędziego, którego dzisiaj wspominaliśmy.
15: No i sędzia pójdzie z powództwa.
16: No ale ma przecież już chyba pan mecenas Dubois mówił o tym, że będą jakieś konsekwencje.
15: Ale jakie?
16: Dyscyplinarne wobec tego sędziego.
15: Tak, już to nie słyszałam tej wypowiedzi pana mecenasa Dubois.
16: A wszędzie tam jest w tle Roman Giertych. To też mi się czekawką odbija, ale to będzie jeszcze ciekawa historia.
15: Ale jaka?
16: Jak zaawansowane są to sterowania wymiarami sprawiedliwości. A wszystkich tych, którzy nas słuchają, apeluję, róbcie notatki, bo my dokładnie wiemy, kto kim steruje.
15: A pana śmieszy widok kobiet policjantek?
16: Wiem, do czego pani nawiązuje. Nie, i uważam, że kobiety znakomicie wypełniają tą rolę. Znam wiele znakomitych funkcjonariuszek służby więziennej, policji, ABW, CBA i muszę przyznać, że są lepsze często niż faceci.
15: No Sławomir Mentzen szydził sobie tego w sieci, głupie.
16: To bez sensu. Ja sądzę, że też nie była aż taka jego intencja, ale zostało to przedstawione.
15: Widział pan filmik? No generalnie tam nie było ani cienia, ani grama wątpliwości.
16: Uważam, że funkcjonariuszki, naprawdę ja znam wiele kobiet, które zawodowo w służbach się sprawdzają w sposób wybitny i historia to też pokazuje, że kobiety potrafią tą rolę. No oczywiście nie we wszystkich zawodach, bo górnik kobietalną nie jestem.
15: Czy to jest seksizm, mizoginizm, czy co to jest w ogóle? Czy to jest pogarda dla kobiet? Naprawdę zastanawiam się. Wykonanie Sławomira Mentzena, no...
16: Nie wiem, czemu to miało służyć. Ja sądzę, że sam tego żałuję i wiem, rozmawiałem z kolegami z Konfederacji, uważam, że to nie było najlepsze.
15: Żenada. Pytanie słuchacza. Tak się zapieraliście, broniliście rękami i nogami, że ten list z Naddniestrza do prokuratury to na pewno fake, haczka dziennikarska albo robota jakiegoś śmieszka. I co, okazuje się, że jednak stamtąd został wysłany list od Romanowskiego. Czy teraz przeprosicie i uderzycie się w pierś?
16: No to jakiś w ogóle, to jest tak zwany czerwony śledź, sformułowanie być może, które, ja nie wiem, bo ja nie znam tych, nie mam kontaktu z panem ministrem Romanowskim.
15: Czerwony śledź?
16: Tak, to już zapomniałem w tej chwili, to jest po angielsku, ale to jest kwestia, że próby zmylenia jakby kierunku być może. No to ja to tak tłumaczę, no bo nie wierzę w to, że on tam jest po prostu.
15: No ale to w takim razie kto wysłał ten list?
16: No? Ja nie wiem, no skąd pan myśli?
15: Ale czegoś miałby wysyłać, no naprawdę, no na Boga, no po co miałby...
16: Nie wiem, niech tam jeżdżą, niech go szukają, no nie wiem, skąd pan wiedzieć, nie mam pojęcia, no uważam, że ta sprawa... No,
15: ale gdyby tam był, to byłoby dla niego kompromitujące w ogóle, bez dwóch
16: zdań. Byłoby to
15: zdań,
16: trudne, ale mogę pani powiedzieć, ale to też jest też... proszę zwrócić uwagę, jak na przykład...
15: Żeby opinia, cała sytuacja nie była niekompromitująca.
16: Jak na przykład mówiono, że pojedzie do Rosji, bo uciekł. Ja mogę pani powiedzieć, co by się stało z ministrem Ziobro, który by przekroczył wschodnią granicę.
15: Co by się stało?
16: Na pewno by nie przeżył. Ludzie o tak skrajnie antyrosyjskich poglądach, tak twarde nastawione na zagrożenie z Federacji Rosyjskiej, bo znam go doskonale, mówienie w bajanie opinii publicznej ludziom, którzy, przez ludzi typu reseciarze, to naprawdę jest żenujące.
15: Jakie poparcie miał PiS przed przyłączeniem się suwerennej Polski do PiSu, a jakie obecnie?
16: No nie, no ale to nie porównujmy, to nie, jeżeli to odpowiada do tego radiosłuchacza, że jeżeli sądzi, że dzisiejsze notowania są wynikiem połączenia, no to uważam, że tam zmiennych jest na tyle dużo, że absolutnie nie ma.
15: No raczej są wynikiem rozłamu. Bo jest pytanie ciekawe, skąd to załamanie poparcie? No skąd? No dlatego, że po prostu szykuje się nowa partia. Ale nie wiem, czy pan słyszał, ale będzie opóźnienie, jeśli chodzi o utworzenie tej nowej partii. No, na koniec roku albo.
16: A wierzy pani, że ta partia rzeczywiście powstanie? Bo wie pani, jest coś
15: takiego. Mam wątpliwości.
16: Jest coś takiego i to mogę powiedzieć, bo rozmawiam też z różnymi
15: posłami.
16: Przestraszyli się.
15: Ale ja myślę, że jednak będzie próba wyciągania ludzi, którzy tam chcieliby się, że tak powiem, zaczekować w tej nowej niby
16: partii. Ale wie pani, żeby przekroczyć próg na poziomie, a jednak ludzie zawsze patrzą na kwestię reelekcji, no to te poparcie musiało być gigantyczne, boże 12-13%.
15: Wasze jak jest 17%, no tak źle to nie
16: było. Nie, ale to ja nie wierzę. No wierzę pani w 17%.
15: No ale no. Kilka sondaży takich było.
16: Ja wiem
15: było,
16: i kilka książek, koniec PiSu. Nawet jedna jest przeceniona.
15: Jedna była.
16: No i wiecznie jest koniec PiSu i przegra i Trzaskowski już był nawet godzinę prezydentem. Naprawdę, proszę mi wierzyć.
15: Dwie godziny.
16: No to dwie godziny i sami pierwsza dama, której mi szkoda. Widziałem ją teraz na wyścigach konnych, pana prezydenta nie widziałem.
15: Pan poszedł na Wielką Warszawską?
16: Tak,
15: wow, to lansuje się, tak Jacek tak.
16: ponad
15: Proszę
16: marzą.
15: Proszę bardzo, tak, socjeta nasza warszawska.
16: Absolutnie,
15: wow.
16: No, Warszawka tak, ale no, to nie oznacza, że popieram no, Warszawa, w sensie może nie Warszawka, bo Warszawka jest negatywna.
15: No ale nie
16: osobą.
15: Będzie referendum, widzi pan, no nie udało się.
16: Ja nie wierzyłem
15: głosu.
16: W to, żeby tutaj...
15: No, no, ale zabrakło no, niewiele ponad 20 tysięcy głosów. No,
16: i szkoda, ale prezydent Trzaskowski jest tutaj tak, nawet sam mechanizm Niewiany. Urzędowo. Poza tym ja uważam, że my musimy też zmienić podejście tutaj, bo to nie jest tak, że jest ciągle narzekam. Warszawa się pięknie rozwija, ale nie siłą prezydenta i miasta, tylko po prostu warszawiaków, inwestorów i nie tylko. Jest tu wiele błędów no nie, do no, ale jednak, zagospodarowania no, ale i zarządzania
15: ale
16: miastem.
15: Ale ktoś podjął decyzję, żeby na przykład przeprowadzić linię tramwajową do Wilanowa, tak? No.
16: Tak, to chyba
15: trwało
16: nawet...
15: to strasznie, rzeczywiście
16: ale
15: było.
16: Ale wie pani, to chyba był w ogóle z 70-tych lat już nawet ta propozycja.
15: Była irytacja, no bo rzeczywiście tam było
16: to
15: wąskie
16: za moich czasów jeszcze na
15: Mokotowie,
16: bardzo wąskie
15: gardło, żeby jechać
16: radny.
15: Po prostu w tamtą stronę.
16: No prawda, ale pani redaktor,
15: samochodem.
16: Tak bogate miasto mogłoby się jeszcze... Ja uważam, że tutaj akurat charakterologicznie uważam, że prezydent Trzaskowski, zresztą jest taka książka, nie będę reklamował pani koleżanki redaktorki.
15: Dlaczego
16: nie? No dobrze, no pani redaktor mówi, jak nie czytałem jeszcze mówiąc tej książki, ale Więzień ratusza i wydaje mi się, że ten tytuł jest adekwatny.
15: Ojej.
16: A czytała pani tą książkę, że pani tak...
15: Nie czytałam.
16: Ale
15: tylko,
16: po okładce pani
15: tylko,
16: poznała. Ale
15: tylko,
16: pani,
15: że obsesja
16: pani,
15: na punkcie Rafała Trzaskowskiego.
16: Ja mam obsesję?
15: No, to trochę tak, no może temu nie...
16: A dzisiaj powiedział, że już nie skończył, że on tak patrzy długofalowo. Ale bo on tu z nim skończył.
15: To znaczy?
16: No, już go tam chcą dobić politycznie.
15: Ale w jaki sposób?
16: No pewnie go nigdzie nie wystawią, albo gdzieś tam się gdzieś z boku. No,
15: ale że nawet Europarlamentu nie znalazły miejsca?
16: No, no
15: nie
16: tam najbardziej by pewnie chciał jechać, no bo on jest taki, albo gdzieś na placówkę, bo to tam winko popić, pochodzić po korytarzach, no to jest jego styl, nie?
15: No nie, no nie może pan tak powiedzieć, no jednak sam pan zauważył, że Warszawa się rozwija.
16: Ale nie siłą prezydenta.
15: No
16: ale...
15: dobrze, no ale to, że na przykład chociaż jest zmiana na Złotej, no to czyja to była, przepraszam bardzo, inicjatywa? No prezydenta Trzaskowskiego,
16: pani,
15: to było jego oczko w głowie.
16: Dobrze, pani redaktor, naprawdę takim oczko w głowie, że kobieta odpowiedzialna za sytuację w szpitalu południowym, swoją drogą dzisiaj ten byk łaził, gdzie mówię o tym doktorze milionerze Kacprzyku, pół miliona, nie będę już cytował, jaką mówi w ogóle określa, czego on nie jest przysłuchany. Ja pani powiem, bo wszyscy mówią jedno, że kryje po prostu cały ten układ Platformy Obywatelskiej.
15: Ale że ma haki,
16: że
15: tak?
16: Będzie,
15: rozumiem,
16: będzie
15: tak?
16: Sypał i tego się boją i nie łudźmy się, nie opowiadajmy, że on ma być, nie wiem, odpowiadać. Pół miliona facet fakturę skorygował, a oni nie są w stanie go zatrzymać. Dzisiaj prokuratura informuje, że dopiero w sprawie prosektorium wszczyna postępowanie. To jest poważne państwo. Ja wiem, że zgodnie...
15: Chciał powiedzieć na temat były wiceprezydent, bo pan od tego zaczął. I
16: jest teraz,
15: i
16: czy tam ta dyrektor szpitala chyba, czy tam, nie wiem kto, już tam istotna, albo wiceprezydenta, albo dyrektor szpitala jest teraz szefową tego pudełka na placu Defilad, czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Intratna posada, no super.
15: Narodowe Centrum Kultury. Narodowe
16: Być może,
15: Centrum
16: no ale
15: Kultury
16: ci ludzie nie powinni w ogóle... jakie są konsekwencje?
15: Zostanie wicedyrektorką była wiceprezydentka Agata Machnowska-Góra.
16: No i dostała nagrodę za to, tak? Że takie rzeczy się działy,
15: no
16: tak?
15: Ale jest...
16: Wie pani, co się z takimi ludźmi robi?
15: Słyszymy, bardzo dobrym menadżerem kultury.
16: Ja pani... bardzo dobrym, a jeszcze lepszym jest zarządzaniem w szpitali dla niej. Wie pani, co się z takimi ludźmi robi, jakby był normalny minister prokurator generalny, albo przynajmniej ktoś, kto by miał głowę w Polsce, że chodzi o rząd? O 6 rano wjechałby między innymi do Rafała Trzaskowskiego, wjechaliby funkcjonariusze, którzy zabezpieczyliby komunikatory. Pan Kacprzyk pozostałby zatrzymany tymczasowo na 3 miesiące z obawy na matactwo i kontakty również z politykami, utrudnianie postępowania. Oraz byłoby już na pewno dawno po przesłuchaniu postawione by były zarzuty wyłudzenia, sfałszowania dokumentacji.
15: Pan tutaj stawia tezę, że prokuratura jest upolityczniona, a za waszych czasów w ogóle nie było nic, absolutnie, naprawdę. Tak ścigali się właśnie z ludzi, że po prostu aż normalnie furczało.
16: Oczywiście. No, przykładem jest warszawska afera, a chociażby pan senator Gawłowski, który mam nadzieję, że zostanie skazany, chyba że ustawią mu skład sędziowski i się okaże. Swą drogą to są ciekawe. Wie pani co, bo to jest, niech pani zobaczy. Ochroniarz płaci facetowi.
15: Tylko jeśli chodzi na przykład o jakoś dziwnym trafem, prokuratura umarzała 2 razy śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut. Jakoś
16: mówi
15: tak,
16: pani o prokuratorze, który został...
15: Mimo, że KNF ostrzegała 2 razy, nawet odwoływała
16: ale
15: się od tej decyzji, składała zażalenie.
16: Dobrze, a ja teraz... ale dlaczego nie mówi się o tym, że prokurator, który jeden z pierwszych został awansowany przez pana ministra Bodnara w ramach nielegalnych działań prokuratora, pseudoprokuratora krajowego, mówię zgodnie z linią orzecznictwa Sądu Najwyższego i przepisów, które są w Polsce, pan Rochn umarzał sprawę chyba śmierci pana Suszka i nie tylko i zwaliło się na Prawo i Sprawiedliwość, że tymczasem okazało się, że to prokuratura za tych rządów to zrobiła. I gdzie był Donald Tusk? Gdzie, co mają powiedzieć poszkodowani?
15: Ale za waszych czasów kongresów też było dwukrotne umorzenie, więc to nie jest tak generalnie,
16: że... W konkretnym wątku być może, ale jeżeli chodzi o całość postępowania, ono zostało prowadzone szczegółowo, przeniesione do prokuratury odpowiedniego szczebla. Ale jeszcze raz powiem, pani redaktor, niech pani zobaczy, no, miliony w nodze od stołu, normalna sytuacja. Ochroniarz płacący adwokatowi, on nie wiedział, normalna sytuacja. Bolek, Lech Wałęsa, analfabeta wtórny, nie wiedział, co podpisuje. No to jest w ogóle... My żyjemy w dzisiaj uzasadnieniu prokuratury w taki sposób, że za chwilę się dowiemy, że jeszcze ta pacjentka powinna zapłacić Kacprzykowi za to, że została wystawiona, albo rodzina zmarłej pacjentki za to, że nie wykrył chociażby choroby kardiologicznej, albo jeszcze w ogóle ja powinienem być pozwany za to, że mówię, że facet zrobił wała jak nic, jeszcze się do tego przyznał, 500 000 zarabiał w szpitalu południowym, do tego przychodnia na Ochocie, szpital brudnowski i gdzie jest tutaj sprawiedliwość? No, powinien być natychmiast zatrzymany i przesłuchany. Już
15: ale koncepcja jest taka, że jest, ma być podejrzany, więc będzie przesłuchiwany w ostatniej kolejności.
16: Ile miesięcy? Zgodnie z kodeksem, ja rozumiem, że
15: od
16: na końcu...
15: Od kilku tygodni ładnie, bo afera południowa wybuchła w wakacje.
16: Pani redaktor, ale specjalnie zespoły się powołuje do wszystkiego możliwego, a tutaj nie ma działań prokuratury, która powinna zabezpieczyć materiał dowodowy.
15: Czyli pan
16: to nie jest
15: tutaj jednak postrzega, że to są działania pozorowane, rozumiem, tak?
16: Absolutnie tak i jestem przekonany, że włos z głowy nie spadnie, bo sam powiedział, że ma to w D i wielokrotnie to
15: było
16: pokazywane. No to było,
15: że
16: pokazywane.
15: Tak powiem, rzeczywiście mówiąc najdelikatniej.
16: A wie pani co, jak mają się poczuć lekarze, którzy zarabiają dużo mniej i teraz widzą taką sytuację, że taki 28-latek, nawet w mojej perspektywie dużo młodszy ode mnie, który po prostu robi sobie kpiny, wychodzi, fałszuje dokumenty. Wychodził z SOR-u, fałszował dokumenty, no bo musiał, no jak to robi? Na mojej konferencji jak był, wchodził i robił awanturę, no to co, był na dyżurze czy nie był na dyżurze? Gdzie jest tutaj organ państwa, który tak prawidłowo funkcjonuje? Nie rozumiem tego, albo rozumiem i po prostu mamy sytuację taką, że jest mi przykro, że w państwie polskim rządzą, w Polsce rządzą ludzie, którzy już naprawdę zachowują się jak zorganizowana struktura. Przypomnę, że Ministerstwa Wewnętrznych i Administracji również wiedział.
15: Z tą opinią, że zachowują się jak zorganizowaną, nie wiem, strukturę przestępczą, to pan chciałby chyba tak
16: wspólnie
15: skończyć.
16: W porozumieniu. Ten... Wiele spraw będzie na pewno.
15: Ja czegoś jeszcze chciałam zapytać. Jaka przyszłość czeka w waszej partii Michała Moskala? Czy on zostanie wyrzucony z partii? Bo na razie zawiesił swoje członkostwo. Przyzna pan, że jednak wizyta na Ibizie i spotkanie z panem Kralem i tam zabieganie o pieniądze dla swojej rzekomo fundacji, być może tak było, nie wiem. No taka jest wersja, o którą znamy. No to chyba nie przysparza mu jednak splendoru. No, tym bardziej, że na przykład Beata Mazurek też się dziwiła. Napisała o tym... Beata Mazurek na platformie X. No, wyrażała swoją tak. Dezaprobatę dla takiego zachowania.
16: Rozumiem, ale pani redaktor, pan poseł Moskal oddał się do dyspozycji w tej chwili, składa wyjaśnienia szczegółowe do pana prezesa.
15: Kaczyński musi być jednak... zdruzgotany. Raz, że zdradził go Morawiecki, a teraz jeszcze Moskal okazał się jakoś tak.
16: Pani redaktor, pan prezes przede wszystkim patrzy na to, że ta cała nagonka prowadzona Prawo i Sprawiedliwość w zakresie zondy krypto jest elementem prowadzenia takiej wewnętrznego...
15: No, z Kralem, no naprawdę.
16: No między innymi pan Ćwik, pan... Ale pan Gramatyka generalnie... też spotykał się na komisji utajnionej.
15: Ale czy ktoś jeździł, przepraszam, z polityków koalicji rządzącej, żeby spotkać się z nim, nie wiem, na Ibizie, gdziekolwiek indziej
16: nie
15: naprawdę.
16: Mam pojęcia,
15: Ja
16: nie znam tych szczegółów, można zaprosić posła Moskala, to wtedy odpowie, ale jedno jest pewne, to jest na pewno poseł, który jest bardzo zaangażowany w sprawy swojego regionu, jest dobrym posłem, a jeżeli chodzi o te poprawki, one nie zostały zmodyfikowane, być może w dobrej wierze chciał, żeby ktoś na przykład zerknął, czy tam nie ma bubla prawnego na zasadzie, że ktoś to ma wiedzę ekspercką i nie został w żaden sposób skorygowany. Nie widzę tu podstaw też do działania w charakterze postępowania w żaden sposób prokuratury. Ale jestem pewien, że on to wszystko wyjaśni.
15: Jest kolejne pytanie. Dlaczego Zbigniew Ziobro nadal jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości?
16: Dlatego, że jest ścigany w sposób polityczny i jestem przekonany, że jeżeli tylko będzie mógł wrócić do Polski, dalej przedstawi wszystkie dowody na to, że jest to prowadzone postępowanie tylko z motywacji politycznej. Ja nie mam tego wątpliwości w ogóle. Jako prawnik muszę powiedzieć, że wymyślanie zorganizowanej grupy przestępczej, ja rozumiem, że wspólnie w porozumieniu, że jeszcze ja działałem w zakresie, nie wiem, próby wyremontowania prokuratury, no to jest tak głupie, że to się nie trzyma naprawdę. Że to dlaczego akurat musiał być dobrany prokurator, który pasuje jak ulał tutaj, bo miał na pięku z panem ministrem, a sama ta pierwsza prokurator, która była, zrezygnowała, bo zobaczyła, co się dzieje i się boi, pani prokurator Kowalska.
15: Wrócę jeszcze do sprawy. Uważa pan, że w takim razie nowa partia Morawieckiego w ogóle nie powstanie?
16: Uważam, że tam trwa panika i że wielu posłów jest świadomy, że to jest trudne. Wie pani,
15: nie, no teraz mają ja być budowane najpierw, bo rzeczywiście była taka data podana, że mniej więcej okolice 15 października, że to będzie to data, kiedy powstanie nowa partia, nie wiadomo jeszcze, jak ona się będzie nazywała, raczej nie Rozwój Plus, jakaś inna nazwa by miała być brana pod uwagę, no ale jednak to będzie opóźnienie do końca roku albo od początku przyszłego, a teraz ma być poświęcony czas na budowanie struktur w oparciu też o samorządowców.
16: Panie redaktor, nie wierzę w to, że partia, która by była stworzona z tego stowarzyszenia, mogłaby przekroczyć próg wyborczych i oni są tego świadomi.
15: 5% to dla
16: absolutnie,
15: za,
16: ale to wie pani, to organizacje, ale to, tak, ale musi pani patrzeć też nawet.
15: A to pan jakby przewiduje, że w takim razie będą powroty?
16: A nie, absolutnie, bo to decyzja pana prezesa, wątpię, no już pewien deadline był, ale panie redaktorze, no też trzeba zwrócić uwagę na jedno.
15: Nie będzie powrotów, nie będzie.
16: Panie redaktor,
15: tam jest, ale przepraszam bardzo, ale suwerenna Polska, przepraszam bardzo, jednak wróciła.
16: Ale to trzeba wyciągać wnioski też. Ja rozumiem tylko.
15: Poszli się do kanosy, jak to się ładnie mówi.
16: Ładnie, tak, ja kocha pani w ogóle moją partię, ale nie, jak widzę, jest pani zaangażowana bardzo w szczegóły. A wszystkie media, wie pani, ja już jestem tak wdzięczny, że wszyscy dziennikarze się interesują. Minister Ziobro jest zawsze tak zainteresowany. Jak on miał konferencję, to nigdy nie było problemu z dziennikarzami, muszę przyznać. Ale tak całkiem serio, już bez żartu, pani redaktor, musi pamiętać, że 5% to jest naprawdę, ale to jest kilku posłów. A tu ma pani 40.
15: No tak.
16: A oni sami w to nie wierzą. I to jest też coś takiego, co powoduje, że po prostu.
15: No to się rozsypie pana zdaniem, tak?
16: Mówię pani, no ludzie nie są tak odważni, żeby.
15: No dobrze,
16: pójść,
15: ale to może będzie w takim razie wspólna lista.
16: Oszukani.
15: To może
16: z
15: będzie
16: kim?
15: Wspólna lista. No
16: z
15: właśnie.
16: Z PSL-em, z Platformą, nie wiem.
15: No. Nie, PiS-u z tym Rozwojem Plus, czy tam jak to się będzie nazywać.
16: Panie redaktor, na razie niech się koledzy zajmą czym innym niż Prawem i Sprawiedliwością. Już dali dużo podopopisów w kontekście chociażby wicemarszałka Horały. Żenujące, że dali tutaj premier Donald tu zrzucił piłkę, oni tą piłkę zagrali, no żenujące, słabe to było, ale już tak widać, że chcą tańczyć, jak pan premier zagrał.
15: A jutro konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, o czym?
16: A to jest wszystko na stronach. No,
15: ale to pan nie jest zainteresowany?
16: Jestem, ale...
15: Będzie pan jutro, czy nie będzie?
16: Nie, akurat nie mogę, ale no panie redaktor, jakbym ujawnił w tej chwili...
15: Ale będzie, no gwiazdą ma być przecież teraz chyba Daniel Obajtek ma odpowiadać za napisanie...
16: Bardzo dobrze, Daniel jest...
15: Za napisanie gospodarczego programu.
16: No Daniel jest bardzo zdolnym politykiem, no wiele rozmawiam z nim, no teraz chociażby uzgadnialiśmy kwestię ETS-u i naszych uwag, które będą, mam nadzieję, zaakceptowane, ale jakbym to ujawnił, co będzie planowane jutro, no to panie redaktor, to byłoby to nie w porządku wobec pana prezesa. Wie pani, że ja jestem lojalny z pana prezesa, więc...
15: No najbardziej jest pan lojalny wobec Zbigniewa Ziobry.
16: Dlaczego mam być tutaj mnie, albo tu
15: no nie? No
16: jestem
15: no
16: lojalny. Oczywiście, że jestem... Tak, lojalność w polityce, wie pani, tak jak i w życiu, no... Nie mam wątpliwości co do uczciwości i pana ministra, jak i pana prezesa.
15: I jeszcze jedno jest pytanie. Czy system kaucyjny da się jeszcze uratować, czy powinno się go wyrzucić do kosza?
16: No w tym kształcie, który jest teraz, absolutnie nie ma prawa bytu, zmniejszenie skali, wprowadzenie ROP-u, cofnięcie do przepisów.
15: Ale przecież wy też chcieliście
16: ale nie taki, jeszcze raz powtarzam, ale bez kar dobrowolnej i naszych czasów nie było. Pamięta pani system kaucyjny 20 lat temu? Był? Jakiejś tam formule, no był. Tylko to chodzi o to, aby to było dobrowolne, żeby nie zmuszało ludzi. To, co w tej chwili jest zrobione, jest po prostu karykaturą kształtu. Wszystkie decyzje są już w tej ekipie. Poza tym jest kwestia jeszcze dzisiaj problemów, które należy rozwiązać z uwagi na Unię Europejską i PPWR. Rozporządzenie, które wchodzi wprost. Ja uważam, że kadłubkowo należy to wprowadzić na zasadzie ogrania Unii Europejskiej, zmniejszenia skali. Być może 5%
15: rynku. Ale co to znaczy zmniejszenie, że co?
16: 5%, na przykład dwie wody, trzy wody, żeby te, które chcą, żeby były, a reszta płaci rozszerzoną odpowiedzialność producenta. A nie wszystko.
15: Ale że oddajemy butelki tylko trzech producentów, tak?
16: Na przykład, jeżeli chcą. No ale tak jak z piwem było, tak? Czy z orężadą, no. Już było to. Już to nie jest tajemnica,
15: no,
16: że to
15: no
16: było
15: dobrze,
16: zawsze.
15: No dobrze, ale to wtedy to instalowanie tych wszystkich butelkomatów, czy jak to tam się
16: no, ale
15: nazywa,
16: to była no, skala, która no po to Platforma zwiększała kary za niewejście do systemu. Że za naszych czasów w ogóle tej dyskusji nie było, no. Konsekwencje za niewejście do systemu nie było żadnych. No to o czym mówimy?
15: No to tyle.
16: A przedsiębiorców nie należy karać, tylko należy po prostu promować i wspierać. No i to jest problem, no.
15: Jacek Ozdoba z nami, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
16: I pani redaktor Beata Lubecka, serdecznie pozdrawiam.
15: Dziękujemy i życzymy dobrego wieczoru i dobrego weekendu.
16: Tak jest.
14: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Szokująca sprawa ze Szczecina. Prokuratura prowadzi postępowanie wobec dwóch policjantów, którzy mieli dokonać samosądu na mężczyźnie, który zgwałcił 9-miesięczną córkę swojej konkubiny. Funkcjonariusze usłyszeli zarzuty. Co teraz się z nimi dzieje? Tą sprawą zajmuje się reporter Radia Z, Miłosz Gocłowski.
1: Mundurowi zostali odsunięci od służby. Początkowo byli tymczasowo aresztowani, teraz mają dozór policji. Nie przyznają się do winy. Według prokuratury dokonali samosądu nad mężczyzną krótko po tym, jak ten został zatrzymany za gwałt na noworodku. Policjanci mieli zrobić mu to samo, co mężczyzna zrobił dziecku. Gwałciciel został skazany na 25 lat więzienia. Funkcjonariuszom grozi co najmniej 2-letnia odsiadka. Szczecin, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: Śledztwo w tej sprawie toczy się od blisko roku. Rozwój Plus samodzielnie wystartuje w przyszłorocznych wyborach, zapowiada szef tego stowarzyszenia Mateusz Morawiecki. Według byłego premiera partia jest tylko narzędziem, a nie celem samym w sobie. Na początku sierpnia Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną. Na ten dzień planowana jest konwencja Rozwoju Plus. Powstanie Rozwoju Plus związane było z kryzysem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Pod koniec lipca upłynął termin ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który nakazał parlamentarzystom rezygnację z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych pod groźbą wykluczenia z partii. Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego, ponad 40 osób, nie złożyli wymaganych deklaracji, uznając, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a jedynie realizują nową inicjatywę społeczną. Ostatecznie po skierowaniu spraw do rzecznika dyscyplinarnego, politycy ci uznali, że nie są już członkami PiS i pod koniec lipca zarejestrowali własny klub parlamentarny. Marszałek Sejmu z długą listą oczekiwań wobec prezydenta, a wśród spraw do zrobienia m.in. powołanie ambasadorów i szefa Służby Ochrony Państwa, ale też przyjęcie ślubowania od Macieja Berka. To reakcja Włodzimierza Czarzastego na podpisanie ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zyskach koncernów, co jego zdaniem oznacza, że presja ma sens.
2: Widzę po pana zachowaniach, po pana zagubieniu w sytuacjach poważnych i wobec sytuacji poważnych, że zasada ani kroku wstecz przed Nawrockim jest zasadą rozsądną i zaczyna przynosić pozytywne efekty dla kraju i dla naszego narodu.
0: Mówił marszałek Sejmu, zwracając się wprost do prezydenta i nie miał wątpliwości, że Karol Nawrocki ustawę o opodatkowaniu nadmiarowych zysków mógł podpisać już 2 miesiące temu. Polska ma być lepiej przygotowana na wojnę. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdza, że resort obrony pracuje nad projektem ustawy o pełnej gotowości państwa na wypadek konfliktu. Nowe przepisy mają przede wszystkim usprawnić przerzut wojska oraz kierowanie obroną kraju.
3: Chodzi też o przystosowanie prawa, wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Ile oni musieli wysiłku włożyć po wybuchu wojny, żeby dostosować swoje prawo. My zrobiliśmy taką analizę zmian, które tam dokonano.
0: Ustawa ma też uporządkować to, kto i za co odpowiada w sytuacji kryzysowej oraz poprawić współpracę z wojskami NATO. Norweski kontrwywiad ostrzega przed rosyjskimi statkami. Zdaniem służb Moskwa może wykorzystywać cywilne jednostki do prowokacji, szpiegostwa i przygotowywania sabotażu wzdłuż wybrzeża. Od lat zresztą mają im służyć jako przykrywka do obserwacji portów i kluczowych instalacji. Jak wskazano, teraz mogą nawet celowo prowokować, by sprawdzać norweskie procedury. Władze w Oslo apelują do mieszkańców i rybaków o czujność i zgłaszanie wszelkich nietypowych zachowań jednostek pływających. Drżyjcie kierowcy, drogówka odebrała nowe szybkie radiowozy, także nieoznakowane. Wsiądą do nich policjanci wódzkiem, m.in. z grupy Speed. Będą patrolować m.in. drogi szybkiego ruchu i autostrady.
4: Prawie 400 koni, 4 sekundy do setki. Skończyły się dobre czasy dla piratów drogowych. Po to te samochody zostały kupione o takiej mocy. To są samochody z napędem na 4 koła.
5: To są manuele, automaty?
4: Wszystkie samochody z automatyczną skrzynią biegów.
0: Z policjantami z łódzkiej drogówki rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek. Jest tu w sumie 14 radiowozów wyposażonych w wideorejestratory. Kolejne mają zostać dostarczone do policji w centralnej Polsce w przyszłym roku. Kierowcy ze Szczecina mogą sprawdzić, czy nie wpadł im mandat. Chodzi o opłatę za brak opłaty za parkowanie. Miasto uruchomiło portal e-strefa, mówi Dariusz Sadowski z Niolu.
6: Każdy kierowca, który nie jest pewien, czy prawidłowo wniósł opłatę za parkowanie, będzie mógł w zakładce opłata dodatkowa sprawdzić nieopłacone zawiadomienia i uregulować je przez internet.
0: Kierowca może też ustawić sobie opcję powiadomień i wtedy, jeśli dostanie mandat za nieopłacony postój, przyjdzie do niego SMS. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Jak przekonują specjaliści, nowotwór to nie wyrok, ale trzeba regularnie się badać. Na mamografię można zapisać się od ręki, mówi Tatiana Mielczarek z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
7: Oprócz tego, że stacjonarnie są te badania wykonywane, tak samo jeżdżą mamobusy, gdzie można tą mamografię sobie wykonać też prawie pod domem, bo prawie do każdej gminy trafiają.
0: Tylko co trzecia Polka robi regularnie mamografię. Rocznie 8 tysięcy umiera, bo nowotwór został wykryty zbyt późno. Materiały dla lekarzy, warsztaty dla rodziców i szkolenia dla pedagogów. Szpital Dziecięcy imienia Świętego Ludwika w Krakowie rusza z kolejną odsłoną kampanii edukacyjnej dotyczącej FAST. Projekt ma pomóc we wczesnym rozpoznaniu i wsparciu dzieci ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, mówi psycholog Katarzyna Kowalska.
8: Badania pokazują, że im wcześniej zostanie postawiona diagnoza i im wcześniej zostaną wdrożone działania terapeutyczne, tym mamy lepsze rokowania i naprawdę dziecko może bardzo fajnie sobie funkcjonować.
0: Zapisy na szkolenia odbywają się przez stronę Szpitala Dziecięcego imienia Świętego Ludwika. Tam też są materiały edukacyjne.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
1: Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej w naszym studiu. Kłaniam się, dzień dobry.
10: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: W internetowej sądzie na radioz.pl dziś zadajemy słuchaczom pytanie, czy Polska powinna ubiegać się o kolejną pożyczkę SAFE. A pan jak odpowie, tak czy nie?
10: Polska powinna mieć możliwość rozwijania sił zbrojnych. Mamy program modernizacji, który jest bardzo ambitny i mamy olbrzymie potrzeby. Ministerstwo Obrony uważa, że tych środków powinniśmy szukać tam, gdzie to jest możliwe. Jeżeli będzie możliwość korzystania z dalszej transzy SAFE-u, my to obliczamy na kwotę od 15 do 19 miliardów euro, to dobrze, ale przecież pamiętamy, że mamy tutaj słowo ze strony pana prezydenta i pana prezesa Glapińskiego, że rezerwy Banku Narodowego mogą być wykorzystane właśnie do tego projektu i ja liczę na to, że jeżeli rzeczywiście, no to jest taki moment, sprawdzam, tak? Jeżeli rzeczywiście jest taka możliwość i te rezerwy są, no to ja oczekuję, że one zostaną wykorzystane. Safe, ta transza safe'u nam nie wystarczy, natomiast na pewno potrzebujemy tych pieniędzy, które oferował prezes Glapiński.
1: To czekamy na wyniki sądy, mówimy sprawdzam, a tymczasem o innych pieniądzach, też dużych, porozmawiajmy. Zaskoczył pana wieczorem prezydent Nawrocki, podpisując ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych?
10: Ucieszył.
1: Ale nie zaskoczył?
10: Nie, dlatego że ja ciągle liczę na racjonalność w ramach tego szaleństwa polaryzacji, no ale ciągle liczę na racjonalność w najważniejszych sprawach. I przyznam się szczerze, że nie rozumiałem motywów pana prezydenta, gdy poprzednio wetował. Cieszę się, że zmienił zdanie.
1: No to słyszę pan prezydenta, który mówi teraz, nie chce Polski nieustannej wojny politycznej, ale jednocześnie wskazuje, że to wy, że to rząd tę wojnę prowadzicie.
10: Wie pan, to jest też tak, że teraz możemy zacząć kłótnię, kto jest za to odpowiedzialny. Ja myślę, że każdy Polak ma wyrobione w tej sprawie zdanie i nie jest problemem to, kto jest za to odpowiedzialny, ale to, że ten fatalny proces, który wpływa na totalne rozedrganie opinii publicznej w sprawach obronności, a tutaj niestety wypowiedzi pana posła Kownackiego czy pana posła Błaszczaka robią swoje, a więc
5: no, że ten stan się zakończy. I ja trzymam kciuki za to, żebyśmy w najważniejszych sprawach mogli się porozumieć. Bo
11: naprawdę pan w to wierzy? Słuchając prezydenta, który mówi tak: Polska dochodzi dziś do finansowej ściany. Rząd nas zadłuża na potęgę. Zbliżamy się do momentu, w którym zaczyna brakować na wszystko. Dziś nie ma środków dla szpitali, a jutro może zabraknąć na zbrojenia. Zadłużenie, to są słowa z orędzia prezydenta.
5: Zadłużenie jest faktem, panie redaktorze, i musimy mieć tego świadomość. Ale ja przypomnę, do jakiego gigantycznego stopnia rząd zadłużył Polskę, nie przewidując, że wojna, która trwała od 14 roku na Ukrainie, wejdzie w nową fazę.
11: I wtedy, mówi pan o poprzednim rządzie, rozumiem, nie o swoim.
5: Mówię o poprzednim rządzie, mówię o rządzie PiS-u. I wtedy należało rzeczywiście oszczędzać. Rząd PiS-u, pani Szydło, pana Morawieckiego, nie wykazał się przezornością i zaczął wydawać narodowy majątek zanim, wtedy, kiedy tak naprawdę powinien oszczędzać, bo jeżeli mieliśmy wojnę w 14 roku, wiadomo było, że ona może przejść do tej fazy, która będzie wymagała gigantycznych wydatków. I dzisiaj te gigantyczne wydatki są potrzebne. I dzisiaj to jest fakt, panie redaktorze. Tylko musimy sobie powiedzieć, ile kosztuje bezpieczeństwo.
11: No to o faktach rozmawiajmy, panie ministrze. Czy przed wyborami w USA, które są za miesiąc, niemalże dokładnie, tak, wicepremier Kosiniak-Kamysz będzie w Pentagonie?
5: To zależy od kalendarza pana premiera Kosiniaka-Kamysza i sekretarza Hekseta. My robimy wszystko, to jest moja odpowiedzialność, aby ten termin jak najszybciej, i taka jest też intencja pana premiera Kosiniaka, aby jak najszybciej pojechać do Waszyngtonu, ale my rozumiemy... Sobkowiak
11: Czarnecka mówi, że to może być w połowie listopada, a to będzie już raczej po wyborach amerykańskich.
5: No tak, tylko że ta wizyta jakby... Znaczy nasze relacje z Pentagonem nie są uzależnione od wyników wyborów.
11: Ale daty spotkania jeszcze nie ma.
5: Nie ma.
11: Czy w czasie tej wizyty uda się domknąć sprawę budowy amerykańskiej bazy stałej w Polsce? Uda się wskazać miejsce, ustalić rozpoczęcie budowy i kalendarz tej budowy?
5: Uda się. Znaczy to będzie. Znaczy wizyta pana premiera w Waszyngtonie miała być pewnym etapem na drodze i spotkanie i nasza intencja konkluzji tego spotkania miała zawierać pewne elementy pokazujące, że przechodzimy przez kolejny etap milowy.
11: Ale co tam się miało wydarzyć? Bo pan mówi, rozmawiamy o konkretach. Ale, o jakich konkretach
5: ale,
11: się rozmawiamy?
5: Ale do tej wizyty nie doszło, dlatego że rzeczywiście pan sekretarz Hekset był zaangażowany w wizytę prezydenta Xi. Ja nie mam co do tego żadnej
11: wątpliwości. To jest oficjalna wersja.
5: Nie, ale panie redaktorze, ja biorę za tę wersję odpowiedzialność.
11: Okej, tylko że o tej wizycie Xi było wiadomo od tygodni czy miesięcy. I rację. Nagle się okazało, że jednak nie ma czasu.
5: To wytłumaczę. Spotkanie miało mieć miejsce w czwartek. Prezydent Xi miał przylecieć w środę, ale prezydent Trump podjął decyzję o tym, żeby go powitać na płycie lotniska z pełnym ceremoniałem wojskowym. Do tego był potrzebny sekretarz Hekset. I dlatego nastąpiła zmiana kalendarza sekretarza Hekseta. To jest rzecz, która nie została zawiniona przez nikogo.
11: No tak, tylko jak pan słuchał swoich kolegów z rządu także, to oni sugerowali coś zupełnie innego. Mówili, że to politycy PiS-u próbowali zbojkotować spotkanie Kosiniaka-Kamysza z Heksetem.
5: Panie redaktorze...
11: Mówili, że wkładają kij w szprychy, sypią piach w koła politycy PiS-u. I na to Adam Bielan odpowiada tak. Pomogłem zorganizować spotkanie szefa MON-u z politykiem dużo ważniejszym niż sekretarz wojny Hekset. Czyli wygląda na to, że najbliższy współpracownik prezesa Kaczyńskiego pomógł wicepremierowi spotkać się z prezydentem Trumpem.
5: Spotkanie z prezydentem Trumpem, o którym mówi pan poseł Bielan, miało mieć miejsce podczas uroczystości wręczenia odznaczenia dla amerykańskiego weterana wojskowego, który uratował życie polskiemu żołnierzowi. W oczywisty sposób na tej uroczystości miał być pan premier Kosiniak-Kamysz. Był. Rozumiem, że...
11: I chwilę rozmawiał z prezydentem Trumpem.
5: Nie byłem tam, więc nie byłem tego świadkiem, ale rozumiem...
11: Opowiada.
5: No to jeżeli tak było, to znaczy, że tak było. A więc uczestnicząc w uroczystości, której główną postacią obok odznaczanego i uhonorowanego weterana amerykańskiego był pan prezydent Trump, no zrozumiałe jest, że panowie zamienili dwa słowa.
11: Ale pan Bielan natomiast... w tym pomógł rzeczywiście?
5: Ach, nie mam pojęcia.
11: Naprawdę?
5: Natomiast, znaczy, panie redaktorze, naprawdę nie mam pojęcia.
11: No to idziemy dalej.
5: Natomiast nie słyszałem moich kolegów, bo pan mnie zapytał o to, bo byłem wtedy w Waszyngtonie i prowadziłem rozmowy nie koncentrując się na polityce krajowej.
11: Tak, akurat mówił wiceszef kancelarii premiera o tym, że politycy PiSu wysyłają jakieś emisariusze do Waszyngtonu.
5: Dziękuję,
11: ale idźmy dalej.
5: Dziękuję za tę informację.
11: Jak panu idzie wspieranie Ryszarda Petru w budowaniu nowej partii?
5: Ja wspieram wszystkie środowiska, które chcą zbudować komitet wyborczy, a potem partię szerokiego centrum.
11: Mówiłem Petru o tym, buduje partię.
5: Bardzo się cieszę, że
11: pan
5: buduje
11: rozumie
5: partię.
11: Dlaczego ludzie mieliby za nim pójść?
5: Tak, dlatego, że jest politykiem wolnorynkowym, który przedstawia kontrpropozycję wobec programu pana Mentzena.
11: To jego niedawna koleżanka z partii, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, mówi tak, tu w tym studiu, nie no, bez jaj, która to już będzie partia pana Petru?
5: Zwoli pan. Nie, bo uważam, że elegancja w polityce obowiązuje i elegancja mojej dawnej koleżanki, pani Pułczyńskiej-Nałęcz również, więc nie będę tego komentował.
11: Dawnej koleżanki, usłyszeliśmy, odnotowaliśmy.
5: Znaczy, koleżanką rządu jest teraz, no ale koleżanką taką polityczną, bliską współpracownicą, no była dawno, no wszyscy wiemy, jakie są losy pani, jakie są decyzje pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, więc...
11: Laski i cienie koalicji rządowej, to krótka piłka raz jeszcze wpada na boisko w tej części naszej rozmowy. Trzy pytania tym razem, panie ministrze. Fort Trump to świetna nazwa dla amerykańskiej bazy w Polsce, tak czy nie?
5: Ja się koncentruję na tym, żeby stała baza miała miejsce. Jeżeli
11: wybijam piłkę na aut.
5: Jeżeli będzie się nazywała Fort Trump, bardzo dobra nazwa.
11: Polska powinna lekceważyć słowne pogróżki płynące z Rosji, tak czy nie?
5: Nie, natomiast powinna je rozważać w kontekście, który ma miejsce i traktować poważnie, ale nie powinna im ulegać. Chodzi o to, żeby nas zastraszyć, a my się zastraszyć nie powinniśmy.
11: W kolejnych wyborach mogę startować z list PSL-u.
5: Och, panie redaktorze.
11: Uśmiechnął się pan.
5: No tak, bo chciałbym bardzo, aby to środowisko, o którym mówię, złożone było między innymi z PSL-u, ale Szymon Hołownia jest moim bardzo bliskim współpracownikiem. No nie jesteśmy dzisiaj w jednym klubie, ale przecież nasza droga polityczna nas łączy.
11: Tylko, że Ryszard Petru wyklucza współpracę z Hołownią, więc będzie kłopot.
5: Ryszard Petru, Paulina Henning-Kloska, koledzy, koleżanki z dawnego klubu Polski 2050. Chcę, aby Polacy, którzy mają poglądy centrowe, mieli na kogo głosować.
11: W sondzie internetowej pytaliśmy, czy Polska powinna ubiegać się o kolejną pożyczkę SAFE. Tak odpowiedziało 42% pytanych, 58% na nie. Dziękujemy za każdy głos. Te wyniki są na radio.
5: Czekamy na propozycję pana prezesa Glapińskiego.
11: Dalszy ciąg w internecie. Polecamy się na radio.z.pl.
9: To jest gość Radia Z.
11: No to, panie ministrze, już wiemy, że jesteśmy potencjalnie zainteresowani tymi pieniędzmi z sejfu i te nowe fundusze miałyby pochodzić z puli, z której zrezygnowały niektóre kraje, między innymi Włochy i Węgry. Dlaczego zrezygnowały?
5: Wie pan, no to jest pytanie do Węgrów, ale jak ja to rozumiem, zastrzegając, że nie jestem przedstawicielem rządu węgierskiego, to one miały być przeznaczone na firmy, które były związane kapitałowo z ekipą pana premiera Orbana. Rozumiem, że premier Madziar przeprowadza audyt związany także z uczciwością wydawania pieniędzy. Wiadomo, że Unia Europejska miała szereg zastrzeżeń.
11: Ale Orban we Włoszech nie rządził, panie ministrze.
5: Ale mówimy
11: Włosi też zrezygnowali.
5: O Węgrach. No ale tutaj, jeżeli chodzi o tą rezygnację węgierską, czy tą skalę po stronie węgierskiej, ona jest znacznie większa. Jeżeli chodzi o Węgry, no być może nie miały takich możliwości, aby skorzystać. Ja naprawdę uważam, że jeżeli chodzi o zdolność wykorzystywania środków finansowych z Unii Europejskiej, Polska jest absolutnym liderem. I nie chcę twierdzić, że inne kraje tego nie potrafią, ale uważam, że my potrafimy to robić bardzo dobrze.
11: No to szefowa Komisji Europejskiej całkiem niedawno mówiła, wszyscy to słyszeli w Parlamencie Europejskim, że te pieniądze mogą trafić na Ukrainę. Tak. To już jest nieaktualne?
5: No, to jest bardzo ważna teza, bo wypowiedziana przez bardzo ważną osobę, ale chciałbym poznać szczegóły, dlatego że mechanizm, który został zatwierdzony w Unii Europejskiej, wydawania środków z sejfu, jakby tu powiedzieć, nie tworzy takich samych reguł dla Ukrainy, jak dla członków Unii Europejskiej, więc ja bym musiał poznać szczegóły, aby to komentować.
11: Ale to wiemy na przykład, czy ta kolejna transza z sejfu musiałaby działać tak, że my te pieniądze musimy wydać razem z Ukrainą?
5: Panie redaktorze, nie znam szczegółów tej propozycji, więc nie mogę jej komentować.
11: A jeśli się okaże, że taki jest warunek, że dostajemy te pieniądze, ale na wspólne inwestycje z Ukrainą?
5: Jeśli, wtedy będę komentował. Natomiast, jeżeli chodzi o wspólne inwestycje z Ukrainą, ja jestem wielkim zwolennikiem współpracy z Ukrainą, współpracy technologicznej, popieram to. Więcej, wiem, że ona ma miejsce i mam wrażenie, że ona ma miejsce w większym stopniu, niż my mamy tego świadomość. Więc co do tego jestem spokojny.
11: A jak sprawa z migami? Ten serial wciąż trwa, jeśli chodzi o przekazywanie ich Ukrainie?
5: Już weszliśmy w etap końcowy, panie redaktorze, niedługo będzie happy end.
11: A ten happy end będzie polegał na tym, że sprzedamy migi Bułgarom, czy jednak przekażemy je Ukraińcom?
5: A Bułgarzy są zainteresowani tymi migami, ale także są zainteresowani częściami zamiennymi i współpracą z Polską w tym zakresie. Bułgaria jest ważnym naszym sojusznikiem i ja poprosiłem o to, aby odpowiednie służby przygotowały odpowiedź, na ile możemy spełnić, nie mówię o sprzedaży migów, tylko części zamiennych, na ile możemy spełnić bułgarskie oczekiwania.
11: Czyli nie jesteśmy zainteresowani sprzedażą migów Bułgarom, tylko przekazaniem ich Ukrainie wciąż.
5: Przypominam, że elementem tej transakcji ma być dzielenie się technologiami dronowymi przez Ukrainę.
11: Tak, tak jest. Jeśli tak, pan mówi, że pracujemy. Happy end jest blisko, to znaczy, że happy end polega na tym, że Ukraińcy zgodzą się przekazać technologie dronowe w zamian za...
5: Ja mam wrażenie, panie redaktorze, że nigdy nie miałem przekonania, że Ukraińcy mają z tym problem. Nasza wola była jednoznacznie deklarowana przez premiera Kosiniaka-Kamysza. Ja również o tym mówiłem. Szukamy rozwiązania.
11: Rozwiązania, które polega na przekazaniu migów Ukrainie. Chciałbym usłyszeć to i mieć pewność, co usłyszałem.
5: Rozwiązania polegającego na przekazaniu migów Ukrainie w zamian za technologię dronową.
11: Sławomir Mentzen mówi, powrót służby wojskowej jest konieczny. Przemysław Czarnek, trzeba przywrócić pobór w pewnym zakresie. Polityk od Mateusza Morawieckiego, czas wprowadzić obowiązkowe, 3-miesięczne szkolenie wojskowe dla młodych ludzi zaraz po szkole. Znajdą się odważni w rządzie, żeby takie rozwiązanie wprowadzić?
5: Panie redaktorze, ja mówię, że demografia jest nieubłagana i że finalnie będziemy musieli znaleźć takie rozwiązanie. Dzisiaj te mechanizmy tworzenia atrakcyjności służby wojskowej w różnych obszarach, w różny sposób działają i dzisiaj jesteśmy w stanie wypełniać roczne plany rekrutacji.
11: Ale za jakiś czas musimy wrócić do poboru?
5: Ale ja nie mam żadnej wątpliwości, panie redaktorze, że będziemy musieli przygotować bardzo rozsądny, sensowny program poboru, w ramach którego będziemy w sposób bardzo skondensowany, nie tak jak kiedyś rok czy dwa lata, no to bzdura, tak? Ale w ciągu kilku miesięcy stworzyć program przeszkolenia, ale także potem program szkolenia, podobnie jak to ma miejsce dzisiaj, dla większej liczby aktywnej rezerwy.
11: Dzisiaj to jest dobrowolne, ale pytanie, czy będziemy musieli skorzystać z rozwiązania obowiązkowych szkoleń.
5: Panie redaktorze, to teraz ja się pana zapytam, czy nie byłem wystarczająco oczywisty w tym, co powiedziałem.
11: Nie, dla mnie nie. Chciałbym usłyszeć bardzo konkretnie.
5: Ale ja to dokładnie powiedziałem, że dziś jesteśmy w stanie realizować nasze plany rekrutacyjne, używając tych instrumentów, zachęt, które mamy, ale powiedziałem, że demografia jest nieubłagana.
11: Jasne.
5: I za jakiś czas będziemy musieli przygotować sensowny program szkolenia.
11: Obowiązkowego,
5: tak. Okay. Ale też...
11: O jakiej perspektywie rozmawiamy?
5: Ale też, panie redaktorze, nie obejmującego wszystkich, bo to nie będzie program dla wszystkich potencjalnych poborowych, bo to też nie ma sensu, bo też Wojsko Polskie do tego nie jest przygotowane. Natomiast myślę, że w perspektywie krótkich lat taka potrzeba będzie miała miejsce. To jest pogląd mój, za który ja biorę odpowiedzialność. Powtarzam, dziś realizujemy nasze plany rekrutacyjne z sukcesem, stosując te instrumenty, które posiadamy.
11: To trochę pan mówi o tym, o czym na przykład generał Gromadziński w Gazecie Wyborczej mówił, a mówił tak, spójrzmy na Szwajcarię, to gotowy wzorzec. Idziesz do wojska i na 10 lat zostajesz przypisany do konkretnej jednostki na jedno stanowisko, raz w roku meldujesz się tam na 2-tygodniowe szkolenie, przez dekadę wiesz, gdzie w razie kryzysu jest twój posterunek.
5: Studiujemy wzorzec szwajcarski, ja się będę widział niedługo z moim odpowiednikiem szwajcarskim, studiujemy wzorzec fiński, jesteśmy w stałym kontakcie ze sojusznikami fińskimi, to wynika z oczywistych zagrożeń, które dzielimy i analizujemy, czy też może inaczej, w powietrzu, tak bym to ujął, tak? Ale także w dyskusjach ekspertów, no bo przecież to się nie dzieje poza MON-em. Jest wiele osób kompetentnych, które się na tym znają. Rozmawiamy o różnych projektach. Ja jestem przekonany, to jest moje personalne przekonanie Pawła Zalewskiego, a nie powtarzam raz jeszcze stanowisko MON-u, że w ciągu kilku lat tego typu perspektywa nas czeka. Natomiast to tak naprawdę zależy od odpowiedzi, którą otrzymamy ze sztabu, czy jak wygląda perspektywa utrzymania tego poziomu rekrutacji, który mamy, tego niezbędnego poziomu dla naszej armii i co należy zrobić, jeżeli ta perspektywa będzie zagrożona.
11: Generał rok temu generał Miernik mówił, że trzeba wrócić do poboru.
5: Powtarzam raz jeszcze to, co
11: ważny
5: powiedziałem.
11: Człowiek w polskim
5: ale panie
11: wojsku.
5: Redaktorze,
11: czy, okay. ale, wszystko usłyszałem.
5: Czy ja nie jestem jasny?
11: Jest pan absolutnie jasny
5: w moich wypowiedziach.
11: Idźmy dalej. Jak to możliwe, że wspomniany przed momentem generał Gromadziński nie ma przydziału mobilizacyjnego, twórca tak zwanej żelaznej dywizji?
5: Panie redaktorze, no to już jest kwestia poważnych decyzji związanych z najwyższą kadrą Wojska Polskiego i ja nie będę tego komentował.
11: No, w Gazecie Wyborczej generał Gromadziński mówi tak. Niestety, tak działa nasz system rezerw. Wielu wyższych dowódców i oficerów z wysokimi stopniami nie jest przypisanych do żadnych instytucji na czas wojny.
5: Panie redaktorze,
11: czy mam prawo czuć się zaniepokojony tym, nie. co słyszę w tym wywiadzie?
5: Nie.
11: Dlaczego?
5: Nie, dlatego że... Znaczy... To są bardzo poważne sprawy.
11: Gromadziński tego nie wie. On mówi, jako generał powinienem mieć formalnie wyznaczone miejsce oraz konkretną rolę na czas konfliktu zbrojnego. Nie mam.
5: Pan generał ma prawo mówić to, co uważa, a ja mogę powiedzieć, że to są bardzo poważne sprawy, że tą akurat kwestią nie ma pan powodu czuć się zaniepokojony. I tyle mogę powiedzieć w tej sprawie.
11: A może rację ma Sławomir Mentzen, który domaga się próbnej mobilizacji i mówi, no sprawdźmy, skoro sprawdzamy syreny, sprawdźmy, czy nasze brygady są w stanie się zmobilizować.
5: Mamy taki system, panie redaktorze, który powoduje, że sztab generalny uważa, że jest sprawny. I też tyle w tej sprawie mogę powiedzieć.
11: Że nie potrzebujemy próbnej mobilizacji
5: panie
11: w polskim
5: redaktorze, wyraziłem się jasno i nie chcę na ten temat więcej mówić.
11: Uwielbiam tę naszą grę. Ja pytam, pan odpowiada, nie odpowiada, a ja potem dopytuję.
5: No na tym polega mówimy, nie, rozmowa. Ale pan ma prawo pytać, a ja mam obowiązek ważyć słowa.
11: Jasne.
5: Dlatego, że sprawa nie jest czarno-biała. Ja rozumiem argumenty pana posła Mentzena, natomiast odpowiadam w taki sposób, w jaki mogę odpowiedzieć na pana pytanie i nie chcę też wchodzić w dalsze szczegóły.
11: To kiedy on mówi, zobaczmy, ilu ludzi się stawi w swojej jednostce, dla ilu ludzi będą buty, dla ilu ludzi będą mundury, dla ilu ludzi będzie dowódca tak. i będzie sprzęt i zobaczmy, co wyjdzie. On mówi, że dojdzie do epickiej katastrofy.
5: Ja
11: pan
5: mam nadzieję,
11: może absolutnie zaprzeczyć tej wizji.
5: Panie redaktorze, jest tak. Słowa padają w eter. Liczy się także intencja. Pan poseł Mentzen należy do środowiska, które jest zwolennikiem porozumienia się z Rosją. A uważam, że to, co mówi, jest związane... Każdy polityk w jakiś sposób racjonalnie działa. Uważam, że to, co mówi, jest związane z szerszym planem politycznym. Taka jest moja opinia, który on i jego środowisko realizuje. Dlatego nie chcę tego komentować.
11: Tylko, że jeśli on to wrzuca w eter, a pan nie odpowiada, to zostają jego słowa w eterze i tylko jego słowa.
5: I odpowiadam w taki sposób, w jaki mogę odpowiedzieć. Sztab generalny jest przekonany, że instrumenty, które posiada, są wystarczające, aby mieć pewność odnośnie skutecznej mobilizacji. No to jest moja odpowiedź na pana pytanie. Natomiast powtarzam raz jeszcze, wolałbym, aby ta troska o polską armię i to podważanie A może inaczej, żeby ta troska o polską armię nie polegała, czy też nie szła ramię w ramię z podważaniem polskiej racji stanu. Dlatego, że jeżeli tak się dzieje, a tak się dzieje w przypadku pana Mentzena i jego kolegów, pana Brauna i innych, rozumiem, że panowie się pokłócili, ale tak naprawdę prowadzą tą samą politykę, jeżeli chodzi o Rosję, dlatego że ta polityka jest groźna. Więc, jak mówię, trzeba wszystko czytać w kontekście i ja to czytam w kontekście, o którym powiedziałem przed sekundą.
11: To spójrzmy na kontekst i przygotowywanie nowych instrumentów. W Rzeczpospolitej dziś artykuł pod tytułem "Przygotowujemy się do wojny". To o tym, że w Ministerstwie Obrony trwają prace nad projektem ustawy o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. To jest odpowiedź na to, że my nie mamy dzisiaj przepisów na czas wojny hybrydowej, to znaczy mamy przepisy na czas pokoju i czas wojny, ale na to, co się dzieje teraz, przepisów dokładnych i dobrych nie mamy.
5: To jest jedna z odpowiedzi i jedna z przyczyn, dla której przygotowujemy tę ustawę, tak.
11: I czy ta ustawa pomoże na przykład w przerzucie wojsk, jeśli to będzie potrzebne, na przykład sojuszniczych, bo tak czytam artykuły.
5: Znaczy, pewnie chcemy tego, aby te wszystkie procedury były usprawnione. Bo rzeczywiście jest tak, że one są bardzo proste w warunkach wojny, a znacznie trudniejsze w warunkach pokoju. My dzisiaj nie jesteśmy w stanie wojny, ale my dzisiaj też już nie jesteśmy w stanie pokoju.
11: I te przepisy nazwą ten stan, w którym jesteśmy, no właśnie, jakąś wojną hybrydową?
5: Nie, w inny sposób.
11: A jak to będzie nazwane?
5: Wówczas, kiedy ujawnimy te przepisy, to zostanie przedstawione, ale w istocie jest potrzebna regulacja dotycząca stanu, w którym my się dzisiaj znajdujemy. Powtarzam, to nie jest stan wojny, ale to już nie jest stan pokoju.
11: A czy rząd opracowuje te przepisy, ten projekt we współpracy z Prezydenckim Biurem Bezpieczeństwa Narodowego?
5: Prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zostało poinformowane o tych przepisach, ale to jest obowiązek rządu. Ja to nadzoruję w Ministerstwie Obrony. To jest obowiązek rządu, aby takie przepisy przygotować.
11: Ja pytam dlatego, że 3 lata temu już w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego takie prace się toczyły. Był taki pomysł jeszcze w czasach rządów Prawa
5: Pamięta
11: i Sprawiedliwości.
5: Pamięta pan, kto był szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego wtedy?
11: A jakie to ma znaczenie dzisiaj? Okej, to proszę wyjaśnić.
5: Pytam się, czy pan pamięta.
11: Pan Siewiera.
5: A jego zastępcą był pan generał Łukowski. Po tym, jak pan Siewiera odszedł, pan generał Łukowski. Pan generał Łukowski jest dzisiaj dyrektorem Departamentu Strategii Planowania Obronnego w Ministerstwie Obrony i jest odpowiedzialny na poziomie urzędniczym, na poziomie dyrektorskim za przygotowanie.
11: Czyli rozumiem, że wykorzystujemy tamte doświadczenia w pisaniu przepisów dzisiaj.
5: Tak.
11: Panie ministrze, wiosną to było, prezydent Macron ogłaszał swój pomysł na zaawansowane odstraszanie nuklearne dla Europy i to była oferta między innymi dla Polski, jak pamiętamy. Wciąż rozmawiamy z Paryżem o tym, żeby Polska była objęta takim atomowym parasolem?
5: Poznajemy doktrynę francuską, chcemy ją zrozumieć. Taka była oferta i z niej korzystamy.
11: A czy zrobiliśmy choćby mały krok naprzód w tej sprawie?
5: Lepiej rozumiemy, na czym polega koncepcja obrony strategicznej, czyli nuklearnej francuskiej. Chcemy zrozumieć, w jaki sposób ta koncepcja współgra z odstraszaniem nuklearnym NATO, którego jesteśmy częścią.
11: Czyli zakładamy, że to się nie może wykluczać z amerykańskim parasolem atomowym?
5: Tak, to się nie może wykluczać, to się musi uzupełniać. Francja jest częścią NATO, my jesteśmy częścią NATO. Polityka poszczególnych państw musi się uzupełniać, tak.
11: A czy jeśli wybory prezydenckie we Francji wygra Marine Le Pen, oferta Macrona, pana zdaniem, pozostanie aktualna?
5: Francja jest poważnym krajem, który w najważniejszych kwestiach, a do nich należy polityka odstraszania nuklearnego, od czasu de Gaulle'a prowadzi tę samą politykę. Ja nie wiem, kto wygra we Francji, ale wierzę w to, że ten kluczowy element dotyczący polityki obronnej, członkostwo w NATO, także konsekwencja tego, no, przypomnę, że w lipcu NATO uznało, że Rosja jest długofalowym długoterminowym zagrożeniem dla NATO, w tym także dla Francji, no bo Francja jest częścią NATO, że ta doktryna będzie obowiązywała niezależnie od tego, jaki prezydent będzie sprawował tę funkcję, więc liczę na to, że tak się będzie działo.
11: A tymczasem Rosja znów sięga po atomowe groźby. Słyszymy Putina, który mówi, jeśli obwodowi królewieckiemu grozi jakiekolwiek niebezpieczeństwo ze strony ewentualnych wrogów Rosji, to rozważy on użycie wszystkich broni dostępnych w arsenale. Pan się uśmiecha.
5: Tak, tak, uśmiecham się, bo ja oczywiście znam to stanowisko, czytałem ten list. To jest wyraz słabości prezydenta Putina.
11: Brakuje mu argumentów
5: prezydent,
11: już?
5: Prezydent Putin, tak, prezydent Putin, gdy nie ma argumentów, używa argumentu broni nuklearnej i wie doskonale, że to nie Polska stanowi zagrożenie dla Okręgu Królewieckiego, tylko Rosja stanowi zagrożenie dla Polski, Litwy, Estonii, Łotwy, innych państw, także innych państw. No mamy dzisiaj informację o tym, że także państwa leżące nad Morzem Śródziemnym, Hiszpania, Francja, Włochy mogą być zaatakowane dronami, a przecież wiemy, że tam poziom takiej dywersji cybernetycznej ma miejsce, czyli odbywa się codziennie, także jest bardzo wysokie codziennie, także to jest wyraz słabości. My powinniśmy robić swoje, to znaczy wzmacniać naszą obronę po to, żeby atak na nas był nieopłacalny, robić swoje, ale też w sprawach kluczowych wzmacniać spójność polskiej polityki i polskiego społeczeństwa.
11: Robić swoje? Pytanie jak? No pytają o to na przykład nasi widzowie, internauci. Jeden z nich, podpisany jako niezdecydowany obywatel, pyta, czy pana zdaniem Polska powinna posiadać własną broń jądrową?
5: Panie redaktorze, tego tematu nie ma na stole. Mówiłem o tym od zawsze, mówił o tym premier Kosiniak-Kamysz, taka jest polityka naszego rządu. Polska powinna być częścią programu Nuclear Sharing. On ma różne stopnie uczestnictwa. Powtarzam raz jeszcze, dzisiaj ta kwestia nie jest kwestią aktualną. Polska bierze udział i chce brać aktywny udział w odstraszaniu nuklearnym. Powtarzam raz jeszcze, chcemy brać udział w programie Nuclear Sharing.
11: Ale to oznacza, że możemy na swoim terytorium mieć jakąś broń atomową pochodzącą z innego kraju.
5: Panie redaktorze, czy uważa pan, że Polska powinna mieć krążownik albo lotniskowiec? Dzisiaj mówimy o fregatach i łodziach podwodnych. Jaka będzie przyszłość? Zobaczymy. Ja niczego nie wykluczam, panie redaktorze, niczego nie wykluczam. Natomiast mówię, program Nuclear Sharing jest częścią polityki, którą realizuje polski rząd i również ja za tę politykę jest odpowiedzialny.
11: Krystian, nasz słuchacz, dopytuje. Pańska koleżanka, pani Sobkowiak-Czarnecka, relacjonowała, że Amerykanie rozważają lokalizację stałej bazy w zachodniej części Polski, bo, tu cytat, taka lokalizacja uznawana jest za bardziej bezpieczną. Pytanie słuchacza brzmi, czy warto słono płacić za taką obecność? Co nam to da?
5: Ja się nie odnoszę i nie odnosiłem się nigdy, nie komentuję, nie będę komentował kwestii lokalizacji bazy żołnierzy amerykańskich. Ta baza jest ważna, dlatego że deklaracja, że dwukrotna decyzja prezydenta Trumpa o umieszczeniu w Polsce stałej bazy, która notabene jest wynikiem pracy wielu polskich rządów i wielu prezydentów, a adresatem tej decyzji jest prezydent Nawrocki, to zrozumiałe. Otóż ta baza jest nam potrzebna dlatego, że pokazuje, iż interesy amerykańskie w Polsce mają charakter strategiczny, a nie koniunkturalny, czyli okresowy. Jest sygnałem dla Rosji, że Amerykanie nie stosują polityki altruistycznej, ale stosują politykę realnej obrony swoich strategicznych interesów i że atak na Polskę, to już dzisiaj mamy, bo mamy dzisiaj bazy rotacyjne, a także niewielkie bazy stałe, tu mówimy o większej bazie, ale że ten atak na Polskę będzie atakiem na Stany Zjednoczone i powtarzam raz jeszcze, że to jest stały pogląd polityki amerykańskiej, a nie koniunkturalny związany z jakąś sytuacją obecną.
11: No i teraz słyszymy prezydenta Trumpa, który mówi tak, możliwe, że to się wydarzy, że baza będzie, natomiast słucham na przykład ambasadora Jerzego Marka Nowakowskiego, który niedawno w Polsat News mówił, że wśród republikanów wcale nie ma zgody co do tego, czy ta baza powinna powstać i on relacjonował swoją rozmowę rozmowę z jednym z ludzi z Waszyngtonu i mówił tak. Miałem telefon od znajomego republikanina z USA. Powiedział mi, że młodsi politycy, którzy stoją za Trumpem, nie chcą budować tej bazy. Wobec tego dopieszczajcie tego Trumpa, dopóki on jest, bo potem będzie gorzej. Tak miał powiedzieć rozmówca byłego ambasadora. Pan to słyszy, pan to widzi w Waszyngtonie? Rzeczywiście, że republikanie wcale nie są monolitem w tej sprawie?
5: Biorąc pod uwagę potencjalne wyniki midtermu, czyli tych wyborów listopadowych, ja bym się interesował, co sądzą o tym demokraci. Ale jest oczywiste, że stanowisko prezydenta Trumpa także dlatego jest cenne i także dlatego ja o nim mówię z najwyższym szacunkiem, że ta sprawa zawsze była kontrowersyjna, a prezydent Trump jest pierwszym prezydentem amerykańskim, który swoje deklaracje sympatii wobec Polski realizuje w praktyce. Pamiętamy pierwszą kadencję pana prezydenta Trumpa, kiedy zniósł wizy dla Polaków. Pamiętam, jak ja wcześniej wielokrotnie zabiegałem o tym w Waszyngtonie i napotykałem mur. A dzisiaj takim krokiem bardzo ważnym jest decyzja o stałych bazach, a więc mamy świadomość, że nie ma jednolitości poglądów w tej sprawie. Cieszymy się z decyzji prezydenta Trumpa. Pentagon, z którym ja rozmawiam na ten temat, bo prowadzę na ten temat rozmowy, jestem za to odpowiedzialny, traktuje te deklaracje publiczne prezydenta Trumpa jako decyzję, a więc my dzisiaj rozmawiamy o tym, w jaki sposób ją zrealizować, ale mamy świadomość, powtarzam raz jeszcze, że są także tacy, którzy nie są temu przychylni. Natomiast...
11: Co sądzą demokraci? Bo to jest ciekawe, pan wrzucił ten wątek, że powinniśmy się tym zainteresować.
5: Natomiast szczęśliwie jest tak, że w sprawach wsparcia Polski i obecności amerykańskiej dla Polski, i to widać było w przesłuchaniach w kongresie, mamy do czynienia ze stanowiskiem dwupartyjnym. I że większość członków partii republikańskiej i demokratycznej jest za tym, aby wzmacniać obecność w Europie, w tym w Polsce, niż ją osłabiać.
11: Czyli wynikami wyborów nie powinniśmy się martwić, pana zdaniem, tych najbliższych za miesiąc.
5: Wynikami wyborów, ponieważ nie mamy na nie wpływu, powinniśmy się interesować, wiedzieć, rozmawiać i pamiętać o tym, że Waszyngton, czy też Stany Zjednoczone, to jest wielki kraj z całym spektrum poglądów i że powinniśmy się odnosić i starać rozmawiać z wszystkimi, którzy tam są.
11: Pan Paweł, słuchacz, dopytuje. Kiedy na naszej wschodniej granicy będą systemy antyrakietowe i antydronowe, żebyśmy nie musieli podrywać samolotów i wysyłać obywatelom alertów? Proszę nie mówić, że budujecie, tylko podać konkrety. Polacy chcą wiedzieć, kiedy będą mogli spać spokojnie, bez wycia syren, pyta słuchacz.
5: No, wycie syren jest zawsze wówczas, kiedy jest groźba ataku. Natomiast... odpowiem. Nie będzie syren, jeżeli Putin nie będzie atakował zachodniej Ukrainy, bo zawsze, kiedy atakuje zachodnią Ukrainę, istnieje możliwość, że zaatakuje przy okazji Polskę. Ja nie mówię o pełnoskalowej wojnie, to jest niemożliwe. Dzisiaj Putin na to nie ma siły, ale przecież pamiętamy 30 lipca, gdy rakieta rosyjska uderzyła cel w Polsce. Celowo uderzyła cel w Polsce. Chwała Bogu, było to pole kukurydzy. Natomiast traktujemy to śmiertelnie poważnie. To oznacza, że podrywamy samoloty, bo one pełnią istotną funkcję nie tylko w Polsce, także w Izraelu, także na Ukrainie, jeżeli chodzi o obronę powietrzną. Natomiast rozmieściliśmy system obrony powietrznej w taki sposób, aby wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej flanki i wschodniej granicy polskiej z Ukrainą.
11: Czytam, że od 37 do nawet 150 tysięcy złotych za godzinę lotu. Taki jest koszt podarwania myśliwców, gdy Rosjanie atakują. Ile nas to kosztuje w skali miesiąca, panie ministrze?
5: To kosztuje nas wiele milionów złotych. Natomiast problemem też, i to doskonale Rosjanie wiedzą, ale warto, my to też musimy wiedzieć, ja to też muszę powiedzieć opinii publicznej. Otóż to nie jest tylko i wyłącznie koszt paliwa, to jest także zużywanie się silników. I Rosjanie wiedzą, że testując nasze siły zbrojne, nasze lotnictwo, zużywają, i robią to celowo, no to jest też ich cel, zużywają resursy naszych silników. I tak naprawdę to jest większy problem. Cena paliwa jest rzeczą bardzo ważną, ale dla mnie największym problemem są te resursy. Jestem przekonany, że szef sztabu podjął decyzje, które mają doprowadzić do sytuacji, w której bezpieczeństwo będzie na najwyższym poziomie, z mniejszym zużyciem silników. To mogę powiedzieć.
11: Okej, panie ministrze, pan Tomasz pyta. Premier od kilku tygodni straszy Polaków atakami Rosji, a jednocześnie rozbrajamy się, przekazując broń na Ukrainę, w tym rakiety do systemów Patriot. Jak nie będziemy mieli uzbrojenia, to jak będziemy się bronić, pyta słuchacz.
5: No jest kwestia rozciągnięcia w czasie tych potencjalnych ataków. Wiemy, że dzisiaj możemy być częścią ataku, który nie będzie miał charakteru pełnoskalowej wojny, gdzie na przykład nie będą użyte czołgi, tak? No bo rozumiem, że tak sobie ją wyobrażamy. Rosja do tego nie jest zdolna, bo to jest dzisiaj nierealne, natomiast jest realny atak, który będzie miał inny charakter. Ja już przestałem używać tego sformułowania atak hybrydowy, bo on też niczego nie pokazuje. Wiemy, do czego Rosjanie są zdolni, pokazali w 2014 roku na Krymie.
11: Jak nie czołgi, to czego mogą użyć w takim scenariuszu, o którym pan mówi?
5: Zielone ludziki, że tak powiem, tak zwane, na Krymie zrobiły swoje. W Polsce to jest niemożliwe, to jest jasne. Natomiast mamy informacje wiarygodne, ale także obserwujemy, no panie redaktorze, jeżeli 30 lipca po raz pierwszy w historii relacji Związku Sowieckiego i Rosji, Rosja jest następcą prawnym Związku Sowieckiego, dochodzi do tego, że na teren NATO Rosjanie uderzają rakietą, no to znaczy, to co ja mam powiedzieć więcej?
11: No i słyszy pan odpowiedź czy komentarze, że NATO reaguje zbyt łagodnie, zbyt zachowawczo, za mało.
5: Panie redaktorze, ja się z tym nie zgadzam, dlatego że NATO reaguje w moim przekonaniu w sposób racjonalny.

0: przygotowani w NATO na taką sytuację, że Okręg Królewiecki de facto nie stanowi dla nas zagrożenia militarnego. Tak? Proszę, oni to wiedzą.
1: Ale słyszy pan pomysł, propozycję, żebyśmy zestrzeliwali rakiety, drony już na terytorium Ukrainy, nie czekając, aż wlecą do Polski. Rozważamy taki scenariusz?
0: Panie redaktorze, to proszę potraktować to jako moje prywatne słowa. Ja uważam, że każdy mechanizm, którego użyjemy po to, aby te drony nie wleciały, nie zaatakowały celów w Polsce, jest właściwy.
1: Łącznie ze strzeliwaniem ich na terytorium Ukrainy przez polskie siły zbrojne.
0: Powiedziałem, panie redaktorze, to co chciałem powiedzieć.
1: To jeszcze jedna tajemnicza sprawa na koniec, panie ministrze. Tajemnicza przesyłka trafiła do jednostki wojskowej w Nowej Dębie. Po jej otwarciu dwaj żołnierze i cywilna pracowniczka wojska trafili do szpitala. Tak. Wiadomo już dlaczego? Co było w tym liście takiego?
0: Nie wiem tego. Natomiast procedury bezpieczeństwa zostały bardzo silnie wzmocnione po tym przypadku i wyciągamy wnioski. Ten przypadek, biorąc pod uwagę przestrzeganie procedur, które wprowadziliśmy, nie może się powtórzyć.
1: No bo czytam, że rzecznik prokuratury mówi, nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego, ani jakiegokolwiek innego.
0: Powtarzam, nie wiem i mogę tylko i wyłącznie odwołać się do rzecznika prokuratury, natomiast sam fakt, że taka konsekwencja miała miejsce, doprowadził do wzmocnienia procedur i no tak, no
1: to
0: po prostu
1: wyjaśnijmy tym, którzy nie znają sprawy, że w tej przesyłce, w tym liście była tylko kartka z napisem pozdrawiam złota. I to wszystko.
0: Panie redaktorze, mogę powiedzieć tylko tyle. Reagujemy na każde przypadki, które nie są do końca wyjaśnione, po to, żeby być bezpieczni i procedury, które zostały wprowadzone, dotyczą potencjalnych konsekwencji tej sytuacji. Życzę zdrowia wszystkim i mam nadzieję, że sprawa jakby także z punktu widzenia zdrowotnego, że te osoby wrócą do zdrowia szybko.
1: Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski, bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę.
0: Ja dziękuję, panie redaktorze.
1: Marcin Zaworski, kłaniam się, do zobaczenia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.
3: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Zaczynamy od niepokojących doniesień z Australii. W rejonie Sydney dziś rano samochód wjechał w tłum kibiców rugby. Wiele osób zostało rannych, poinformowały władze australijskiego stanu Nowa Południowa Walia. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia i liczby poszkodowanych. Kierowca samochodu został zatrzymany. Najsurowszy możliwy wyrok za pedofilię w Polsce utrzymany. Chodzi o Przemysława L. z Kłodzka. Mężczyzna krzywdził dziewczynki, w tym swoją pasierbicę. Gwałcił też dorosłe kobiety oraz ma zarzuty za zoofilię. Spędzi w więzieniu 25 lat. Tak zdecydował sąd apelacyjny we Wrocławiu, gdzie była reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
1: Uzasadnienie jest tajne ze względu na drastyczne szczegóły, ale też dobro pokrzywdzonych dziewczynek i kobiet, ale w samym wyroku najczęściej padało słowo maksymalnie, nie tylko dotyczące samej kary więzienia, ale też innych środków.
2: Stosowaliśmy środki karne łączne maksymalnego dopuszczalnego takiego zakazu.
1: Jak mówi sędzia Bogusław Tocicki, chodzi o zakazy zbliżania się do pokrzywdzonych czy posiadania zwierząt. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Wyrok jest prawomocny. Sąd apelacyjny jeszcze nie wyznaczył terminu rozprawy w sprawie byłej żony skazanego. Kamila W. ma zarzuty za nieudzielenie pomocy jednej z pokrzywdzonych i pomocy w zoofilii. Za to sąd pierwszej instancji skazał ją na 6,5 roku więzienia. W razie ataku z powietrza może być problem z dostępem do miejsc schronienia. W całej Polsce jest ponad 80 tysięcy takich punktów. Są w podziemnych garażach, szkołach lub biurach. W przypadku sąsiedniego bloku to od mieszkańców będzie zależeć udostępnienie miejsca. Podobnie jest w biurowcu, który jest otwarty w określonych godzinach, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
3: Mogą być sytuacje takie, że określona instytucja funkcjonuje od godziny do godziny. I może się okazać, że nie będzie mieć tej dostępności. Natomiast jeśli jest ochrona, to powinna ten obiekt udostępnić. Po to kierowaliśmy pisma do tych wszystkich zarządzających, żeby mieli świadomość, że ten punkt był wyznaczony.
0: Do końca roku miejsca schronienia mają być oznaczone. Symbol to niebieski trójkąt na pomarańczowym tle. Zakazu eksportu oleju napędowego z USA nie będzie. Donald Trump ogłosił zmianę stanowiska, choć wcześniej mówił, że poważnie rozważa taki krok. Prezydent USA pochwalił jednocześnie decyzję państw G7. Te interweniują w sprawie wysokich cen paliw. W ramach Międzynarodowej Agencji Energii uwolnią ze strategicznych rezerw do 100 milionów baryłek ropy i oleju napędowego. Naciskał na to prezydent Francji za namową Stanów Zjednoczonych. Ten proces ma się rozpocząć natychmiast i potrwa 4 miesiące. Ta decyzja między innymi umożliwi wykorzystanie w pełni mocy przerobowych rafinerii, mówi Emmanuel Macron. Wcześniej na ten temat przywódca Francji rozmawiał z prezydentem USA i premierem Kanady. A w Polsce znów w życie wszedł pakiet CPN, bo prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i w trybie następczym skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Wygrali Polscy kierowcy, tak komentuje to premier Donald Tusk.
4: Ja bym szczerze powiedziawszy wolał nie ogłaszać jakichś politycznych triumfów, tylko wolałbym, żeby panu prezydentowi przyszło do głowy, że tak może stale wyglądać współpraca. Ja bym wolał, żeby podpisywał to, co ma sens. Ale tak, ale mam osobistą satysfakcję.
0: Do poniedziałku liter benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,73, a diesla 7,88. Łukasz Gibała przegrał proces w trybie wyborczym. Sąd nakazał kandydatowi na prezydenta Krakowa opublikowanie sprostowania, a chodzi o jego wypowiedź o radnych Koalicji Obywatelskiej. Gibała twierdził, że część radnych KO deklarowała gotowość do współpracy po jego ewentualnym zwycięstwie w wyborach na prezydenta miasta. Druga tura wyborów w Krakowie w przyszłą niedzielę. Gibała zmierzy się w niej z senator Moniką Piątkowską i już wiadomo, że żadne z nich nie może liczyć na poparcie Darii Gosek-Popiołek. Posłanka Nowej Lewicy, która w pierwszej turze zajęła dopiero 5. miejsce i zdobyła niewiele ponad 5% głosów, mówi: chcę, żeby moi wyborcy poszli do urn 11 października, ale nie wskażę im, na kogo mają głosować.
5: To wyraz szacunku dla mieszkańców Krakowa, to wyraz szacunku dla tego, z jaką perspektywą i z jakimi problemami mieszkańcy muszą się mierzyć.
0: Przedterminowe wybory w Krakowie zorganizowano po tym, jak w maju w referendum mieszkańcy odwołali dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Mówią nie zbyt małym kojcom dla czworonogów. Obrońcy praw zwierząt w niedzielę przyjadą protestować przed budynkiem Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie. Powodem są właśnie propozycje resortu co do wymiarów kojców dla psów. Miałyby wynosić od 4 do 10 metrów kwadratowych. To zdecydowanie za mało, bo pies nie może normalnie funkcjonować, mówi w rozmowie z Radiem Z Kamila Gulbicka z Międzynarodowego Ruchu na Rzecz Zwierząt Viva.
6: Żeby mówić w ogóle o dobrostanie, pies potrzebuje przestrzeni. Przede wszystkim do poruszania się, do węszenia, eksplorowania otoczenia, wyboru miejsca odpoczynku, czy chociażby zwiększenia dystansu od jakichś niepożądanych bodźców.
0: Przepisy zostały dostosowane do unijnych wytycznych, ale jak mówi nam wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak, możliwe są zmiany.
7: Organizacje, resorty składają uwagi do 7 października. Po 7 października przedstawimy raport i ewentualne propozycje zmian. Jesteśmy otwarci na zmianę.
0: Według aktywistów zaproponowane powierzchnie są mniejsze niż te, które przewidywały zawetowana przez prezydenta ustawa i projekt ustawy łańcuchowej. Demonstracja przed ministerstwem w niedzielę o 13:00. Kosmos to przyszłość, przekonują naukowcy z Politechniki Śląskiej. Dlatego chcą rozwijać współpracę z NASA i mieć swój udział w budowie polskiego programu kosmicznego. Powstał specjalny kierunek związany z technologiami kosmicznymi. Absolwenci założyli firmy specjalizujące się w satelitach i dronach. Uczelnia zapowiada, że to dopiero początek. Więcej o tym nasz reporter Szymon Kastelik.
8: Naukowcy z Politechniki Śląskiej już współpracują z NASA, ale uczelnia chce zrobić kolejny krok i dostarczać technologie, m.in. łaziki kosmiczne, drony i roboty, tłumaczy rektor uczelni Marek Pawełczyk.
9: Także wykorzystana na cele badań kosmicznych.
8: W rozwijaniu współpracy z NASA ma pomóc menadżer misji kosmicznych Artur Chmielewski.
10: Księżyc będzie już w NASA, jest tym pierwszy numer jeden.
8: I właśnie w budowie stałej bazy na Księżycu mogą, jego zdaniem, pomóc polscy naukowcy. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: W tym roku akademickim na kierunek inżynierii kosmicznej Politechniki przyjęła 200 studentów. Teraz to wszystko, a na wiadomości Radia Z o 6:00 zapraszam w imieniu Darka Klimczaka.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: Hello, I'm Robbie Williams on Radio Z.

0: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Dzień dobry bardzo, tu Radio Z, tuż przed godziną 6. Darek Klimczak w studiu wiadomości.
7: Jestem, dzień dobry.
6: Słuchamy.
7: Polacy gromią Rumunię, takiego meczu naszych piłkarzy dawno nie było. Mamy tańsze tankowanie, ceny paliw na stacjach dzisiaj niższe o ponad złotówkę. Będą nowe pieniądze na przydomowe magazynowanie energii. Posłuchajcie, ile wniesie dotacja.
6: 6-0.
7: Hat-trick Lewandowskiego. Polacy pokonali Rumunię na Stadionie Narodowym w Warszawie. Biało-czerwoni wygrali właśnie 6-0 w dywizji B Ligi Narodów. Spotkanie obserwował dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. Mateuszu, kadra Jana Urbana wreszcie zagrała na miarę swoich możliwości.
8: To był najlepszy występ reprezentacji pod jego wodzą. Po roku pracy doczekaliśmy się prawdziwego festiwalu strzeleckiego, który uspokoił nastroje wśród kibiców po 5 meczach z rzędu bez zwycięstwa. Lewandowski zagrał jak za najlepszych lat i ma już 92 gole w narodowych barwach. Był to jego 7 hat-trick z orzełkiem na piersi, a jedną z piłek schował pod koszulką i spakował na pamiątkę.
9: Potrzebowaliśmy tego i fajnie to wyglądało. Z boiska też czuliśmy, że to jest to.
8: Komentował Piotr Zieliński, który także wpisał się na listę strzelców. Teraz przed nami misja Bośnia i wyjazd do Zenicy.
7: Polacy po 3 meczach mają 4 punkty. Prowadzi Szwecja, która ma o 3 więcej od naszej reprezentacji. Od północy mamy nowe ceny na stacjach. Jak wiecie z naszych wiadomości, rząd obniżył akcyzę i VAT na paliwa na wzór tego, co było wiosną. Dzisiaj benzyna kosztuje nie więcej niż 6,73 zł, olej napędowy 7,88 zł. Co nas czeka dalej? O tym teraz reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
10: Program CPN będzie obowiązywać przez najbliższe miesiące, zapewnia minister energii Miłosz Motyka.
11: To jest największy program wsparcia kierowców w całej Unii Europejskiej.
10: CPN obniża ceny, ale nie likwiduje problemu, bo ten jest międzynarodowy. Na poziomie G7 padła deklaracja o nieograniczaniu importu diesla między sojusznikami i o uwolnieniu częściowo rezerw.
12: Sugerują, że problem jednak pozostaje poważny.
10: A jak mówi mi analityk z petrol.pl Jakub Bogucki, perspektywy rozwoju konfliktu na Bliskim Wschodzie są niepewne. Grażyna Wiatr, Radio Z.
7: Maksymalne ceny paliw rząd będzie ogłaszać codziennie oprócz weekendów. CPN nie obejmuje autogazu. Jak wiecie, problem z wysokimi cenami paliw jest na całym świecie. Szczególnie wysokie są ceny oleju napędowego. Mogłyby one jeszcze wzrosnąć, gdyby Amerykanie zakazali eksportu swojej ropy, ale tak się nie stanie. Donald Trump powiedział, że nie wprowadzi zakazu eksportu oleju napędowego do Europy. Mówił, że sprawa ta nigdy nie była na stole, choć przypomnę, że wcześniej mówił, że poważnie ją rozważa. Jego słowa padły po tym, jak państwa grupy G7 ogłosiły uwolnienie rezerw ropy. Na początek będzie to do 100 milionów baryłek. Rząd przygotowuje ustawę przedwojenną. Chodzi o przepisy, które mają pozwolić państwu szybko i sprawnie przejść w stan gotowości na wypadek wojny. Prace nad projektem trwają w Ministerstwie Obrony Narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził to w rozmowie z naszym reporterem Szymonem Kastelikiem, który powie teraz o szczegółach tych prac.
13: Obecnie przepisy dotyczące obrony państwa są rozproszone. Nowa ustawa ma je uporządkować i przyspieszyć działania państwa w czasie wojny, od przerzutu wojska przez dostosowanie prawa do realiów wojennych po inwestycje w zbrojenia. Ustawa ma też uwzględniać doświadczenia Ukrainy, mówi wicepremier Kosiniak-Kamysz.
14: Są pewne inspiracje i na pewno wskazówki, które z tego płyną.
13: Ustawa również określi dokładnie kompetencje i relacje pomiędzy organami państwa. Szymon Kastelik, Radio Z.
7: Ustawa ma także usprawnić współpracę polskiej armii z wojskami NATO. Projekt jest na razie na etapie prac wewnątrzresortowych. Miliard złotych na przydomowe magazyny energii to nowy program Ministerstwa Klimatu. Wnioski będzie można składać od 20 października. Dofinansowanie wyniesie do 19 tysięcy złotych. Wiceminister klimatu Sławomir Ćwik mówi, że dzięki temu w przydomowych magazynach będzie można trzymać ponad 2 gigawatogodziny prądu.
15: To oznacza, że te magazyny pełnią nie tylko rolę magazynowania energii, ale one tak naprawdę przyczyniają się w systemie do wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Dlatego, że bez tych magazynów energii, to powodowałoby, że w tych godzinach szczytu produkcji z OZE dochodziłoby do większej ilości wyłączeń poszczególnych źródeł.
7: Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły magazyn po 1 listopada zeszłego roku. Kolejne wiadomości za pół godziny o 6.30. Zapraszam.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Ojej, ale gdzie jest moja skrobaczka do szyb? Stacja IMGW w Kozienicach na Mazowszu odnotowała -0,3 stopnia Celsjusza. No miejmy nadzieję, że to jakiś błąd. Generalnie im dalej na wschód, tym zimniej. O poranku lekko ponad 0, 2, 3 do 5 stopni, a tymczasem w Ustce +15. Wiatru nie ma, ale uwaga, mgły są.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: 5 minut po 6.

Tej Snake i Justin Bieber w Radio Z. Nie no, powiem wam, tak to można zaczynać pracę, wchodząc po czerwonym dywanie. To nie dla mnie rzecz jasna, to dla was, słuchacze Radia Z. Ale ja byłem pierwszy. Dzisiaj w Radio Z wielka parapetówka. Tu przy Czerskiej w Warszawie oprowadzimy was osobiście, ale tu w radiu też poszukamy radia dla tych, którzy przyjść do nas nie mogli. Mam fajne zestawy radiowca. Michał Adamski. Mówię dzień dobry bardzo i obiecuję, to będzie najhuczniejszy dzień kasztana w historii. A tak się składa dziś dzień kasztana. Mark Ambor w Radiu Z.

sobotę o 6:21 rano, bo jednak do późna ten mecz warto było oglądać. Dzień dobry bardzo, tu Radio Z, Good Josh Project za nami. Teraz może nie ciszej, może będę mówił, bo przeciw dzieciom śpiącym spiskuję. Selekcjoner Jan Urban zachwycony jest Wiktorem Nowakiem. Chyba dzisiaj już możemy powiedzieć, że odkryliśmy środkowego pomocnika dla reprezentacji Polski, mówił. I to samo trzeba dzieciakom mówić. Dzisiaj, synu, będziesz środkowym pomocnikiem. Pomagaj sprzątać. Radio Z i już. A tam już. Dopiero. 6:21:30. Smacznej kawy życzę i gram też smacznie. Przona w Radiu Z.

0: Taylor Swift w Radiu Z. My tu radość, że 6-0 wygraliśmy, a zgadnijcie, kto zapowiedział samodzielny start w wyborach? O tym za chwilę w wiadomościach Radia Z. Radio Z i już.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem.
3: No i dlatego musiał wam to powiedzieć.
2: Musiałem wam to powiedzieć.
3: Zaskakujące historie, niezwykli ludzie, dobre rzeczy, o których warto mówić głośno.
2: No, musiałem wam to powiedzieć. Już od poniedziałku o 11:20 tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.
4: Reklama.
5: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach, a w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
10: 15 zł.
7: Lepiej.
10: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
7: Z kuponami?
10: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
13: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
12: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
13: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
12: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
13: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Po reklamie.
0: Jest 6:30 w sobotę 3 października. Czas na wiadomości w Radiu Z, które ma Darek Klimczak. Prosimy.
14: Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego samodzielnie wystartuje w wyborach. Były premier zapowiedział to we wpisie na X-ie. Zaznaczył, że Rozwój Plus to ruch, który ma zmieniać Polskę i zajmować się sprawami ludzi. 10 osób, w tym 3 dzieci, jest rannych po tym, jak 18-letni kierowca wjechał w tłum fanów rugby. Stało się to w Sydney w Australii. Kibice zebrali się tam, aby pożegnać jadącą na ważny mecz lokalną drużynę. Kierowca też był jej fanem, jechał zbyt szybko, stracił panowanie nad samochodem. Lublin oficjalnie powitał japońskie gwiazdy siatkówki. Ran Takahashi i Tomohiro Ogawa zasilili Bogdankę Luk Lublin, która chce odzyskać tytuł mistrza Polski. Chodzi przede wszystkim o sport, ale i promocję, mówi trener lubelskiego zespołu Stefan Antigua.
15: My w Lublinie to chcemy zdobyć najlepsze wyniki, ale prawda, że w Japonii jest też dużo kibiców.
16: Wsparcie sportowe zamieniamy również na możliwości współpracy w każdym innym obszarze.
14: Dodaje prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Największą gwiazdą lubelskiej drużyny jest Wilfredo Leon.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: A po ranku w Polsce największą gwiazdą są Kozienice, gdzie -1 stopień Celsjusza. Będzie cieplej, spokojnie, będzie cieplej, no ale nieco później. 20 nawet stopni Celsjusza, tak, w tym miejscu, gdzie teraz -1. 23 maksymalnie dzisiaj w Katowicach. Dużo słońca. No i chyba jednak nic nie kapnie dziś.
4: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
0: Dzień dobry, bardzo weekend. Jest 6:32.

0: Dobry bardzo.
1: Dzień dobry, Błażej z tej strony.
0: Błażej, dlaczego ciebie nie będzie dzisiaj u nas na parapetówce?
1: Jadę do dzieci ze szkółki wędkarskiej, powędkować.
0: To okej.
1: Okay. Pozdrawiam szkółkę 117 z Płocka i lecę do was. Pozdrawiamy, szaleni wędkarze.

0: the answer.
1: Jest odpowiedzią na wszystko. Moran the Angels w Radiu Z, 19 minut do 7 rano, w sobotę, w weekend. A tymczasem w Meksyku, w Gwardii Narodowej, słuchajcie, nowy szeregowy czworonożny, 13-miesięczny chihuahua. No, ten piesek chihuahua w Gwardii Narodowej w Meksyku. Znacie, mały taki wyjątkowo szczekający słodziaczek. No cóż, no nogi nie odgryzie, ale jak zacznie szczekać, ujadać i szczekać, zrobi ci taki Meksyk, że oszalejesz. Bardzo dobry wybór. Radio Z i
2: już. Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl. Reklama.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Purple Disco Machine. Dzień dobry bardzo, tu Radio Z. Łączę rozmowę międzywarszawską. Tu Radio Z Warszawa, Mazowsze, plus 8 stopni. Łączę z Darkiem.
1: Halo moi drodzy przyjaciele. U nas na Podkarpaciu, miejscowość Warszawa, 1,5 stopnia na minusie. Także szybki się drapało.
0: Oj, szybki się drapało. Im bliżej wschodu mieszkacie, większe ryzyko drapania szybek. No jak dla mnie to oznacza jedno. Zanim wyjdziecie z domu, zostańcie na jeszcze jedną piosenkę. Radio Z i już. A tak serio, Kacper z Podkarpacia zadzwonił, bo musiał nam to powiedzieć. Jeśli też czujecie, że musicie, dzwońcie 321-321-321 albo na radioz.pl i powiedzcie to Maciejowi Musiałowi. On będzie musiał to powiedzieć już całej Polsce. Robi to codziennie o godzinie 11.

0: Yeah.
1: Jak ma być urodzinowa parapetówka Radia Z, to tylko ze słuchaczami.
2: Czekamy na Was dziś przez cały dzień.
3: Dla naszych szanownych gości szykujemy niespodzianki. Kamil Baleja, zapraszam.
1: Z okazji 36. urodzin zapraszamy na urodzinową parapetówkę Radia Z.
2: Do usłyszenia i do zobaczenia w Radiu Z. Dziękujemy, że jesteście z nami. Reklama.
4: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
5: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
4: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
5: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
4: A skrócenie szkoleń BHP?
5: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
4: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
5: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
6: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
7: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
2: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
8: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
2: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
8: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
2: 15 zł.
10: Lepiej.
2: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
10: Z kuponami?
2: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco. Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: 3,17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
16: Dzień dobry bardzo, to jest weekend, sobota, 3 października. Dochodzi 7. Darek Klimczak ma najświeższe wiadomości. Słuchamy.
17: Pedofil z Kłodzka spędzi w więzieniu ćwierć wieku. To już ostateczna decyzja. Ruszamy w kosmos. Politechnika Śląska w Gliwicach chce budować łaziki księżycowe. Kibice piłki nożnej wreszcie mają się z czego cieszyć. Wygraliśmy z Rumunami 6-0.
16: Siódma.
17: Najsurowszy możliwy wyrok za pedofilię utrzymany. Chodzi o Przemysława L. z Kłodzka. Mężczyzna krzywdził dziewczynki, w tym swoją pasierbicę. Gwałcił też dorosłe kobiety. Ma również zarzuty za zoofilię. Spędzi w więzieniu 25 lat. Taki prawomocny już wyrok wydał sąd apelacyjny we Wrocławiu. Reporterka Radia Z Grażyna Wiatr o tym, jak sąd go uzasadniał.
18: Uzasadnienie jest tajne ze względu na drastyczne szczegóły, ale też dobro pokrzywdzonych dziewczynek i kobiet, ale w samym wyroku najczęściej padało słowo maksymalnie, nie tylko dotyczące samej kary więzienia, ale też innych środków.
19: Stosowaliśmy środki karne łączne maksymalnego dopuszczalnego takiego zakazu.
18: Jak mówi sędzia Bogusław Tocicki, chodzi o zakazy zbliżania się do pokrzywdzonych czy posiadania zwierząt. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
17: Zarzuty ma także była żona Przemysława L. za nieudzielenie pomocy jednej z pokrzywdzonych oraz za pomoc w zoofilii. Kamila W. została skazana na 6,5 roku więzienia. Sprawa ta też jest w sądzie apelacyjnym. Komu poparcie w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie przekaże nowa lewica? O tym zdecydują lokalne struktury i kandydatka tej partii Daria Gosek-Popiołek. Tak zapowiada Włodzimierz Czarzasty. Lider nowej lewicy zaznacza, że wybory w stolicy Małopolski to sprawa lokalna i centrala nie może w nie ingerować.
7: Nie wskazywaliśmy kandydatki albo kandydata w Krakowie jako centrala. Nie będziemy proponowali ani sugerowali żadnego rozwiązania.
17: Druga tura przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie odbędzie się w przyszłą niedzielę. Zmierzą się w niej Łukasz Gibaba i Monika Piątkowska. Polscy naukowcy coraz śmielej ruszają na podbój kosmosu. Politechnika Śląska chce rozwijać współpracę z NASA i w tym roku gliwicka uczelnia przyjęła 200 studentów na kierunek inżynierii kosmicznej. W zdobywaniu kosmosu ma pomóc także Artur Chmielewski, menedżer misji NASA. Jego zdaniem Polska może odegrać ważną rolę w przyszłych wyprawach, szczególnie tych na Księżyc. Jednym z kluczowych wyzwań jest budowa tam stałej bazy, mówi Chmielewski.
0: Myślę, że od początku Polska powinna być tym miejscem, gdzie wszyscy przyjeżdżają tutaj testować, bo są mądrzy ludzie, bo są studenci. Właśnie o Księżycu, jak budować bazę, żeby zrobić drogi, łaziki, drony.
17: Politechnika Śląska chce budować łaziki i drony oraz testować technologie kosmiczne w kopalniach. Kibice oczarowani występem polskich piłkarzy na Stadionie Narodowym rozbili wczoraj Rumunię aż 6-0. Po porażce ze Szwecją i remisie z Bośnią fani wreszcie mają się z czego cieszyć. Rozmawiał z nimi dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
13: Fantastycznie, nie spodziewałem się takiego nowego wyniku po ostatnich meczach, tak, ale...
14: No właśnie, 6-0?
13: Tak.
14: I to
13: tak.
14: Nie są żarty.
13: Tak, to fantastyczny mecz. Ale wydaje mi się, że duży impact miała ta czerwona kartka, tak, ale i tak... No chłopaki dali radę.
20: Bardzo fajny mecz, naprawdę. Najważniejsze, że jest zwycięstwo.
14: Robert w takiej formie, szkoda, że nie jest młodszy, co?
21: No niestety, ja już ku końcowi, także ładnie się żegna ze Stadionem Narodowym. Zobaczymy jeszcze ile pociągnie, ale no jak jego zabraknie, no to nie wiem. Młodzieży nie ma, bez niego będzie ciężko.
17: Więcej sportu od Mateusza już za chwilę.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
23: Polscy piłkarze wreszcie oczarowali kibiców, rozbili Rumunię 6-0 i wykorzystali fakt, że przez większość meczu grali w przewadze jednego zawodnika. Podopieczni selekcjonera Jana Urbana mogli wygrać jeszcze wyżej, stworzyli sobie sporo znakomitych okazji, dwukrotnie obili poprzeczkę rywali. Z hat-trickiem zawody ukończył kapitan Robert Lewandowski, któremu do 100 goli w kadrze brakuje już tylko 8. Z bramką po ładnym lobie nad bramkarzem także pomocnik Piotr Zieliński.
24: Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa i myślę, że to nas nakręci i kolejne mecze też będą tak wyglądały i będziemy wygrywać mecze. Zazębia się to i myślę, że w przyszłości na pewno będą duże profity z tego, bo będzie młodzież uzdolniona.
23: Do mediów po meczu wyszedł Sebastian Szymański, który miał na sobie koszulkę innego z kadrowiczów, Wiktora Nowaka.
25: Jestem fanem na pewno, ale też dajmy mu spokojnie pracować, żeby on się rozwijał. Widać na boisko, że robi robotę i ja się z tego cieszę.
23: W poniedziałek zagramy w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną, która wczoraj podzieliła się punktami ze Szwecją. Niestety w tym starciu zabraknie Lewandowskiego, który znów ujrzał żółtą kartkę i musi pauzować.
22: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
26: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
16: Przymrozkiem wita nas ta sobota, ale nie wszędzie, bo zachodniopomorskie tam powyżej 10, w Ustce 15 stopni Celsjusza. Na Podkarpaciu słyszeliśmy minus prawie 2. Szyby do skrobania. Uwaga, dzisiaj będzie cieplej, będzie 20, nawet 23 na Śląsku, ale na północnym zachodzie trochę chmur.
26: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
16: Tam, gdzie najcieplej o poranku, tam być może coś pokapie dzisiaj, ale tylko symbolicznie. Ulewy być nie powinno. 6 minut po 7, to jest weekend, to jest sobota, 3 października, to jest dzień wielkiej parapetuwy w Radiu Z. Dzisiaj sprawdzamy radio z każdej strony i gramy oczywiście Depeche Mode.

wczoraj. Piłka z przodu, piłka z tyłu. Zauważyliście? Pod koszulkami piłkarzy. Zaraz powiem, o co tu cho, ale wcześniej poszukamy w radiu radia za prezenty, bo dzielimy się porówno. Nasze urodziny, prezenty dla was.

do zgarnięcia. Za co? Posłuchajcie tego. To jest Enej, to Radio Hello. Policzcie, ile razy padnie słowo radio. Do godziny 7.30 dzwońcie pod 321-321-321. Mówcie, ile było radia w piosence i jak myślicie, co trzymamy w studiu pod stołem.

więcej było pod koniec, nie? Do godziny 7.30 dzwońcie pod 321-321-321. Mówcie, ile razy padło radio w piosence i jak myślicie, co trzymamy w studiu pod stołem? Najciekawszą odpowiedź nagrodzę zestawem radiowca. Every

Dyrekta Faithless w Radiu Z. Kibice pytają, to mówię. Jan Bednarek po strzelonym golu schował piłkę pod koszulkę z przodu. Spodziewa się drugiego dziecka. Lewandowski schował piłkę z tyłu przed kamerami do wywiadu, a piłkę wziął na pamiątkę, bo strzelił hat-tricka. 3 gole. Czyli jeśli dobrze liczę, Bednarkowi do hat-tricka brakuje jeszcze jednego.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
8: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wsisy.
15: Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: eleganckie kapsułki do prania. Drugi tańszy produkt, tylko 5 zł. Takie soboto pranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Po reklamie.
2: Jest 7:30, czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu Darek Klimczak. Prosimy.
3: Kolejna ciężka noc w Kijowie. Rosjanie trafili most północny, kluczową przeprawę ukraińskiej stolicy łączącą dzielnice po obu stronach Dniepru. Ruch na nim został wstrzymany. To kolejny dzień, w którym Moskwa ostrzeliwuje ważne dla codziennego życia obiekty w stolicy Ukrainy. Wczoraj zaatakowała most południowy. W Warmińsko-Mazurskim 34 urodzone w inkubatorach żółwie błotne wróciły do natury. To szczęśliwe zakończenie historii. W czerwcu pracownicy nadleśnictwa znaleźli jaja. Leżały na poboczu drogi, co groziło zniszczeniem całego lęgu. Zabrali je więc ze sobą, jaja trafiły do inkubatorów, żółwie się wykluły i teraz wróciły do siebie. Jeśli ktoś jest zainteresowany obywatelstwem Argentyny, to oto instrukcja, jak je można szybko dostać. Trzeba albo wpłacić 350 tysięcy dolarów do państwowej argentyńskiej kasy, albo kupić argentyńskie obligacje za 800 tysięcy dolarów. Władze walczącej z zadłużeniem Argentyny uruchomiły program Obywatelstwo za inwestycje. I jeszcze ważna informacja dla jadących 11 między Kępnem a Kluczborkiem. Po śmiertelnym wypadku droga jest zablokowana w Biskupicach. Było tam czołowe zdarzenie ciężarówki z osobówką. Jedna osoba zginęła. Policja kieruje na objazd. Wiadomości Radio Z wracają o 8.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: 19 stopni Celsjusza to najniższa maksymalna spodziewana dzisiaj przez synoptyków temperatura. Tyle możliwe jest w Trójmieście, tyle możliwe w Białymstoku, w Suwałkach, ale w Warszawie w centrum takie 21, tak samo w Łodzi, w Krakowie 22, w Katowicach 23 stopnie Celsjusza dziś.

0: One Republic w Radiu Z 19. Dobra, 18,5 minuty do 8, żeby być precyzyjnym, tu Radio Z. Ile radia w radiu? Pytałem przed kilkoma chwilami. Leciała piosenka Enea. No właśnie, a co trzymamy pod biurkiem? Halo, halo. Halo, halo, hej!
1: Hej, w piosence NA słowo radio padło 11 razy.
0: Zgadza się.
1: A pod stołem pewnie trzymać no. Wszystko, co się da, żeby tylko szef nie widział. Tutaj Mania z Koszalina, pozdrawiam!
0: Nie jest to prawdą, szefie, ale obiecałem nagrodzić najciekawszą odpowiedź. Pierwszy zestaw radiowca leci do ciebie. Absolutnie najważniejsze rzeczy w pracy w radiu, czyli smycz na identyfikator, kubek na kawę i tak zwany puszek. Takie małe, milutkie, puszyste coś do przytulania po nieudanym wejściu. Radio Z i już. A tego radia jeszcze poszukamy.
2: Reklama.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wygenerowano z AI.

Smith & Tell, Swedish Jam Factory w Radio Z. Piłkarze wygrywają, paliwo tanieje, dawno nie było tylu dobrych wiadomości w wiadomościach. To za chwilę, ale wcześniej piosenka zapowiadająca album, który ponoć powstał w mgnieniu oka. Świetna nowość od świetnej Miley Cyrus. Bass Parade. Let's go. Nowość w Radio Z.

0: Radiu Z. Dziś od 20.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
11: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
10: I w ekstra cenie, to rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Regulamin na circlek.pl.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: W Media Expert taniej masz.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
21: Słuchacie Radia Z. W sobotę 3 października dochodzi godzina 8. Wiadomości, Darek Klimczak.
22: Szkoły i przedszkole dostaną wkrótce instrukcje, jak zachować się w razie ataku. Paliwo wreszcie staniało o ponad złotówkę. Nawrocki wściekły na Tuska. Apel do pań, by regularnie robiły mamografię. Październik to miesiąc profilaktyki i raka piersi.
21: 8.
22: Szkoły czekają na rządowe wytyczne dotyczące ewakuacji w razie ataku. MSWiA wspólnie z Ministerstwem Edukacji i Strażą Pożarną przygotowało broszury z zasadami, jak się należy w takiej sytuacji zachować. Wkrótce te broszury trafią do szkół i przedszkoli. Nasz reporter Daniel Wrzos odwiedził jedną ze szkół.
0: Rządowe wytyczne mówią o obowiązkowych ćwiczeniach z ewakuacji uczniów do miejsc schronienia. W zespole szkół przy Ogrodowej w Warszawie jest taki punkt, który może pomieścić 300 osób. W szkole uczy się w sumie 500 uczniów, do tego dochodzi jeszcze kadra, mówi dyrektor Arkadiusz Olejniczak.
17: Wiadomo, że zgodnie z planem lekcji nie wszyscy o danej godzinie w szkole będą, więc myślę, że przy delikatnym zagęszczeniu powyżej normy 300 wszystkie osoby powinny się zmieścić.
0: Zgodnie z decyzją Straży Pożarnej punkt schronienia w szkole przy Ogrodowej ma służyć także okolicznym mieszkańcom.
22: Do końca roku punkty schronienia mają być oznakowane niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle. Prezydent Karol Nawrocki ostro o rządzie Donalda Tuska na spotkaniu z mieszkańcami Stargardu w Zachodniopomorskiem wytknął premierowi i ministrowi finansów zadłużanie kraju. Stwierdził, że podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, bo nie zgadza się na branie Polaków na zakładników w wojnie, jaką rząd z nim toczy.
18: Zostaw pan Polki i Polaków. Bierz pan ten kij bejsbolowy, którego ja nie potrzebuję, żeby się bronić, i atakuj mnie. A zostaw Polki i Polaków. Jutro musi być lepsze. Nie ma już alibi, nie ma zakładników. Jutro wstajemy, jedziemy na stację i benzyna jest po 5,19.
22: O takiej cenie mówił Donald Tusk w czerwcu 2022 roku. Dzisiaj, po tym jak prezydent podpisał ustawę, rząd obniżył cenę benzyny 95 do 6,73 zł. To prawie o złotówkę 50 groszy taniej niż kosztowała wczoraj. Litr diesla kosztuje dzisiaj 7,88. Ceny paliw będą teraz ustalane codziennie. Norweski kontrwywiad ostrzega przed rosyjskimi sabotażami na Morzu Północnym. Według Norwegów Rosjanie mogą inscenizować zdarzenia po to, by sprawdzać, jak Norwegia reaguje w sytuacjach kryzysowych. Zdobyte w ten sposób informacje mogą być później użyte w faktycznych operacjach. Tylko co trzecia Polka regularnie robi mamografię. Październik to miesiąc poświęcony profilaktyce raka piersi. Jest dużo do poprawy, przekonuje Tatiana Mielczarek z Centrum Onkologii w Bydgoszczy i zachęca panie, aby korzystały z badań.
23: Badania profilaktyczne, zarówno jak i samo badanie piersi, jest ważne dlatego, żeby jeżeli pojawi się nowotwór, żeby go wykryć jak najszybciej, bo to jest kluczowe dla skuteczności leczenia, no i zakresu tego leczenia. Leczenie jest łatwiejsze, tańsze i mniej kłopotliwe dla pacjenta. I oczywiście mamy dużo większe szanse całkowitego wyleczenia.
22: Panie w październiku, panowie w listopadzie. Przyszły miesiąc będzie poświęcony profilaktyce raka prostaty oraz jąder oraz zdrowiu psychicznemu mężczyzn. Mateusz Ligenza teraz jeszcze o świetnym meczu Polaków w Lidze Narodów, czyli wiadomości sportowe Radio Z.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
26: Polska górą. Taką kadrę aż chce się oglądać. Nasi piłkarze rozgromili Rumunię 6-0 w trzeciej kolejce dywizji B Ligi Narodów. Bohaterem Robert Lewandowski. Kapitan skompletował hat-tricka. Lewy ma już 92 gole w barwach reprezentacji. Po golu zaliczyli Bednarek i Zieliński. Jedna bramka była samobójcza. Znów dwoił się i troił Sebastian Szymański. Raz obił poprzeczkę, ale może także pochwalić się asystą.
27: Cieszymy się z tego zwycięstwa. Super, że strzeliliśmy trochę tych bramek i super, że ta gra wyglądała lepiej.
26: Polacy w świetnym stylu odpowiedzieli na ostatnią krytykę po porażce ze Szwecją i remisie z Bośnią i Hercegowiną. Biało-czerwoni dzięki temu wrócili do gry o awans do elity tych rozgrywek, bo Szwecja podzieliła się punktami z Bośniakami.
28: No liczyłem właśnie, że Szwedzi się gdzieś potkną i kalkulując to, że wygramy wszystkie mecze do tego ostatniego spotkania, będzie mecz o pierwsze miejsce, ale tutaj wiadomo, daleka droga do tego.
26: Komentował Piotr Zieliński. Szwedzi prowadzą w naszej grupie z dorobkiem 7 punktów, 5 ma Bośnia, z którą zagramy w poniedziałek w Zenicy. Tracimy do niej tylko punkt. I jeśli będziemy górą, znacznie przybliżymy się do powrotu do dywizji A.
25: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
29: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
30: O poranku to jest tak, że gdzie chmury, tam cieplej, a gdzie ładne słońce, tam zimniej. Jeszcze może gdzieś w cieniu być szyba do skrobania na Mazowszu, na Podkarpaciu, generalnie na wschodzie tylko kilka stopni powyżej zera. No na zachodniopomorskim powyżej 10, ale tutaj być może, to nie jest pewne. Może pokapie, ale może nie.
29: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
30: 5 minut po 8.

0: Kwiatkowski i Margaret w Radiu Z. Margaret, która była u nas w urodziny w poniedziałek i takie ładne życzenia dostaliście.
1: Drodzy, mam nadzieję, że Radio Z towarzyszy wam w dobrych chwilach, w chwilach, w których macie wspaniałe wspomnienia ze swoimi przyjaciółmi w samochodzie. Mam nadzieję, że wypełnia was muzyką. Życzę wam i sobie również, bo też jestem słuchaczem Radia Z, żeby to po prostu trwało. Do Radia Z mam ogromny sentyment. Wszystkiego najlepszego.
0: Dziękujemy, przyjmujemy i nawzajem. Właśnie od tego jest Radio Z. Tutaj macie swoje hity. Hity, o których opowiada Piotr Kędzierski. No to Piotrze, opowiadaj.
2: Jeden hit, jedna hit storia. Hit storie Kędzierskiego w Radiu Z.
3: Witam Państwa, zaczynamy. W latach 70. inspirowali się nowojorskim artystycznym podziemiem, muzyką punk i Andy Warholem. Później w ich karierze nastąpiła długa, bo aż 17-letnia przerwa, po której wrócili, by zawojować światowe listy przebojów muzyki pop. To wtedy cały świat śpiewał za ich wokalistką Maria. Nazwa zespołu pochodzi zresztą od blond fryzury swojej wokalistki.
0: Dzisiaj debiutuje w Polsacie Piotr Kędzierski, jego historię. Oglądajcie Histera w Polsacie przed 18 i słuchajcie w Radiu Z codziennie po 14.

0: Narcotic Trust. To powstało jeszcze zanim wszyscy klikali lajki w internecie. 8:22 na zegarze. Mamma mia, chciałoby się powiedzieć. Wiecie, co wydarzyło się we Włoszech? To przełom, to moment symboliczny. Kraj słynący z palarni kawy. W Palermo zresztą. Pierwszy raz w historii wyhodował kawowca. Swoją własną włoską arabikę. Było to możliwe przez ocieplenie klimatu. No, Włosi wyhodowali pierwszego kawowca, który do tej pory rósł tylko w tropikach. I to budzi nadzieję u nas, w Polsce, że w końcu i my zrobimy całkowicie polskiego, naszego, ulubionego, ukochanego kebaba. Radio Z i już. Niam, niam.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Dużo dobrego.
10: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
11: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
12: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
14: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
15: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
16: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
15: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
18: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
17: Czyli frosty kupiłeś?
18: Prościej się nie da.
19: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
20: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
21: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
20: A no to w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Tu Radio Z, 20 minut przed 9:00. W Gdańsku, słuchajcie, w galerii, na parkingu podziemnym stanął parkometr z panelami słonecznymi. Zdjęcie jest hitem w internecie, śmiechu mnóstwo, bo po co panele słoneczne w miejscu, gdzie nie dochodzi słońce? Ale patrzcie, Amuniek Staszczyk w okularach przeciwsłonecznych zawsze, także tam, gdzie słońce nie dochodzi. Albo Skawiński, Slash, Bono, Karl Lagerfeld. Oni zakładają ciemne okulary w jasy tam, gdzie słońce nie dochodzi. I tak samo panele słoneczne w ciemnej piwnicy, no. Tak, zyskujesz sławę. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
3: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
14: No, więcej na szkłomazgon.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: W Media Expert taniej masz.
19: Po reklamie.
20: And he goes.
21: Radio Z. Muzyka.

0: Radio.pl. Już po 11 przychodzicie do nas, nie możemy się doczekać. Jest drobny poczęstunek. Mam nadzieję, że on doczeka. Po godzinie 9 natomiast poszukiwania radia w radiu. Zestawy prawdziwych radiowców do wygrania. Taki sam dostałem, jak przyszedłem. Poważnie. Wcześniej w wiadomościach o 9 zakończenie sezonu motocyklowego, ale spokojnie. Tylko w służbie zdrowia. Szczegóły za moment. Radio Z i
1: już. Halo, mówi kapitan. Jeśli ten tydzień dosłownie przeleciał wam nad głową, to spokojnie. Zawracamy.
2: W niedzielę od 10 Szymon Majewski bierze na pokład najważniejsze wydarzenia tygodnia.
3: I robię to w swoim stylu, jedynym i niepowtarzalnym.
2: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
4: A wiesz dlaczego?
5: No właśnie nie.
4: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
5: Okej, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
4: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
5: Swanson?
4: Mądra suplementacja już od 57 lat.
5: To brzmi jak przemyślany wybór.
6: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
15: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Green Plastu to pewność na lata.
14: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
15: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Green Plastu.
14: A gładzie i farby?
15: A jak pan myśli? Green Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
16: Green Plast. Razem budujemy polską jakość.
4: Po reklamie.
0: No dzień dobry, bardzo w sobotę. Dochodzi godzina 9, a więc czas na wiadomości w Radiu Z. A temat Darek Klimczak.
17: Udało się uzbroić zamówione przez PiS koreańskie samoloty. Dzisiaj mogą nas też bronić. Za nami kolejny sezon motokaretek, czyli ratowników dyżurujących na motocyklach. Mamy urodziny babciowego. Rodzice najmłodszych dzieci dostają 1500 zł już od 2 lat.
0: 9.
17: Zakupione ostatnio przez Polskę południowo-koreańskie samoloty rozpoczęły dyżury bojowe. To kolejne wzmocnienie naszej wschodniej granicy. Tak skomentował to szef MON-u. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że stało się tak dzięki pozyskaniu do nich uzbrojenia, dlatego mogą służyć także do obrony, napisał minister. Zamówione 4 lata temu samoloty kupiono bez uzbrojenia jako maszyny szkolno-bojowe. Dzisiaj stacjonują w Mińsku Mazowieckim. Motoambulanse schowane do garażu. Z początkiem października skończył się tegoroczny sezon dyżurowania motokaretek. To był pierwszy sezon, gdy motocyklowe jednostki ratunkowe były wykorzystywane jako pełnoprawna część systemu ratownictwa medycznego. Więcej o tym sezonie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
18: Motoambulanse na drogi wyjechały na początku maja. W tym sezonie w całym kraju działało w sumie 18 takich jednostek finansowanych przez NFZ. Motocykle stały się nowym, dodatkowym narzędziem do walki o ludzkie zdrowie i życie, bo docierają tam, gdzie liczy się każda sekunda, mówił mi ratownik medyczny Adam Stępka.
19: Znacznie skracają czas dotarcia ratownika medycznego do poszkodowanych.
18: Ratownicy na motocyklach zabezpieczali mieszkańców i turystów, pełniąc 12-godzinne dyżury. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
17: Najwięcej motoambulansów było w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim i śląskim. Babciowe świętuje drugie urodziny. To wsparcie dla rodziców, którzy po urodzeniu dziecka planują powrót do pracy. 1500 zł może trafić do żłobka albo na opłacenie niani lub dla dziadków, którzy pomogą w opiece nad maluchem. Więcej od reportera Radia Z, Daniela Wrzosa.
20: Do tej pory z babciowego lub jak kto woli z programu Aktywny Rodzic skorzystało 670 tysięcy osób. Wśród nich są młode mamy z Warszawy, które swoje pociechy posłały do żłobka.
21: Te pieniążki zostały bezpośrednio przekazywane z programu na poczet żłobka. Nadal korzystam, ponieważ drugie dziecko również uczęszcza do tej samej placówki. My nie musimy w tym momencie już nic więcej dopłacać, oprócz wyżywienia.
20: Dodatek wypłacany jest przez 2 lata od momentu, kiedy dziecko skończy pierwszy rok życia.
17: Rodzice dzieci niepełnosprawnych otrzymują nieco wyższe wsparcie, 1900 zł miesięcznie. Złota, piękna jesień jeszcze za oknami, ale uwaga, niech to nie zwiedzie planujących weekend w Tatrach. W wyższych górach już jest zima, może być bardzo niebezpiecznie, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
22: W wyższych partiach Tatr miejscami zalegają cienkie warstwy śniegu, a także oblodzenia. Szlaki są tam bardzo śliskie. W okolicy Hali Gąsienicowej i Kasprowego Wierchu także miejscami występują płaty śniegu.
17: Wyprawa na tatrzańskie szlaki wymaga nie tylko kondycji, ale także sprzętu odpowiedniego. Butów, raków, kasku i czekana.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
24: Dzwonicie, zwracacie uwagę słusznie, we mgle światła dzienne trzeba przełączać, bo dzienne z tyłu nie świecą, ktoś może wjechać. No to taka pora roku jest, że warto w podróż wziąć ze sobą światła mijania i skrobaczkę, jak pokazał dzisiejszy poranek. Do wieczora chmury, tylko na północnym zachodzie Polski i tylko tam może coś kapnie, a może nie. Ogólnie to słonecznie, 19-22 stopnie.
23: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
25: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
24: W kalendarzu dzisiaj dzień kasztana i dzień tkacza. Yeah. A w Radiu Z wielka parapetuwa dzisiaj. Yeah. You are Backstreet Boys.

Tu Radio Z, 13 minut po 9:00, razem z wami, słuchaczami, świętujemy urodziny w nowej siedzibie, więc zrobiliśmy urodzinową parapetówkę. Osobiście oprowadzamy, pokażemy studio, newsroom, gabinet szefa, gdzie jest to słynne pierwsze źródło informacji. Wszystko. Pierwsi goście po godzinie 11:00, a teraz sprawdźmy jeszcze raz, ile radia będzie w radiu. To wielki Queen, piosenka Radio Gaga. Policzcie, ile razy padnie słowo radio do godziny 9:30. Dzwońcie z wynikiem pod 321-321-321. Mówcie, ile było radia w piosence i koniecznie powiedzcie, jak myślicie, gdzie w radiu mamy śmietnik.

0: padło słowo radio, dzwońcie do 9.30 pod 321-321-321 i koniecznie dodajcie, jak myślicie, co, gdzie mamy w radiu śmietnik.
1: Radio Z i już. To jest artysta, który zagra na roztańczonym PGE Narodowym, koncercie Polsatu i Radia Z.

0: No nie, nie, nie, na dach to nie pozwolimy wejść, ale do lodówki zajrzeć możecie. Czekamy na słuchaczy po godzinie 11. Ale jakich załatwiliśmy wam przewodników po radiu, zaraz wam ich przedstawię. Tymczasem przypominam, jeszcze 9 minut do 9.30 możecie dzwonić w sprawie zestawów radiowców. Ile razy radio padło w piosence Radio Gaga grupy Queen? No i jak myślicie, koniecznie dodajcie, jak myślicie, gdzie w radiu? Trzymamy śmietnik. Radio Z i już.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Są rzeczy, które warto powiedzieć. Są takie, które trzeba powiedzieć. A są też takie, które musiał powiedzieć.
3: No, musiałem wam to powiedzieć.
2: Historie, które zaskakują, wzruszają i zostają z tobą na dłużej.
3: Musiałem wam to powiedzieć. Już od poniedziałku o 11.20. Tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
14: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
15: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
16: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
17: Lidl, to się opłaca.
18: A cappuccino też za piątkę?
17: Też.
18: A flat white?
17: Też.
18: A
17: też. Teraz

0: Liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
6: Stokrotka.
7: Reklamie. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: jest Wielka Parapetuwa w Radiu Z. Jeszcze nie zaczynamy, ale Kasia Wilk, Ewelina Pacyna już są.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ale jesteśmy wystrojone, prawda?
0: Ale bardzo ładnie, bo...
1: Ale wolisz czarną czy czerwoną?
0: Ty biorę dwie. Bo chyba razem oprowadzacie naszych kochanych
1: naturalnie
0: słuchaczy. Naturalnie. No
1: mamy mnóstwo niespodzianek. Bardzo się cieszymy, bo to są niesamowite chwile, kiedy możemy poznać was, kochani słuchacze, na żywo.
2: Tak, ale... wiele razy już ze sobą rozmawialiśmy, ale to co innego, uścisnąć sobie dłoń, a nawet się przytulić, bo kto wie, co się dzisiaj wydarzy.
0: Czy wy umiecie oprowadzać gości?
1: Naturalnie. Jesteśmy po licznych kursach.
2: Było szkolenie. Naprawdę. Było oficjalne szkolenie i mamy na to papiery.
1: Co dwie blondynki, to nie jedna.
0: To sprawdźmy może, bo ja mam przed sobą egzamin na przewodnika trzeciego stopnia PTTK.
2: Rewelacja.
0: Teraz pierwsze pytanie będzie dla ciebie, Kasiu. Aha. Podaj liczbę od 1 do 20, bo mam 20 pytań. Które wybierasz pytanie?
2: 8.
0: 8, dobra. Jeden z uczestników wycieczki został ukąszony przez żmiję. Co robisz? A. Zakładasz opaskę uciskową poniżej miejsca ukąszenia.
2: To, ja mam swoją taką odpowiedź. Ja wiem, bo ja jestem mamą z doświadczeniem. Mówię, no i gdzie się pakowałeś? Przecież mówiłam ci tyle razy, żebyś tam nie łaził.
0: No i dobrze, certyfikat leci do ciebie. Ewelina.
1: Już myślałam, że czas antenowy się skończy, ale jednak.
0: Od 1 do 20 oprócz...
1: 14.
0: Bardzo ładne pytanie. Rozwiń skróty następujących odznak. Mhm. J-O-T-N.
2: Jutro o tym, co było dalej?
0: Nie, jeździecka odznaka turystyki nizinnej.
1: Michał, jest wczesna pora, ale widzę, że twój umysł pracuje na najwyższych obrotach. Myślę, że dam radę nawet bez tej odznaki, ale dziękuję.
0: A proszę bardzo i zapraszamy na zwiedzanie radia od godziny 11. Przewodniczki słyszycie fantastyczne. U nas żmij nie ma.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6 oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
11: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
10: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
11: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
10: A gładzie i farby?
11: Wiadomo!
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99. 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
15: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
16: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
21: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
22: Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer 1.
24: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: Alex Warren w Radiu Z, 11,5 minuty do godziny 10. Ile razy pada radio w piosence Radio Gaga grupy Queen i gdzie my mamy w radiu śmietnik? Halo, halo.
1: Cześć. Naliczyłem 30 słów radio.
0: Zgadza się.
1: 30 słów radio.
0: Zgadza się.
1: A

przedsiębiorcy. Dzisiaj mija dla was bardzo ważny termin. Szczegóły za moment w wiadomościach Radia Z o godzinie 10, a po drodze piosenka jeszcze nowa, bardzo fajna. Na moje nieszczęście, Keira w Radiu Z.

0: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
4: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
5: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
4: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Dużo dobrego!
10: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce.
11: Netto, dużo dobrego.
9: Sam nie.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Z, to jest sobota, na zegarze już prawie 10:00, więc czas na wiadomości, które ma Darek Klimczak.
4: Rosjanie ostrzelali kolejny most w Kijowie, ataki coraz mocniej wpływają na codzienne życie. Szkoły bez komórek, psychologowie proszą, by obserwować dzieci. To może być pierwsza okazja, by zobaczyć drony w akcji. Małopolski Festiwal Dronów zaprasza.
3: 10:00.
4: Rosja zmienia strategię swoich ataków na Kijów. Teraz stara się ostrzeliwać obiekty ważne dla codziennego życia. Po tym, jak uszkodziła most południowy na Dnieprze, dzisiaj rano rosyjska rakieta spadła na most północny. Łączymy się z reporterem Radia Z Tomaszem Kubatem, który zbiera doniesienia napływające z Kijowa. Tomku, jak duże są te zniszczenia?
5: Ruch na moście zamknięto. Na zdjęciach po ataku było widać ogień i zniszczone auta. Przeprawa na szczęście nadal stoi, ale nie wiadomo jeszcze, ile potrwa jej naprawa. W Kijowie funkcjonowało 6 mostów nad bardzo rozległą w tym miejscu rzeką Dniepr. Na 4 z nich albo ograniczono już ruch, albo całkowicie wstrzymano. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko alarmuje, że sytuacja w mieście robi się coraz bardziej dramatyczna.
4: Rosyjskie rakiety i drony spadły nie tylko na most, uderzyły także w bloki. W kilku dzielnicach wybuchły pożary. Bilans tych dzisiejszych ataków to jedna ofiara śmiertelna, 2 osoby ranne. Od 1 września w szkołach obowiązuje ograniczenie używania telefonów, ale są placówki, w których zakaz używania telefonów wprowadzono dużo wcześniej. Tak jest w zespole szkolno-przedszkolnym numer 18 w Poznaniu, gdzie zakaz działa już blisko 2 lata. Uczniowie pozostawiają tam komórki w szafkach. Psycholog Alicja Przybylak mówi, że niektórzy uczniowie cierpieli na syndrom odstawienny i nie chcieli przychodzić do szkoły. Dlatego apeluje do rodziców, aby obserwowali swoje dzieci.
6: Obserwować też jego zachowanie, co się dzieje w momencie, kiedy nie ma, traci ten dostęp i myślę, że takim kolejnym krokiem, kiedy rodzic nie wie, co ma po prostu zrobić, żeby zgłaszali się do psychologów, pedagogów szkolnych, ale też czy wychowawców.
4: W takich sytuacjach rodzice zawsze mogą liczyć na pomoc szkoły. Uwaga przedsiębiorcy, jeszcze tylko dzisiaj można zapisać się do wykazu Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Każda firma musi ocenić, czy spełnia kryteria, aby trafić do takiego wykazu. Jeśli tak, to właśnie musi się zapisać. Na pewno w tym wykazie powinny się znaleźć firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności, czy też produkcją sprzętu transportowego. Drony zwiadowcze, bojowe, ratownicze. Właśnie teraz w Krakowie zaczyna się Małopolski Festiwal Dronów. Będzie można zobaczyć słynnego Bayraktara czy potwora z Tarnowa. Tak często mówi się o polskim systemie dronowym. Ale nie tylko. Zachęca Magdalena Opyt z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
7: Ci, którzy lubią zbierać nowe doświadczenia, będą mogli sprawdzić się za sterami symulatora dronów, samolotów, szybowców i śmigłowców. Przewidziano także liczne konkursy i atrakcje dla dzieci. Będzie można zobaczyć, jak drony pomagają podczas pożarów, powodzi i poszukiwania zaginionych osób, ale też dowiedzieć się, jak chronić się przed niebezpiecznymi bezzałogowcami.
4: Małopolski Festiwal Dronów odbywa się na terenie Muzeum Lotnictwa. Wstęp jest bezpłatny.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Ale fantastyczna jesienna pogoda. Cześć Norbert.
9: Cześć, dzień
3: dobry. Powiedz, o której ty godzinie wstałeś?
9: Za późno. Czekaj, 7:30 dzisiaj.
3: Bo na Mazowszu dzisiaj, wiesz, rano były przymrozki, skrzypy były do skrobania.
9: W ogóle się nie załapałem.
3: Kozienice, -1°C.
9: Co ty mówisz?
3: Z Podkarpacia pan dzwonił, Darek, mówił, że -1,5 u niego było.
9: Co my byśmy wiedzieli, gdyby nie ci słuchacze?
3: No nic. W ogóle, bez słuchaczy to my jesteśmy noga. I to lewa.
9: Od stołu.
10: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: A nie, sorry, ja mówię, noga lewa, dobra lewa noga, 3 gole strzeliła.
9: Właśnie, hello, 6-0, wow, ale my dzisiaj mamy wyjątkowy dzień, Michał, nie? Za chwilę słuchacze przychodzą.
3: Ale patrz, jak przychodzą, to i nawet piłkarze do roboty się biorą, nie?
9: dobre. 4:50, to Michał, miłego dnia.
3: Dziękuję.
9: Chyba, że zostajesz z nami jeszcze z okazji tych przedłużonych urodzin i
3: parapetówki. Tak, zostaję, ale za miłego dnia, dziękuję, oczywiście.
9: Eric Garman w Radio Z.
3: Widziałeś to jedzonko?
9: Jak?

0: 14 minut po godzinie 10, tu Radio Z. Bartek Gajda, czekaj, do mikrofonu byś podszedł, bo ja nie wiem. Czekaj, o, do tego, do dwójeczki byś podszedł.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, co ty tutaj robisz? Ja się przyzwyczaiłem, że w sobotę to się nic nie dzieje. Cisza, spokój, ciemno, a tu w studiu światła jakieś zapalili i ty wchodzisz.
1: Mój drogi, dni otwarte są, zaraz tu przyjdą ludzie, a ty w piżamie siedzisz. Właśnie, weź się ubierz, ogarnij to, okna trzeba umyć, podłogę, ludzie, rany boskie, ludzie przyjdą, nagrody będą. Dni otwarte, wpadajcie.

0: 21 minut po 10, sobotnie Radio Z i dzisiaj kolejny wyjątkowy dla nas dzień, bo w zasadzie przedłużenie naszych urodzin. Jeśli chodzi o gości, w ostatnich dniach było ich naprawdę mnóstwo. Jedną z nich była Margaret, która przekazała nam naprawdę przepiękne życzenia urodzinowe.
1: Drodzy, mam nadzieję, że Radio Z towarzyszy wam w dobrych chwilach, w których macie wspaniałe wspomnienia ze swoimi przyjaciółmi w samochodzie. Mam nadzieję, że wypełnia was muzyką. Życzę wam i sobie również, bo też jestem słuchaczem Radia Z, żeby to po prostu trwało. Do Radia Z mam ogromny sentyment. Wszystkiego najlepszego!
0: To dziękujemy raz jeszcze, a po 11 w Radio Z kolejni goście. Będą to wyjątkowi goście, bo nasi słuchacze.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama.
4: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie, jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
8: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: W Media Expert taniej masz.
15: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
2: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Lost Frequencies, Mary Froise w Radiu Z, 22 minuty do 11. Dzisiaj zapraszamy naszych słuchaczy do nas, do naszej siedziby w Radiu Z w Warszawie. Drzwi otwarte, więc ciekawe, co nam przyniosą dzisiaj słuchacze. Co ciekawego opowiedzą na temat Radia Z. Ostatnio mieliśmy sporo gwiazd, mnóstwo gwiazd z okazji naszych urodzin. Była też m.in. Roxy.
1: Miałam taką fazę na chodzenie w czerwonym futrze i pamiętam, że to czerwone futro tutaj bardzo się wpasowało w klimat Radia Z, więc takie mam wspomnienie. Pamiętam też swoją pierwszą live sesję Radia Z, gdzie śpiewałam piosenki z mojej debiutanckiej płyty i to utkwiło mi w pamięci, bo to tak wiadomo, zawsze te pierwsze razy są takie wyjątkowe.
0: No i to była Roxy, a po godzinie 11 przemówią nasi słuchacze przez nasze mikrofony. Radio Z i już. Za chwilę u nas Imani.
2: Reklama.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
9: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Green Plastu to pewność na lata.
8: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
9: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Green Plastu.
8: A ładzie i farby?
9: A jak pan myśli? Green Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
10: Green Plast. Razem budujemy polską jakość.

0: Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie!
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
6: Po reklamie.
0: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Don Omar w Radiu Z, 4 minuty do godziny 11. Jeśli czekaliście na powrót Igi Świątek, to wróciła w dobrym stylu. Więcej w wiadomościach Radia Z o 11.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm. Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
7: Stokrotka.
9: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Jutro o 14 w TVN Turbo.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Tino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Tino. Najbliżej Ciebie.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Media Expert.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
17: Mm-hmm.
18: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
17: Oh.
18: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Pani Celinka wie, co jest super.
21: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
20: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
22: Magda, wszystko w porządku?
23: Przepraszam, migrena.
24: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
23: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
25: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
1: Po reklamie.
0: Dochodzi 11, słuchacie Radia Z, w studiu Darek Klimczak, a to oznacza, że czas na wiadomości.
26: Kolejny alarm lotniczy na Litwie. Znad Białorusi nadleciał dron. Ponad 400 kreacji czeka na chętnych. Teatr Muzyczny w Łodzi wyprzedaje kostiumy. 88 minut i po sprawie Iga Świątek w dobrym stylu wróciła do gry w tenisa.
0: Jedenasta.
26: Alarm powietrzny nad Litwą ogłoszono go w okręgu wileńskim. Przyczyną wprowadzenia było wykrycie podejrzanego obiektu, prawdopodobnie drona. Wszystko wskazuje też, że nadleciał od strony Białorusi. W odpowiedzi poderwane zostały myśliwce NATO. Wstrzymane też zostały starty i lądowania samolotów na lotnisku w Wilnie. Są nowe ustalenia w sprawie próby zamachu w samolocie Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Jak wiecie z naszych wiadomości, jeden z pilotów chciał rozbić samoloty, zapobiegli temu pasażerowie. Nowe informacje o czwartkowych wydarzeniach przekazał dzisiaj prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Reporter Radia Z Mateusz Szkudarek teraz z nami. Mateuszu, powiedz, co to za ustalenia?
1: Dotyczą narzędzia, którego użył sprawca. Drugi pilot samolotu linii Fly Dubai zaatakował kapitana toporkiem ratowniczym. To wyposażenie wymagane przepisami lotniczymi. Narzędzie umieszczane w kokpicie samolotu do wykorzystania w sytuacji awaryjnej, na przykład do usunięcia przeszkód utrudniających ewakuację. Sprawa ataku jest nadal szczegółowo wyjaśniana. Trwa zbieranie dowodów. Badany jest motyw sprawcy. Mężczyźnie wcześniej zakazano lotów w Omanie ze względu na jego ekstremistyczne poglądy. Miał przez to stracić w zeszłym roku pracę w Narodowych Liniach Lotniczych Omanu. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
26: Do katastrofy nie doszło, bo zaatakowany kapitan, obywatel Indii, zdołał otworzyć drzwi do kabiny pilotów. Dzięki temu można było obezwładnić napastnika. Na Mazowszu można dzisiaj nauczyć się, co robić w przypadku zagrożenia atakiem z powietrza. Punkty treningowe są w każdym powiecie. Zajęcia dla chętnych potrwają do 14, mówi Luiza Jurgiel-Żyła, rzeczniczka prasowa wojewody mazowieckiego.
2: Wspólnie przećwiczymy, jak reagować na zagrożenia atakiem z powietrza, jakie są sygnały alarmowe i co robić, kiedy taki alarm się pojawi. Taki plan warto mieć przygotowany wcześniej, na wypadek sytuacji kryzysowej, aby móc działać od razu.
26: Treningi będą się odbywać w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej dzisiaj na Mazowszu. W Łodzi można z kolei wybrać się po skarby z teatralnej szafy. Teatr Muzyczny wyprzedaje kostiumy. Magazyn z nimi jest już otwarty. Wybierać można spośród ponad 400 kreacji z różnych spektakli. Są bogato zdobione suknie operetkowe, szykowne garnitury, a nawet suknie ślubne czy mundury, mówi Radiu Z Anna Korzon-Wnukowska.
3: Każdy z naszych kostiumów ma swoją sceniczną historię. Zachwyca widzów oryginalnością, kunsztem wykonania. Dlatego nie dziwi nas, że za każdym razem, gdy udostępniamy nasze zbiory kupującym, zainteresowanie jest tak duże.
26: Wietrzenie magazynu Łódzkiego Teatru Muzycznego potrwa do 16. Po niemal miesiącu przerwy Iga Świątek wróciła na korty. Na pierwszy po US Open mecz Polka wybrała turniej w Pekinie. W drugiej rundzie przed chwilą skończyła pojedynek z Chinką Xinyu Gao. Wygrała w dwóch setach w 88 minut. 6-2 i 6-3. W kolejnej rundzie na naszą zawodniczkę czeka wicemistrzyni olimpijska Donna Vekić. Ten pojedynek w poniedziałek. Kolejne wiadomości Radio Z w południe przekaże je wam Idalia Tomczak.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Wciąż aktualne ostrzeżenie meteo przed gęstą mgłą. Te dotyczą północnej części kraju, północno-wschodniej i północno-zachodniej. W zasadzie, żeby być precyzyjnym, aktualnie najchłodniej w Kłodzku powyżej 10 stopni, a najcieplej m.in. w Pile prawie 16 stopni. Dzisiaj na termometrach do 24 nawet na południu i dużo słońca. 3 października i 4 minuty po godzinie 11 to jest Radio Z. Za chwilę zawitają do nas goście. Goście, czyli nasi słuchacze. Amy McDonald teraz.

Tu Radio Z, słuchajcie, cytując klasyka, no szkoda, że państwo tego nie widzą, ale rzeczywiście dzisiaj w Radio Z co chwilę mi się tutaj drzwi od studia nie zamykają. Co chwilę ktoś wchodzi, co chwilę ktoś się wita i ja takie dni bardzo lubię. Za chwilę przedstawimy pierwszą grupę słuchaczy, która no, została wytypowana, żeby tutaj na naszą parapetówkę się udać, zobaczyć jak tutaj u nas w radiu jest. Wcześniej jednak chciałem wam przypomnieć, że mamy przynajmniej dwa sukcesy, z których powinniśmy się cieszyć w ostatnim czasie. Pierwszy to jest 6-0 z Rumunią, a drugi to są tańsze paliwa. No i niech to nas niesie przez weekend.

0: The Cranberries, tu Radio Z. W wyjątkowym dla nas dniu, w którym wpuszczamy naszych słuchaczy do naszej nowej siedziby. Wcześniej gościliśmy też artystów, między innymi w studiu Radia Z pojawił się Michał Szpak.
1: Balony, konfetti, słodkości, szampan. Żałujcie, że was tutaj nie ma. Co, no i szalejcie dzisiaj. Dzisiaj są urodziny Radia Z, a jak wiemy, Radio Z jest w każdym domu, w związku z tym niech każdy z was otworzy tego szampana i bawi się razem z nami.
0: Ja sprostowanie tylko małe. Szampan oczywiście bezalkoholowy. Michał ma taką tradycję w Radiu Z, że jak przychodzi, to zawsze wchodzi na stół, ale nie wiem dlaczego. Tym razem nie wszedł.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
8: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
9: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
8: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
9: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
8: Swanson?
9: Mądra suplementacja już od 57 lat.
8: Przekonuje mnie to.
10: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Dużo dobrego.
15: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
16: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
17: Phonix Ból Uszu Max.
16: Słucham?
17: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
16: Phonix Ból Uszu Max?
17: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
19: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Po reklamie.

0: I właśnie to jest tak, sobie człowiek zaplanuje. Będzie trójka słuchaczy, wszystko będzie uporządkowane.
1: Dzień dobry! Dzień dobry!
0: Wszyscy niczym mówią, uwaga!
2: Dzień dobry!
0: Urodzinowa parapetówka Radia Z i z nami najważniejsi, czyli słuchacze Radia Z. Proszę bardzo, może niech zacznie Gabi. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Jak sobie wyobrażałaś Radio Z, zanim tutaj weszłaś do środka?
3: Wiadomo, że zupełnie inaczej. W ogóle jestem w szoku, bo przyszłam tutaj zobaczyć radio od kuchni, a okazuje się, że muszę mówić do całej Polski.
1: No. Ale... uważaj, co mówisz.
0: Tak to
3: no
0: już
3: właśnie, z tym może być problem. No ale jest energia, pustka w głowie, zaraz coś powiemy.
0: Kamil, ty oprowadzasz też między innymi. Jak twoje doświadczenia tutaj ze słuchaczami?
4: To są najwspanialsi ludzie, bo bez was by nie było nas, moi drodzy. Zawsze to mówimy, że tak naprawdę w radiu ważna jest muzyka, ważni są prowadzący, ale najważniejsi są nie reklamodawcy, tylko słuchacze. Bez was to wszystko by nie miało sensu.
1: A teraz uwaga, teraz Dominik coś powie. Dawaj, Dominik.
5: Cześć, Polsko.
1: Dzień dobry. Skąd przyjechałeś, Dominiku?
5: Z Warszawy,
1: to daleko nie miałeś.
5: Nie miałem.
1: Dobrze. Prowadzisz auto jeszcze, czy już nie?
5: Prowadzę i wreszcie taniej mogę za nie zapłacić.
1: O, bo to jest news.
6: O 7.48.
1: I jeszcze Michał. I Michał przy mikrofonie.
7: Cześć,
1: dzień dobry. Michale. Też
7: cześć.
1: Z Warszawy?
7: Tak, z Woli.
1: A, z Woli. Z własnej?
7: Tak, z własnej woli przyszedłem tutaj. I jest super.
1: I fajnie? Coś? Pierwsze wrażenie? Jakoś coś?
7: Rewelacja, naprawdę.
1: Myślisz o przebranżowieniu się?
7: Nie. Tutaj no, mamy najlepszych prowadzących.
0: No to co, zapraszamy, bo to nie jest chyba jeszcze ostatni punkt wycieczki, jak to jest. Jeszcze macie coś?
8: W kuchni są fajne rzeczy dla słuchaczy.
0: Dobra, to zapraszamy do kuchni. Dziękuję. Radio Z
9: i już. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
13: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299.

0: Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie soboto branie w Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
2: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
5: masz. Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Smash Mouth w Radiu Z i 5 minut do godziny 12, a w wiadomościach porozmawiamy o cenach paliw.
1: Jak ma być urodzinowa parapetówka Radia Z, to tylko ze słuchaczami.
2: Czekamy na Was dziś przez cały dzień.
3: Dla naszych szanownych gości szykujemy niespodzianki. Kamil Baleja, zapraszam.
1: Z okazji 36. urodzin zapraszamy na urodzinową parapetówkę Radia Z.
2: Do usłyszenia i do zobaczenia w Radiu Z. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: Reklama.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino! Teraz wszystkie produkty

0: wszystkie kapsułki do prania. Drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. W szawicach głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media Expert taniej
8: masz. 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
17: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan. Po reklamie.
18: Dochodzi 12, słuchacie Radia Z, w studiu Idalia Tomczak.
19: Dzień dobry.
18: Dzień dobry, zapraszamy na wiadomości.
19: Ceny spadły na stacjach paliw, dzisiaj duży ruch. Rozmawiamy z kierowcami. Lekarze z Łodzi robią coś, czego nie robi nikt inny w Europie, posłuchajcie. Lewandowski na ustach piłkarskiego świata, 3 bramki w meczu z Rumunią robią wrażenie.
18: 12.
19: Ale na początek znowu drony. 5 rosyjskich obiektów wtargnęło w przestrzeń powietrzną Mołdawii, informuje na platformie X prezydentka tego kraju Maja Sandu. Są to pociski i bezzałogowce. Część z nich wleciała od strony obwodu odeskiego na południu Ukrainy. Ceny paliwa znowu niżej. Od północy na stacjach w całej Polsce za benzynę i olej napędowy płacimy ponad złotówkę mniej. Łączymy się z reporterem Radia Z Tomaszem Kubatem, który jest na jednej ze stacji paliw na warszawskim Ursynowie. Tomku, co mówią kierowcy? Zadowoleni?
20: Tak, ale specjalnej euforii nie ma. Nawet po obniżce ceny, zdaniem kierowców, z którymi rozmawiałem, i tak nie są przecież wyjątkowo atrakcyjne.
21: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, i tak trzeba pracować, i tak trzeba tankować.
9: No pewnie, że jest lepiej. Na to czekaliśmy.
20: Do pełna teraz?
9: Jasne, że do pełna.
20: Tankujących całe baki jest tu sporo, a kolejka do dystrybutorów dość długa. Wielu czekało na zapowiadaną obniżkę od kilku dni, a do tego na tej akurat stacji paliwa są jeszcze o kilka groszy tańsze niż wymagają to rządowe limity. Z warszawskiego Ursynowa, Tomasz Kubat, Radio Z.
19: Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii to za litr 95 6,73, a za litr oleju napędowego 7,88. Takich operacji nie wykonuje nikt inny w Europie. Lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi wszczepiają wszystkie dostępne zastawki serca przez skórę. Do niedawna niedomykalność zastawki można było leczyć tylko operacyjnie. Teraz to się zmienia, mówi dr Joanna Młodawska z kardiologii szpitala.
10: Nie ma konieczności stosowania krążenia pozaostrojowego i pacjent przychodzi, ma zabieg i po trzech dniach wychodzi do domu.
19: Nasi lekarze nie tylko leczą pacjentów, ale też uczą kolegów po fachu z Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W Szczecinie dzisiaj prawie jak w Monachium rusza Oktoberfest, tradycyjny niemiecki jarmark. Jak mówi Celina Wołosz z Urzędu Miasta, to okazja nie tylko dla tych, którzy chcą czegoś spróbować, ale też dla tych, którzy chcą się czegoś nauczyć. Właściciele browarów podpowiedzą, jak hobby przekuć w biznes.
21: Będą opowiadać o swoich produkcjach, o tych, jak taką produkcję domową otworzyć, a później ją przeobrazić właśnie już w produkcję nieco bardziej masową.
19: Impreza w Szczecinie trwać będzie cały weekend. Europejskie media piszą o wyczynie Roberta Lewandowskiego. Chodzi o 3 bramki w wygranym przez Polaków meczu z Rumunią, aż 6-0. Więcej na ten temat wie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztofie, kto i co pisze o Lewym?
22: Pamiętają o nim m.in. dziennikarze w Barcelonie. Kataloński Sport zauważył wyczyn polskiego snajpera i napisał, że ten dalej pisze swoją piękną historię w reprezentacji Polski mimo 38 lat na karku. Ciągle ma wiele do zaoferowania na boisku, komentuje dziennik. Był gwiazdą wieczoru, czytamy w niemieckim Bildzie, który odnotował okazałe zwycięstwo naszej kadry. Polska rozbiła Rumunię dzięki hat-trickowi Lewandowskiego i bramce Bednarka. To z kolei zdanie z portugalskiego dziennika Rekord.
19: Nasza kadra w poniedziałek w kolejnym meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną będzie musiała sobie radzić bez Roberta Lewandowskiego. Nasz snajper będzie pauzował za żółte kartki.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Na mapie też żółto, ale to za sprawą słońca. Pięknego słońca, którego dzisiaj dużo w Polsce, chociaż na północy gęste chmury. No i na północnym zachodzie także. Ale temperatury od 18 do 24. Najcieplej dzisiaj będzie na południu kraju. Sprawdzam, czy jutro sytuacja wygląda podobnie. A no, może troszkę więcej chmur, ale też ma z nich nie padać.
24: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
18: Urodzinowa parapetówka Radia Z trwa. Poranek chyba gdzieś tutaj jeszcze jest. Nasi panowie, dzień dobry bardzo, ale już powoli na salony wchodzi Szymon Majewski z Bilgonem Marium Batarem. O tym będę wam opowiadał.
25: Bo chodzi o to, by od siebie nie ufać za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: 12 minut po godzinie 12. Urodzinowa parapetówka Radia Z, a w studiu żyjąca legenda. Może tak być, Szymon Majewski?
1: Żyjąca? To brzmi dobrze. To brzmi dobrze, dziękuję. I już właściwie nic nie trzeba.
0: Szymon, ojej, bardzo się cieszę, że jesteś w studiu. Dzisiaj masz bojowe zadanie, bo będziesz oprowadzał słuchaczy. Tak. Czy oni już się pojawili, czy jeszcze nie?
1: Już tam czekają. Ja dosłownie za 2 minuty swoją grupę Bilgun i Ptaku razem ze mną chodzimy. Słuchaj, ja tak naprawdę trochę sam też będę siebie oprowadzał, bo ja jeszcze nie znam wszystkich zakamarków tutaj w nowej siedzibie. A jak wiesz, dużo siedzib mam do zapamiętania, bo to już jest czwarta nasza siedziba, a ja tu pamiętam jeszcze Nowy Świat 48, gdzie psy i koty szalały i między tym dziennikarzy, wiesz.
0: No ja rozumiem, Szymon jest chodzącą encyklopedią, jeśli chodzi o historię Radia Z. No chyba możemy opowiedzieć to, co mi mówiłeś na kawie, że kiedyś w studiu radiowym normalnie paliło się papierosy między
1: paliło
0: liściami.
1: Się papierosy, jadło się, słuchaj, przy konsolecie i pamiętam tego sytuację, że nagle w pewnym momencie piosenka coś mi zaczęła przeskakiwać, czyli kompakt, uwaga, bo graliśmy z kompaktów, nawet z winyli. Przeskakuje, ja wyciągam kieszeń, a tam był ogórek w środku. Po prostu komuś wpadł ogórek normalnie do środka i słyszałem, nie, no nieźle. Albo pomylił z mikrofalą, wiesz, że wsuwa i to mu się podgrzewa, wiesz. I potem na antenie dzwoni ludzie i mówi, słuchajcie, coś czuliśmy, że ta piosenka pachnie ogórkową. Ja już myślałem, że żona mi gotuje ogórkową, a to z głośników.
0: Szymon Majewski, dzisiaj bojowe zadanie oprowadza słuchaczy. To się słyszymy, widzimy się za 20 parę minut.
1: Tak. Dobra, jest, przychodzimy z całą grupą, oczywiście.
0: Dzięki.

0: próbuję tak wszystko zrobić, żeby słuchacze nadążali za tym, co dzieje się dzisiaj w studiu Radia Z. Rodzinowa parapetówka i kolejna grupa z nami. Oprowadzają Ewelina i Kasia. Dzień dobry, dziewczyny.
1: Dzień dobry. A teraz wszyscy się przywitamy. Uwaga, ćwiczyliśmy to 17 razy, powinno się udać.
2: Dzień dobry.
1: Proszę, urodzeni radiowcy.
0: Pięknie was widzieć. Kto zaczyna? Kobiety czy tutaj mężczyzna?
3: Oddaję głos kobietom.
0: No, dobrze, proszę bardzo. Antena Radia Z jest twoja.
4: Dzień dobry. Chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Z.
0: Jak masz na imię?
4: Mam na imię Ola.
0: Ola, jak ci się podoba tutaj w naszym
4: jest
0: nowym
4: pięknie.
0: Studiu? Fajnie?
4: Tak.
0: A kawę piłaś z ekspresu?
4: Jeszcze nie.
1: Ale ja 3 dni ćwiczyłam szlaczki takie mlekiem na kawie i to się dzisiaj wydarzy, obiecuję.
4: O, to super, to czekam.
0: Twoje imię, proszę?
5: Pamela, bardzo mi miło.
0: Pamela, miło też cię poznać. Co ci się tutaj najbardziej podoba?
5: Wszystko.
0: No nie no, powiedz szczerze, ten czerwony dywan.
1: Prowadzący.
5: Balony.
0: To raczej nie ja.
5: Starałam się.
0: Jakie macie jeszcze punkty tutaj do zwiedzenia? Czy już jesteście na końcu wycieczki? Powiedzcie proszę.
1: Jesteśmy w połowie.
5: Idziemy na kawę zaraz.
0: A Szymona Majewskiego spotkaliście?
4: Tak, mamy zdjęcia z Szymonem.
0: Tak?
4: Wszystko
0: przed chwilą opowiadał mi, że kiedyś się radio zacięło, bo ktoś grali z płyt i ogórek spadł na płytę. Także no, dużo jeszcze ciekawych historii przed wami. Bardzo dziękujemy, że nas odwiedziliście tutaj. Dziewczyno, oddaję towarzystwo w takim razie.
1: Super, to my zabieramy towarzystwo i idziemy na najlepszą kawę w tym kraju. Radio Z
6: i już. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Reklama.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko, na jak długo?
13: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Green Plastu to pewność na lata.
12: To bierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
13: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Green Plastu.
12: A gładzie i farby?
13: A jak pan myśli? Green Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
14: Green Plast. Razem budujemy polską jakość.
15: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Czekaj, Szymon, co ty pokazujesz tu ludziom? Powiedz, co za ile i za ile?
1: 6, 5, 3,
2: już 2. Jesteśmy, Szymon!
1: Jesteśmy!
0: 21 do 13, urodzinowa parapetówka Radia Z i grupa numer 3 ze mną, z nami. Dzień dobry.
3: Dobry
4: wieczór. Dzień dobry
0: wieczór. Jeszcze raz, dzień dobry. Dobrze, proszę się przedstawiać. Wszyscy słyszą was, więc mikrofony są
5: otwarte. Cześć Beata z tej strony.
0: Cześć Beata, jak się masz, jest w porządku?
5: Cudownie jest.
0: Beata jest w kolorach czerwonych, w kolorach radia.
5: Specjalnie się przygotowałam.
0: Pięknie, Betty. Dobrze, dalej.
6: Cześć, tutaj Marta.
7: Hej, tutaj Kinga. My jesteśmy w ogóle reprezentacją Dawida Kwiatkowskiego,
0: właśnie,
7: który wczoraj wydał płytę.
0: Byłyście w mniejszości. Byłyście w mniejszości, więc za chwilę zagramy piosenkę nie Dawida Kwiatkowskiego.
7: Ale Dawid, do tego pozdrawiamy dojdziemy. Cię, jeśli słuchasz.
0: Dobrze, proszę bardzo.
5: Magda z tej strony. Cześć, jeszcze Magda. Moja kumpela Gabrysia jest tam obok, więc i pozdrawiamy też nasze koleżanki Magdalenę i Agnieszkę.
0: Z nami jest też gość, Bilgun, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ja taki gość, że przez zasiedzenie stałem się też półgospodarzem.
0: Bili, jak się oprowadza, powiedz.
2: Cudownie, tylko trzeba wciągać brzuch, żeby ładnie reprezentatywnie wyglądać.
0: Dobrze, i na koniec mamy...
8: I Beata, Doris i Hania.
0: Hania, powiesz coś do mikrofonu.
2: Cześć, Hania.
0: No dawaj, nie bój się, bo to jest zawsze ten najgorszy moment, najtrudniejszy. Słuchajcie, wyjątkowo w Radiu Z szef muzyczny w urodzinową parapetówkę pozwolił zagrać piosenkę taką, jak chcecie. Naprawdę zaryzykował. Ale powiedz, co wybraliśmy.
8: Agnieszkę Chelińską, tak, i tak. To dedykuję mojej ukochanej bratowej Doris, która za 11 dni urodziny ma. Nie mówię, które, bo ona się bardzo denerwuje, ale bardzo cię kochamy.
0: Jeszcze 5 sekund musisz zagadać, tak się robi w radiu. No i
8: jeszcze chciałabym mojego ukochanego męża
2: Dziękuję, Dominika.

0: Urodzinowa parapetówka w Radiu Z trwa 36 lat Radia Z. Nowa siedziba i dzisiaj nasi słuchacze zwiedzają nasze nowe radio. Ale zanim kolejna grupa, to wiadomości Radia Z, a w nich o pięknej polskiej złotej jesieni opowie wam reporter Radia Z Tomek Kubat. Bądźcie z nami 5 minut do 13.
1: Przychodzi sobota.

0: tysiący znajomi. Włącz Party Zetkę w każdą sobotę od 20:00 i przypomnij sobie, jak to jest. Tak po prostu się bawić. Party Zetka w Radiu Z. Dziś od 20:00.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co łączy nowoczesne przychodnie, lepszą opiekę psychiatryczną i sprawniejsze ratownictwo medyczne? O szczegółach mówi ekspert pani Małgorzata Iwanicka-Michałowicz, zastępca dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
4: Łączy je wsparcie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Tysiące placówek medycznych inwestuje w sprzęt, wyposażenie i infrastrukturę.

0: infrastrukturę. Efekt? Łatwiejszy dostęp do świadczeń i wyższa jakość opieki dla pacjentów w całym kraju.
1: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
2: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
3: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
4: A w dodatku można go podać również na noc.
3: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
11: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
13: Słuchaj, Marian.
14: No?
13: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
14: Ta.
13: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
13: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
16: Po reklamie.
17: Sobota, 3 października, w studiu Radia Z ponownie Idalia Tomczak.
18: Jestem.
17: Więc czas na wiadomości.
18: Anatolij Kaszpirowski nie żyje. Hipnotyzer z telewizji zmarł na raka. Metrem w Warszawie pojedziemy dalej. Na budowie był reporter Radia Z. Słońce i prawie 20 stopni. O jesieni porozmawiamy na koniec wiadomości.
17: 13.
18: W wieku 87 lat zmarł hipnotyzer Anatolij Kaszpirowski. Był słynny w latach 80. i 90. Występował w telewizji radzieckiej i polskiej.
19: Один, два, три.
18: Rosyjskie media informowały, że Kaszpirowski chorował na złośliwy nowotwór. Próbował leczyć chorobę na własną rękę i trafił do szpitala w stanie ciężkim. Nowy odcinek drugiej linii metra, warszawskiego metra, będzie gotowy jeszcze w tym roku. Pociągi dojadą na 3 nowe stacje na Bemowie: Lazurową, Chrzanów i Karolin. Postępom prac przyjrzał się reporter Radia Z Jan Kielek.
20: Stacje i perony są już właściwie gotowe. Zostały tylko prace wykończeniowe. Kursują między nimi pociągi metra, ale na razie są to jazdy testowe. Mówił mi rzecznik wykonawcy firmy Gulermak, Bartosz Sawicki.
21: Te jazdy, można powiedzieć, trwają w sposób nieprzerwany, w tą i z powrotem, przez najbliższe tygodnie, testując różne systemy i łączność między nimi.
20: Wykonawca planuje zakończyć wszystkie prace na początku listopada. Później rozpoczną się odbiory i dopiero po nich nowy odcinek metra zostanie oddany do użytku. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
18: Warszawski ratusz zapowiada, że nie będą to ostatnie stacje drugiej linii metra, która w przyszłości ma zostać przedłużona do do Ursusa. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. Potrzeba 1700 osób. Będą odwiedzać potrzebujące rodziny, które w grudniowy weekend cudów zostaną obdarowane paczkami przygotowanymi przez darczyńców. Zachęca Paula, wolontariuszka Stowarzyszenia Wiosna.
0: Wolontariat to wspaniała przygoda. Daje poczucie sprawczości. Człowiek ma pełne ręce roboty. Bierze na siebie sporą odpowiedzialność, ale poczucie wdzięczności daje przekonanie, że jest to dobra robota.
18: Zapisy na stronie internetowej szlachetnapaczka.pl. Za oknami piękne słońce, ale synoptycy już ostrzegają. Od 22 dzisiaj do 10 jutro gęsta mgła pojawi się na północy i zachodzie Polski. Ograniczy widzialność do 200 metrów. Wydano alert pierwszego stopnia. Ale zanim mgła, teraz niesamowite rzeczy dzieją się w pogodzie. Na termometrach około 20 stopni i słonecznie. W parkach i ogrodach przyjemnie, o czym z warszawiakami rozmawiał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
16: Pogoda idealna jest dzisiaj. Tylko marzyć o takiej pogodzie.
22: Bardzo lubimy słoneczko. Myślę, powinnyśmy przynajmniej ja urodzić w zupełnie innym klimacie.
23: Taka pogoda bardzo pani pasuje.
22: Tak.
23: Oby jak najdłużej trwała.
22: Oczywiście. Ma pan na to jakieś wtyki?
23: Będę próbował coś załatwić.
22: Super.
24: Będziemy wdzięczne.
23: Liczy pan, że to długo jeszcze potrwa?
25: Optymistyczny wariant zakłada, że do wiosny. A pesymistyczny do Bożego Narodzenia.
18: I tej wersji się trzymajmy.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Trzymam za słowo Tomka Kubata, który obiecał, że będzie starał się coś załatwić. Oby jak najdłużej, słuchajcie, tego słońca. Chociaż już w prognozach widać, że parę dni jeszcze będzie słonecznie, ale już mamy dzisiaj gęste mgły na północy i północnym zachodzie. Jutro jeszcze więcej chmur i trochę deszczu na północy oraz zachodzie. Najcieplej będzie na południu, do 22.
26: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
17: 3 minuty po godzinie 13:00. Dzisiaj urodzinowa parapetówka Radia Z z naszymi słuchaczami. Za chwilę przedstawię wam kolejnego prezentera Radia Z. Ciekawi, z jakim programem przyjdzie? O tym za chwilę.

0: Edyta Bartusiewicz w Radiu Z. 28 października, w 36 urodziny, Edyta była w studiu. No i może jeszcze jakieś życzenia poprosimy?
1: Jeśli chodzi o Radio Z, zawsze macie ode mnie wspaniałe życzenia, ale w tym wyjątkowym momencie, kiedy startujecie w nowym miejscu, życzę wam, żeby przyszłość przerosła wasze oczekiwania, żeby to miejsce jakby zdeterminowało w ogóle nowe możliwości.
0: No i trzymamy się tego, co powiedziała nam Edyta, co nam życzyła. No i w związku z tym też, moi drodzy, kolejna zmiana, bo od października dołączył do nas nowy prowadzący i jest to Maciek Musiał z nową audycją. Musiałem wam to powiedzieć. Być może gdzieś już wyskoczyła wam jakaś reklama albo słyszeliście w radiu. Znajdują się w niej historie z Polski, ze świata, ale też prosto od was, naszych kochanych słuchaczy, którzy wydarzyły się w waszych domach, w waszych miejscowościach. Jeśli macie historię, którą warto się podzielić, to koniecznie dzwońcie w każdej chwili, o każdej porze. 321-321-321, bo potem Maciek będzie analizował te wasze historie i być może opowie ją swoimi słowami. Temper City teraz w Radiu Z, a za chwilę kolejni goście.

0: Celine Dion w Radiu Z, 23 minuty po godzinie 13, a ja tutaj z korytarza po prostu organizuję gości, a ze mną Ewa, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ewo, proszę powiedz, jakie masz stanowisko, żeby słuchacze wiedzieli, co się dzieje.
1: Ja jestem wydawcą i producentem akcji specjalnych wyjazdowych, czyli wszystkiego tego, przy czym bawią się nasi słuchacze.
0: Dobrze, i obok przy mikrofonie siedzi...
2: Ewelina, cześć.
0: Dzień dobry, Ewelina, twoje stanowisko, jakie ty piastujesz, powiedz nam.
2: Ja jestem asystentką redaktora naczelnego Mariusza Smolarka.
0: No dobrze, co dziewczyny dzisiaj robicie? Co było najtrudniejszego dzisiaj?
1: Zapanowanie nad naszymi prowadzącymi.
0: Tak myślałem. Szymon najbardziej?
2: Nie, Szymon jest taki stonowany dzisiaj, powiedziała.
0: Są inni, ale bez nazwisk, rozumiem, tak?
2: Tak.
0: Dobrze, co najbardziej zaskakuje ludzi, którzy tutaj pierwszy raz do nas przychodzą?
2: Jak mamy tu ładnie.
0: Ewa,
1: bardzo podoba się naszym słuchaczom, jest nam bardzo miło. No i są też zdziwieni, bo wydawało im się, że to wszystko inaczej wygląda, a tu proszę. Także warto robić takie dni, żeby zobaczyć, jak jest naprawdę.
0: Zwiedzamy dalej?
2: Tak.
1: Oczywiście. Radio Z i
3: już. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
16: Media Expert.
4: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: dobry, Radio Z.
1: Witek, Witek, ile masz lat, powiedz?
2: 6,5.
1: Witek jest tutaj razem z ogromną grupą ludzi, naszych kochanych słuchaczy, którzy wpadli na urodzinową parapetówkę. Grupa oprowadzana przez Marcina i Beatę. Czy jesteście tutaj? Z nami jesteście, dobrze. Ale słuchajcie, już brakuje nam mikrofonu, bo ważniejsi są dzisiaj słuchacze. Proszę się przedstawić po kolei.
3: Cześć, jestem Kasia, pochodzę z Nowego Dworu Mazowieckiego i bardzo pozdrawiam mojego pieska Dolarka, najszczęśliwszego na świecie Goldena Retrievera, który czeka na spacer z
1: Pancią. Jedyna niepowtarzalna okazja, możliwość mówienia na antenie Radia Z. Proszę bardzo.
4: Serwus, Miłosz Sieracki, Instytut Monitorowania Mediów. No sama przyjemność.
1: Widać, rzeczywiście. Dzień dobry.
5: Cześć.
1: Cześć.
5: Mam na imię Agata, pochodzę z Bukowna, województwo małopolskie. Pozdrawiam moje wnuki Piotrusia, Jasia, Adasia.
1: Agata, co ci się podobało dzisiaj w Radiu Z najbardziej?
5: Pani Beata.
1: O, mi też.
5: Ja uwielbiam.
1: Brawo. Dobrze, jeszcze pan nam został na koniec, tylko bliżej mikrofonu poproszę.
6: Andrzej.
1: Panie Andrzeju, od kiedy słucha pan Radia Z, proszę powiedzieć?
5: Od małego.
1: Proszę doprecyzować.
6: No, myślę, że przy każdej okazji, a od kiedy, to myślę, że to tak żona bardziej mnie skierowała w tym kierunku.
1: No to już nie pierwszy raz.
6: Zmienić RMF.
1: Kobiety wybierają lepszy kierunek dla mężczyzn. Dobrze. Słuchajcie, to w takim razie tu kończycie wycieczkę, czy jeszcze idziecie gdzieś dalej? Jakie są atrakcje? Bo nie wiem, na jakim jesteśmy etapie. Idziecie dalej. Dobrze. Dobrze, Beato, może powiesz. Proszę bardzo.
7: Dzień dobry. Bardzo fajnie, że jesteście naprawdę. Bez was nie byłoby nas, więc naprawdę kłaniamy wam się w pas. I jakoś mi się tak zrymowało nawet, więc super, że jesteście i no, bądźcie z nami cały czas.
1: Dziękuję, zabieram mikrofon i państwa wysyłam dalej. Jeszcze coś chcemy powiedzieć,
4: tak,
1: proszę.
4: Tak, a dodam, ponieważ wasza urodzinowa parapetówka zdecydowanie wychodzi poza to miejsce, jadąc do was taksówką. Taksówkarz puścił Zetkę, no i razem śpiewaliśmy piosenki.
1: Widzę jakieś takie zakusy trochę na DJ-a. Może zostaniesz ze mną, bo szukamy kogoś na weekend.
4: A porozmawiamy.
1: Dobrze, dziękuję bardzo.

0: Kuba i Kuba w Radiu Z. Dzisiaj u nas wyjątkowy dzień, urodzinowa parapetówka. Za chwilę w wiadomościach o utrudnieniach na drodze S8. Kierowcy, bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum.

0: Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
8: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
7: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
7: Aflofarm.
10: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
16: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
18: Po reklamie.
19: Słuchacie Radia Z. Jest 14. Czas na wiadomości, które przygotowała Idalia Tomczak.
20: Czyszczenie zębów u dzieci według nowych zasad. Posłuchajcie, co się zmieni. Rdestowiec po strachem w Lublinie. Miasto walczy z rośliną. Zaczynamy jednak od ważnych wiadomości dla kierowców. Zablokowana S8.
19: Czternasta.
20: Kierowcy, uważajcie na trasie S8 na Mazowszu. Na odcinku Wola Rasztowska Trojany przewróciła się ciężarówka. Jedna osoba jest ranna. Jezdnia w kierunku Białego Stoku została zablokowana. Objazd na węźle Wola Rasztowska drogą wojewódzką 636 do węzła Trojany. Nowe zasady czyszczenia zębów u dzieci wprowadza Narodowy Fundusz Zdrowia. Chodzi o procedury w gabinetach dentystycznych, w tym lakierowanie czy usuwanie przebarwień i kamienia. Każdy taki zabieg ma być wykonany oddzielnie, nie w czasie jednej krótkiej wizyty. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
21: Zdaniem NFZ-u ma to ukrócić m.in. nadużycia niektórych gabinetów, które masowo przyjmowały na kilkuminutowe wizyty, często naciągając na niepotrzebne zabiegi. Teraz każdy ma być wykonany w konkretnym czasie. Jak mówi mi jednak stomatolog Dariusz Samborski, nie można leczyć na czas.
22: Naprawa systemu przez miernik czasowy nijak się ma do tego, czym jest tak naprawdę medycyna i służba zdrowia.
21: Według stomatologów mogą na tym ucierpieć wywołujecie jedynie uśmiechy polskich dzieci. Mateusz Kasiak, Radio Z.
20: Stomatolodzy uważają, że zmiany powinny być konsultowane, a NFZ musi mocniej stawiać na profilaktykę, w tym na szkolne gabinety dentystyczne. Lublin walczy z rdestowcem japońskim. To inwazyjna roślina, która początkowo pełniła funkcję ozdobną. Szybko rośnie i wypiera rodzime gatunki. Może osiągnąć nawet 3 metry wysokości, mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
0: Ponadto w związku ze specyficzną budową, ta roślina ma takie twarde, bambusowate łodygi. Okazuje się, że jest na tyle silnym gatunkiem, który sobie świetnie radzi i przerasta chodniki, ścieżki, czy też jakieś schody, czy tarasy.
20: Specjalne prace związane z usuwaniem rośliny już ruszyły. Na ten cel miasto dostało dofinansowanie. Roślina nie jest niebezpieczna dla człowieka. Sukces resortu kultury. Ministerstwo odzyskało jedną z najcenniejszych strat wojennych. Najbardziej znane dzieło Alfreda Wierusz-Kowalskiego. To monumentalny obraz olejny Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy, zaginiony w czasie II wojny światowej. Dzieło trafi do kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, o czym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
1: Obraz odzyskano dzięki współpracy resortu kultury z jego dotychczasową posiadaczką, która ustaliła wojenną historię dzieła. Wówczas zdecydowała się na jego przekazanie do muzealnej kolekcji. To bardzo cenne dzieło, przyznaje Agnieszka Lajus, dyrektorka Muzeum Narodowego w Warszawie.
18: Alfred Wierusz-Kowalski jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów drugiej połowy XIX wieku, reprezentujących środowisko monachijskie.
1: Malowidło przejdzie teraz prace konserwatorskie, po czym jest szansa, że zobaczy go muzealna publiczność. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
20: Obraz przedstawia powrót Napoleona zwyciężonego przez rosyjską zimę. Jesień, ale bardzo ciepła dzisiaj w Polsce. Tłumy w Zakopanem, w Tatrach mnóstwo turystów. Bardzo duży ruch panuje na tatrzańskich szlakach. Wszystkie miejsca parkingowe przy szlaku do Morskiego Oka zostały zarezerwowane, a przed kolejką linową na Kasprowy Wierch utworzył się sznur oczekujących. Przyciąga dzisiaj piękna pogoda i jesienne kolory.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
19: 6-0 z Rumunią, niższe paliwo, słuchacze Radia Z u nas w naszej siedzibie na urodzinowej parapetówce. Czy może być piękniej? Ano może. Bo na zewnątrz piękne słońce i jutro w ciągu dnia, moi drodzy, nawet do 22 stopni. Może pojawią się przelotne opady na północy kraju przecież, ale kto nie lubi opadów?
24: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
25: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: Rock the Moon. To jest muzyka numer 1 w Radio Z. 14 minut po godzinie 14. Dzisiaj urodzinowa parapetówka, więc przez cały dzień nasi słuchacze chodzą po naszej siedzibie, zwiedzają. Naprawdę, są na antenie. Ogromnie dużo się dzisiaj dzieje. Wcześniej, 28 października, obchodziliśmy 36 urodziny. Z tej okazji też zaprosiliśmy do nas gwiazdy. Oto jedna z nich z życzeniami. Zgadnijcie, kto to.
1: Drodzy słuchacze Radio Z, życzymy wam przyjemnych dróg. Obiecujemy ze strony artystów. Myślę, że mogę tutaj się podpisać za wszystkich, że będziemy komponować jak najpiękniejsze utwory, żeby ta piękna stacja mogła dla was grać i umilać wam czas. Wszystkiego dobrego dla was.
2: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Uwielbiam muzykę Michael Sembello. Muzyka numer 1 w Radio Z, 24 minuty po 14. A od wczoraj w kinie można zobaczyć familijny film animowany pod tytułem Zapomniana Wyspa. W skrócie, Joe i Ryza trafiają przez tajemniczy portal na magiczną wyspę na Kali, gdzie muszą pokonać potężne stworzenie i ocalić wspomnienia swojej przyjaźni, zanim zapomną o sobie na zawsze. Teraz zadanie dla was. Bohaterki Zapomnianej Wyspy ruszają śladem rodzinnych opowieści. A jaka legenda żyje w twojej, w waszej rodzinie? Podzielcie się historią, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie u was. 321-321-321. Warto się zastanowić, wykręcić ten numer czym prędzej i zadzwonić do Radia Z, bo mam dla was bilet rodzinny, czyli aż 4 sztuki. 321-321-321. Jaka legenda żyje w waszej rodzinie? Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Jutro o 14 w TVN Turbo.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
10: Byłyśmy dziećmi, obiecałyśmy sobie, że znajdziemy na Kali.
11: Wyrusz z Joe i Rajsą na magiczną wyspę pełną mitycznych stworzeń, niezwykłych przygód i niebezpieczeństw. Niestety cena za powrót do domu jest wysoka. Zapomniana wyspa. Tylko w kinach.
12: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgo.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
14: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka już w kinach. Na film zaprasza Radio Z.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
16: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

Cieszę się, że radio istnieje i że mogę być częścią tego, no ale przede wszystkim dzięki słuchaczom. No więc cieszę się, że jestem tego częścią na pewno. Jako twórca w jakiś sposób, artysta, ale także słuchacz tego radia.

0: Fast Boy w Radiu Z, 20 minut do 15, a ja pytałem was o legendę, która żyje w waszej rodzinie. Wszystko z tego powodu, że mam dla was bilet rodzinny, czyli aż 4 sztuki na film pod tytułem Zapomniana Wyspa. W końcu, co można robić w weekend oprócz słuchania Radia Z? No przecież można pójść z rodziną do kina. No i najbardziej spodobała mi się odpowiedź Ani. Posłuchajmy.
1: U nas legenda krąży taka, że dziadek zakopał złoto gdzieś w domu. Połowa domu przekopana, złota nie ma, szukamy dalej.
0: No ja bym się nie poddawał. Złoto? Aniu, dla ciebie bilet rodzinny na Zapomnianą Wyspę. Gratulacje, spędźcie fajnie czas. Tymczasem w Radiu Z Nothing Else Matters i Metallica.

0: jest Chesney Hawkes w Radiu Z. 5 minut do godziny 15, a za chwilę wiadomości. Bądźcie z nami.
1: Halo, mówi kapitan. Jeśli ten tydzień dosłownie przeleciał wam nad głową, to spokojnie, zawracamy.
2: W niedzielę od 10:00 Szymon Majewski bierze na pokład najważniejsze wydarzenia tygodnia.
3: I robię to w swoim stylu, jedynym i niepowtarzalnym.
2: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Tylko w Radiu Z.
4: Reklama. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
10: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med, twój lek na łupież.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte.

0: Metrinum 10 mg na mililitr, wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat Aflofarm.
1: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
12: Po reklamie.
13: Dochodzi 15. Tu Radio Z. W studiu ponownie Idalia Tomczak.
14: Zapraszam.
13: Czas na wiadomości.
14: Karetka ma ratować szpitale. Mamy cyberpojazd do pomocy po ataku hakerskim. Po wygranej 6-0 trener piłkarzy może odetchnąć. Na początek jednak tragiczny wypadek w Puławach.
13: Piętnasta.
14: Po zderzeniu samochodu osobowego z autobusem miejskim w Puławach zginęła jedna osoba. 3 trafiły do szpitala. Do wypadku doszło na ulicy Dęblińskiej. Droga wojewódzka jest zablokowana. Objazdy wyznaczone są przez Aleję Miłości i ulicę Gołębską. Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku było nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego samochodem osobowym. Cyberkaretka ma ratować szpitale po ataku hakerskim. Przybywa incydentów związanych z wyciekiem danych pacjentów. Centrum E-Zdrowia kupiło pojazd, który będzie pomagać placówkom, gdy ich serwery zostaną zainfekowane. Koszt takiej cyberkaretki to 1 000 000 zł i jak mówią eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. Ze szczegółami reporter Radia Z Daniel Wrzos.
15: Cyberkaretka wyposażona w internet satelitarny Starlink, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum E-Zdrowia.
16: Znaczy w tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma on pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
15: Wprowadzeniem u siebie takiego pojazdu zainteresowane były Niemcy, oprócz nich także Hiszpania i Wielka Brytania.
14: Od początku roku systemy w ochronie zdrowia zostały zaatakowane około 1400 razy. Szklane opakowania będą włączone do systemu kaucyjnego. W przyszłym tygodniu mamy poznać dokładne założenia. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce, by małpki były objęte kaucją. Projekt odpowiedniej ustawy jest już przygotowany, mówi minister Paulina Henning-Kloska.
17: Na ten moment nie zauważyłam nikogo, kto by blokował ten pomysł na poziomie rządu. Pani minister chyba także
18: tak,
17: nie.
18: Również. Widzimy poparcie zarówno społeczne, jak i polityczne, natomiast też chciałabym wyjaśnić, że od początku my mówiliśmy, że przygotujemy projekt ustawy we wrześniu. I tak też zrobiliśmy.
14: Dodaje wiceminister Anita Sowińska. Małpki mogą być w systemie dopiero za 2 lata. Piękna pogoda sprzyja dzisiaj spacerom po parkach i zbieraniu nasion kasztanowców. Dziś nie nieformalny Dzień Kasztana.
12: Ja przyznam, że nie zbierałam kasztanów już kilkadziesiąt lat, ale może zacznę.
19: A kiedyś?
12: No kiedyś tak, jako dziecko tak, ale teraz to już jakaś taka przerwa się zrobiła dłuższa.
19: Ludziki, jakieś nie, koniki, pieski, różne takie ludziki z kasztanów.
14: Z mieszkankami Warszawy rozmawiała reporterka Radia Z Elżbieta Raczyńska. Nasza piłkarska kadra bierze oddech. Spektakularna wygrana 6-0 z Rumunią na Stadionie Narodowym uspokoiła negatywne nastroje wokół reprezentacji. Odetchnąć może też selekcjoner Jan Urban, który znalazł się pod ostrzałem po ostatnich słabych wynikach. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc trenerowi, mówi pomocnik Sebastian Szymański.
20: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno jesteśmy za trenerem. Jesteśmy w tym wszyscy razem. Idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę, więc trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
14: Spokój w kadrze będzie trwał do poniedziałku. Wtedy biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Dzisiaj słonecznie do końca dnia z temperaturami do nawet 24 stopni, to na południu. Natomiast niedziela też będzie słoneczna, może już nie aż tak bardzo, zwłaszcza na północy, gdzie pojawią się gęste chmury, ale nie powinien spaść z nich deszcz. Od 17 do 22 jutro, a w studiu Tomek Kasprzyk. Dzień dobry.
22: Dzień dobry, dzień dobry. Myślę sobie, że tak. Jeżeli do tej pory nie zrobiliście nic i uświadomiliście sobie, że czas na relaks, to dobrze trafiliście. Zaczynamy.
23: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietly.pl.

Tayo Cruz, Break Your Heart, Radio Z 13, już 14 minut po godzinie 15. I tak oto rozpoczynamy dzisiejszy czas wolny w Radio Z. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się i zapraszam jak zwykle do godziny 20. Ale dzisiaj będzie się działo i będzie słodko, i będzie śpiewająco. Zresztą śpiewająco to już było, pamiętacie?

0: tyle.
1: Tak jest, brawo. Pozdrawiamy panią Marylę.
0: Rodo pani Marylę Rodowicz.
1: Tak jest.
2: Tak jest. Pozdrawiamy. Ściskamy także wszystkich słuchaczy Radia Z, także i tych, którzy dzisiaj byli. Było słodko. Nawet nie wiedziałem, że lubię aż tak słodyczy. Mogę jeść bez końca. Całe szczęście, że rozpoczynam program w Radiu Z, więc trochę odpocznę od jedzenia, ale z tego, co wiem, trochę tam zostało, więc jeszcze być może jakiegoś żurawia zapuszczę w tamtą stronę. Dziś także będę miał dla was niespodzianki związane z pewnym filmem, ale o tym po tym.

0: Same dobre skojarzenia mam z tym utworem. Black Eyed Peas i Justin Timberlake, Where's the Love. Ależ to był hit. Pamiętam czas, kiedy kiedyś mówiło się tylko i wyłącznie o tym nagraniu. Dzisiaj mówi się tylko o lalce, bo lalka już w kinach. A na oficjalnej premierze była Magda Barczyk i rozmawiała z aktorami, których zobaczymy na ekranie. Między innymi z Marcinem Dorocińskim i Markiem Kondratem.
1: Jak pan się z tym czuje, że ten pana Staszek wreszcie pokaże się całej Polsce?
2: Bardzo się cieszę, jestem bardzo wzruszony. Trochę się czuję tutaj przy tej muzyce i w tym teatrze jak Wokulski. Jakoś trudno mi się odnaleźć. Wolałem, jak spotykaliśmy się rano na parkingu i szliśmy do pracy i kręciliśmy film. I jak zaproponowano mi tę rolę, to się bardzo bałem i czułem jakąś taką odpowiedzialność i wielkie wyzwanie. Tak potem w pracy też, mając do pomocy Marka i wszystkich wspaniałych aktorów, to już przestałem myśleć o tym, że będę porównywany do wielkich aktorów, którzy grali wcześniej Wokulskiego. No i teraz chciałbym usłyszeć, co widzowie myślą o tym filmie. Bardzo jestem ciekaw, co ludzie na ulicy, jak mnie będą zaczepiali, co będą mówili, czy ten Staszek jest fajny, czy bardzo fajny.
1: Panowie, wasz duet w filmie łączy naprawdę bardzo serdeczna relacja, dlatego ja chciałabym zapytać, jak było w panu w przypadku, czy ta pierwsza scena, to pierwsze spotkanie tutaj na planie lalki, to było takie spotkanie, które od razu po aktorsku kliknęło?
3: Myśmy się spotkali wcześniej we Wszyscy jesteśmy Chrystusami, ale Marcin grał tam maleńką rolę i był całkiem zasłonięty. Także tu jest takie prawdziwe, ale oczekiwane z obu stron przede wszystkim. W związku z tym przyjęliśmy się z otwartymi ramionami i taki jest tego efekt, bo dzisiaj nie kryjemy się z satysfakcji, jaka nas spotkała z tego spotkania.
2: Tak, i pierwszego dnia kręciliśmy, jeszcze straszny gorąc był wtedy, i kręciliśmy scenę pożegnania. Tak. To było bardzo trudne. Pierwszego dnia kręcić scenę pożegnania i pamiętam, że jeden z pierwszych wyszedł dobrze, ale tam jak zwykle, jak to na planie, a to światło, a to pies źle usiadł, a to coś. Więc trzeba było powtarzać. I ja już potem nie potrafiłem powtórzyć chyba tak dobrze i pomyślałem sobie, skup się. Marek przyjechał tyle tysięcy kilometrów tutaj, żeby z tobą zagrać. Więc... No i się skupiliśmy.
0: A do Opery Narodowej w Warszawie jeszcze dzisiaj wrócimy.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietly.pl.
5: Są rzeczy, które warto powiedzieć. Są takie, które trzeba powiedzieć. A są też takie, które musiał powiedzieć.
6: No, musiałem wam to powiedzieć.
5: Historie, które zaskakują, wzruszają i zostają z tobą na dłużej.
6: Musiałem wam to powiedzieć. Już od poniedziałku o 11:20. Tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.
7: Reklama.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownie ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
19: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
20: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
21: Phonix Ból Uszu Max.
20: Słucham?
21: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
20: Phonix Ból Uszu Max?
21: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
22: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
23: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
24: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
23: A, no to w Media Expert.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. W Media Expert taniej
26: masz. 3, 17, 41.
27: Co tak liczysz?
26: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
27: O, ja też umiem liczyć.
28: 8, 11.
29: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
30: Po reklamie.
31: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: skalą historii polskiej muzyki. Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność w Radiu Z. W sobotnie popołudnie 3 października. Tymczasem, jak mówiłem, filmowa ekranizacja Lalki już do obejrzenia w kinach. Fajnie, a Magda Barczyk widziała film na premierze w Operze Narodowej. No i rozmawiała między innymi z Agatą Kuleszą i Andrzejem Sewerynem, czyli panią Meliton i Tomaszem Łęckim.
1: Czy jest jakiś taki moment właśnie, kiedy grała pani panią Meliton, jakaś może scena, która zostanie z panią pod hasłem Lalka w pani pamięci?
2: Większość moich scen grałam z Marcinem Dorocińskim, właściwie chyba wszystkie, bo ta postać jest przypisana do Wokulskiego, a ja bardzo lubię grać z Marcinem i dla mnie ten czas spędzony na planie, to jest też Marcin, z którym lubię pracować, umiem pracować, z którym mam rodzaj takiej chemii aktorskiej, więc to ogromna przyjemność i na pewno zapamiętam ten dzień, kiedy pół dnia jeździliśmy robiąc kółka wokół po Starym Mieście dorożką. To było bardzo fajne, bo wtedy robiąc te, cały czas te nawrotki mieliśmy czas, żeby sobie porozmawiać, pogadać i jestem też wdzięczna reżyserowi, że jest Maciej Kawalski, jest reżyserem słuchającym i że mogliśmy być współtwórcami i różne rzeczy razem wymyślaliśmy, że czasami ktoś coś zaproponował, coś zaimprowizowaliśmy i on dał nam przyzwolenie, że to oczywiście było dobre na to, żeby to zrobić.
1: Panie Andrzeju, pan pamięta pierwszą scenę na tym planie z pana udziałem?
3: Pierwszy dzień zdjęciowy. Pamiętam pierwsze dni. Było to straszne. Zaraz pani powiem dlaczego. Państwu powiem dlaczego. Mianowicie były to zdjęcia w pałacyku przy Alejach Ujazdowskich, który to pałacyk reprezentował mieszkanie Łęckich. Byliśmy ucharakteryzowani. Ja miałem perukę, wąsy, tu miałem chyba też bokobrody, bardzo obcisły kostium. Piotr Sobociński puszczał w salonach dymy różne, żeby obraz był piękny. A proszę pani, na zewnątrz było około 40 stopni ciepła. Więc pamiętam te pierwsze dni naprawdę jako takie dni heroiczne.
0: Lalka już jest w kinach, a przede mną zaproszenia, które chętnie dzisiaj oddam w wasze ręce. Nie oddalajcie się od Radia Z. Radio Z i już.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
14: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
15: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
16: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
15: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
16: A gładzie i farby?
15: Wiadomo!
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
18: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
20: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
21: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
22: Taniej kupować.
21: A no to w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4490.

0: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Po reklamie.

0: To się pięknie snuje w Radiu Z. Nowość na antenie Radia Z. Kaśka Sochacka i Cortez Jagmy. Tuż przed wiadomościami o 16.
1: Radio Z i już. Jak ma być urodzinowa parapetówka Radia Z, to tylko ze słuchaczami.
2: Czekamy na Was dziś przez cały dzień.
3: Dla naszych szanownych gości szykujemy niespodzianki. Kamil Baleja, zapraszam.
1: Z okazji 36. urodzin zapraszamy na urodzinową parapetówkę Radia Z.
2: Do usłyszenia i do zobaczenia w Radiu Z. Dziękujemy, że jesteście z nami. Reklama.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
13: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
12: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
12: Aflofarm.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. W Media Expert taniej
18: masz. Boli, swędzi,
19: piecze, a do tego nawraca.
20: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast.

0: zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8,11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
12: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
11: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
13: Po reklamie.
14: Słuchacie Radia Z. W sobotnie popołudnie 3 października w studiu jest już Idalia Tomczak, a zatem czas na najważniejsze wiadomości.
15: Kierowcy, uważajcie, był karambol w Łódzkiem. Znowu rosyjskie obiekty w Europie, drony i pociski nad Mołdawią. Owce wracają z hal. Posłuchajcie, gdzie jutro zobaczyć redyki.
14: 16.
15: Karambol na drodze krajowej numer 12 w Łódzkiem na odcinku Łódź-Piotrków-Trybunalski. Zderzyły się 4 osobówki. Jedna osoba jest ranna, trasa jest zablokowana. Objazd drogami lokalnymi. Rosja atakuje Ukrainę i prowokuje pozostałe kraje w Europie. W przestrzeń powietrzną Mołdawii wtargnęły dziś rosyjskie pociski i drony. Poinformowała o tym w mediach społecznościowych prezydentka tego kraju Maja Sandu. Sytuację śledzi reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
16: Pociski i drony wleciały w przestrzeń powietrzną Mołdawii tuż przed godziną 7 polskiego czasu. Trwał wtedy kolejny zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Część obiektów wleciała nad Mołdawię z nad obwodu odeskiego. W komunikacie mołdawskiego resortu obrony nie ma informacji o poszkodowanych. Jednak Maja Sandu w mediach społecznościowych napisała: Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana. Od początku roku mołdawska przestrzeń powietrzna została naruszona przez Rosjan już kilkadziesiąt razy. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
15: W czasie dzisiejszego ataku na Ukrainę Rosja uderzyła m.in. w Kijów. Wśród trafionych celów znalazły się mosty, w tym łączące dzielnice Kijowa po obu stronach rzeki Dniepr, most północny. Ponad złotówkę na litrze mniej niż wczoraj i to na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Od północy znowu działa rządowy program Ceny Paliwa Niżej. W czwartek prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów naftowych, dzięki której obniżki mogły wejść w życie. Reporter Radia Z Tomasz Kubat rozmawiał dzisiaj z kierowcami.
17: Czekałem, tak. Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
18: Spadły, dawno powinny spaść, jakby rząd opuścił ceny, wie pan.
19: To wina rządu, że tak długo było.
18: No oczywiście, niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
20: Premiera czy prezydenta zwycięstwa?
21: Te ich przepychanki to wszystko. Jeden lepszy od drugiego, więc na to nie zwracam uwagi, więc jak trzeba tankować, to i tak pękuje. Nic na to nie poradzę.
19: Ale nie, cieszy pana, że trochę tak?
21: Nie, no pewnie, że cieszy, no kurde, no przy dwóch samochodach to mam około 300-400 zł w kieszeni, nie? No, więc jest różnica, to fakt, no.
15: Program CPN obowiązuje do końca roku. Komisja Europejska bierze się za wirtualne waluty w grach komputerowych. Unia zapowiada kroki prawne przeciwko 9 firmom z rynku gier, które mają nie spełniać unijnych regulacji, w tym na przykład informowania, że w ciągu 14 dni, tak jak przy każdym zakupie internetowym, gracze mogą żądać zwrotu pieniędzy wydanych na wirtualne waluty, jeśli się rozmyślą. Szczegóły ma dla Was reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
4: Niektóre gry bezpośrednio zachęcają dorosłych, ale też dzieci do zakupów, mimo unijnego zakazu. Według stanowiska Komisji Europejskiej, ale też Organizacji Ochrony Konsumentów, gracze powinni mieć możliwość swobodnego grania bez wydawania na to większych pieniędzy lub czasu, niż by tego chcieli. Do tego wirtualne waluty po zakupie tracą przejrzystość. Gracze nie do końca wiedzą, jaką mają wartość. Według komisji te ceny powinny być wyświetlane w zwykłych walutach. Grażyna Wiatr, Radio Z.
15: Producenci gier mają czas na odniesienie się do zarzutów unijnych instytucji. Na Podhalu ruszają jesienne redyki. Bacowie i juchasi sprowadzają owce z górskich hal. Jeśli jesteście w okolicy, wybierzcie się jutro do Witowa. U wylotu Doliny Chochołowskiej odbędzie się polaniarski osot na Siwej Polanie. Będzie można zobaczyć zejście owiec z hali. Też jutro tradycyjny redyk wyruszy z okolic Polany Szymoszkowej w Zakopanem.
14: A cóż tam mamy w pogodzie? Temperatura maksymalna od 16 do 18 na północnym zachodzie, około 21 na przeważającym obszarze kraju, 23 na południu, a w nocy na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże. Jutro będzie trochę cieplej.

0: Idealnie ta pieśń pasuje do tego, co się dzieje dzisiaj w Radiu Z. Urodzinowa parapetówka trwa w najlepsze. Jest kolorowo, jest cudnie muzycznie, jest także smacznie. No i oczywiście wy, nasi słuchacze. Ładnie tu, prawda?
1: O matko, mogłabym tu pracować. Jak jest jakiś wolny etat, to złożę CV. Pozdrawiam.
2: No, mi się też podoba bardzo. Ja tutaj biorę udział w każdych konkursach i udało mi się wygrać, więc bardzo się cieszę. Pozdrawiam wszystkich.
0: Cudnie, pozdrawiamy was również. Gdyby nie wy, nic by z tego nie było. Nic dla was, bez was. To, słuchacze, jesteście najważniejsi. A za moment będę miał niespodziankę.

0: Natcon i Ray Dalton w Radiu Z. Don't worry, tak jest, jeżeli chodzi o czas wolny, właśnie tak muzyka płynie w sobotnie popołudnie 3 października. Tymczasem najgłośniejsza premiera tego roku, Lalka, już na ekranach kin w całej Polsce. Przypomnę, Magda Barczyk podczas premiery w Operze Narodowej spotkała się z Kamilą Urzędowską, czyli Izabelą Łęcką i Mateuszem Damińskim, czyli Kazimierzem Starskim.
1: Kamila, to jest taki symboliczny też koniec w sumie waszej pracy nad Lalką. Ulga?
2: Przede wszystkim duma.
1: No to jest naprawdę przepiękny film.
2: Jestem ekstremalnie dumna z naszej całej ekipy, która pracowała kilka lat na ten film i zostawiła całe serce. Wszyscy zrobili wszystko najlepiej, jak potrafią. I naprawdę jestem z nas dumna, ze wszystkich tych ludzi, którzy przez te kilka lat pracowali, czasami nawet rezygnując z życia rodzinnego, z życia towarzyskiego, po to, żeby ten film powstał. Naprawdę dziękuję i naprawdę chodźcie do kina, bo naprawdę warto to zobaczyć w kinie.
1: Mateusz, powiedz, bo my dzisiaj tutaj wszyscy wspominamy waszą pracę na planie, dzielimy się też anegdotami, a jeśli chodzi o twój pobyt na planie, ty pamiętasz, ile w sumie dni spędziłeś tworząc Lalkę?
3: Ja mam wrażenie, że byłem tam dużo dłużej niż rzeczywiście tam byłem, może dlatego, że z Maćkiem odrobiliśmy pracę domową, Kowalskim, reżyserem, i spotykaliśmy się również przed zdjęciami, próbowaliśmy dorwać tego bohatera, który cały czas uciekał. Z tego co pamiętam, miałem o jeden kostium więcej niż ilość scen w tym filmie, co również świadczy bardzo, bardzo konkretnie o moim bohaterze. Starski jest do zjedzenia, już kiedy go czytamy w Lalce, dlatego że moją interpretacją tego bohatera była pewność, że to jest jedyny bohater, który nie jest zakłamany. I tak naprawdę, jeżeli mierzyć dobro człowieka tym, czy kłamie, czy nie kłamie, ja myślę, że to jest jedyny pozytywny, biały, jasny, krystalicznie czysty bohater.
0: Lalka w kinie, ale wy także możecie być w tym kinie, bo przede mną zaproszenia i bilety, które chętnie oddam w wasze ręce. Tylko powiedzcie mi tak szczerze, gdybyście mieli wcielić się w postać z Lalki tu i teraz, to która to by była postać i dlaczego? Dajcie znać. 321 321 321.

0: 60 lat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Kidster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Gdy byłyśmy dziećmi, obiecałyśmy sobie, że znajdziemy na Kali.
7: Wyrusz z Joe i Rajsą na magiczną wyspę pełną mitycznych stworzeń, niezwykłych przygód i niebezpieczeństw. Niestety cena za powrót do domu jest wysoka. Zapomniana wyspa. Tylko w kinach.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
12: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
11: Z PSB zawsze się da.
13: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
14: Phonix Ból Uszu Max.
13: Słucham?
14: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
13: Phonix Ból Uszu Max?
14: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
18: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
19: Po reklamie.

0: Niby trochę od niechcenia, niby trochę oszczędnie, ale z dużym potencjałem, o czym świadczy oczywiście znajomość tego nagrania przez cały świat. Nicky Jam i Enrico Iglesias za nami w Radio Z. Tymczasem przez lata myśleliśmy, że odwady po prostu to takie małe bioroboty kierowane wyłącznie instynktem, prawda? Na tu niespodzianka, bo się okazuje, że naukowcy z Londynu przeprowadzili badanie, w którym dali trzmielom małe drewniane kulki i okazało się, że owady toczyły się po planszy absolutnie bez powodu. Nie było tam ani jedzenia, ani żadnych nagród. Czyli wniosek? Trzmiele normalnie bawiły się piłką po prostu dla czystej frajdy. I to jest normalnie rewolucja w postrzeganiu przyrody, bo okazuje się, że nawet małe, pasiaste kulki puszyste potrzebują czasem odpoczynku od ciężkiej pracy w korporacji zwanej ulem.
1: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Jutro o 14 w TVN Turbo.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
11: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
12: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgon.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Ponad 2 miliardy złotych z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko już pracują na rzecz zdrowia Polek i Polaków. Co zyskują pacjenci? Pytamy panią Małgorzatę Iwanicką-Michałowicz, zastępcę dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
18: Przede wszystkim szybszą diagnostykę, łatwiejszy dostęp do specjalistów i wyższą jakość leczenia i opieki dla pacjentów w całej Polsce. To konkretne zmiany odczuwalne na co dzień.
17: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: ładnie buja to nagranie Mrozu i Kacperczyk w Radiu Z. Wszystko, czego chciałem. A propos tego, kim byście chcieli być, jeżeli mielibyście wcielić się w postać w lalki, tu i teraz. Jaka byłaby to postać i dlaczego? Sylwia?
1: Chciałabym być Izabelą Łęcką, ponieważ tak jak i ona, chciałabym być taka porcelanowa, niska, dzietelna i wspaniała.
0: No proszę bardzo, a tutaj?
2: Witam, z tej strony Paweł z Poznania. Wiecie co? Chyba jednak i tak... Mimo tego, że jestem facetem, chciałbym być Izabelą Łęcką, ponieważ jej historia jest bardzo przewrotna, ale też bardzo wyrafinowana, bardzo taka jakby sprytna i przebiegła i myślę, że w dzisiejszych czasach człowiek trochę potrzebuje każdy w sobie Izabeli Łęckiej.
0: No jasne, że tak. Izabela Łęcka górą w takim razie. Okej, Sylwia i Paweł, gratuluję. Zaproszenia, podwójne zaproszenia do kina na lalkę są wasze. Takich zaproszeń jeszcze jest trochę w Radiu Z, więc nie oddalajcie się zbytnio. A tymczasem niespełna 5 minut pozostało do 17. Za moment wiadomości Radia Z.
3: Radio Z i już. Gdy przychodzi sobota.

0: tysięcy znajomi. Włącz Party Zetkę w każdą sobotę od 20:00 i przypomnij sobie, jak to jest. Tak po prostu się bawić. Party Zetka w Radiu Z. Dziś od 20:00.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
7: No i mamy jesień.
8: A ja mam dla ciebie cynk.
7: O, cynk. W sensie podpowiedź?
8: Tak, podpowiedź brzmi: cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
7: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
8: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
7: Swanson?
8: Mądra suplementacja już od 57 lat.
7: To ma sens.
9: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
10: Słuchaj, Marian,
11: no?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Tego, co wiem o samochodach, no.

0: a tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Po reklamie.
7: Tu Radio Z w sobotę 3 października. Czas na najważniejsze wiadomości, które przedstawi Idalia Tomczak.
8: Nowa aplikacja ma ostrzegać Polaków. Kierwiński podał termin. Przeszkodę na torach zatrzymany pociąg w Kujawsko-Pomorskiem. Gra Liga Narodów. Na koniec wiadomości powiemy, które mecze dziś śledzić.
7: 17.
8: Aplikacja do ostrzegania ludności niebawem przejdzie testy, powiedział dziś o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński. Narzędzie jest gotowe od strony technicznej. Prezentacja zaplanowana jest na grudzień. Tyle świat wirtualny, a w realnym do końca roku. MSWiA chce, by wszystkie miejsca schronienia były oznaczone. Obowiązek umieszczania tabliczki leży po stronie zarządcy budynku. Takie punkty powinny być udostępnione, gdy zawyją syreny alarmowe. Jednak dostępność będzie ograniczona, o czym więcej reporter Radia Daniel Wrzos.
9: Dostępność do punktów schronienia oparto, jak to podaje MSWiA, na społecznej solidarności, czyli to od sąsiada z bloku obok będzie zależeć, czy wpuści nas do garażu, gdzie będzie można się bezpiecznie skryć w razie ataku, mówi wiceminister Wiesław Leśniakiewicz.
10: W duchu solidarności, takiej międzyludzkiej, jeżeli nas było stać na to, że przyjmowaliśmy obywateli Ukrainy, to nie sądzę, żeby ktoś ograniczył możliwość skorzystania z pomieszczeń.
9: Problemem będzie też udostępnienie miejsc schronienia w szkole czy budynku biurowym po godzinach pracy. Wtedy to ochrona powinna do niego wpuścić.
8: Na stronie gdziesieukryć.pl jest ponad 80 tysięcy punktów schronienia. Maszynista PKP Intercity zatrzymał pociąg przed drzewem leżącym na torze w Otłoczynie w Kujawsko-Pomorskim. Skład jechał rano na trasie Bystrzyca-Rzeszów-Bydgoszcz. Drzewo, które przewróciło się na tor, było spróchniałe. Wykluczono, by ktokolwiek przyczynił się do zdarzenia. Przeszkodę z torów usunęli strażacy. Śmierć z powodu dżumy na Syberii. Prawie 200 osób trafiło do szpitali w okolicach rosyjskiego Irkucka. Są na kwarantannie po tym, jak zmarła 28-letnia kobieta. Okoliczności tej tragedii zna reporter Radia Z Tomasz Kubat.
11: Wersje dotyczące przyczyn infekcji są dwie. Jedna mówi, że doszło do niej przypadkowo podczas wcześniejszego pobytu kobiety w Buriacji. Druga, zdaniem lokalnych mediów, dużo bardziej prawdopodobna, zakłada, że zakażona kobieta to laborantka, która stłukła próbówkę zawierającą szczep bakterii wywołujący płucną postać dżumy. Władze zapewniają, że panują nad sytuacją. Żadna z osób, która mogła mieć kontakt ze zmarłą, nie ma objawów choroby, a wyniki badań były negatywne. To pierwszy zarejestrowany przypadek dżumy w Rosji od 10 lat.
8: Przed chorobą chronią szczepionki. Dżuma jest też uleczalna w większości przypadków, jeśli po zainfekowaniu osoba szybko dostanie silny antybiotyk. Nasi piłkarze po efektownym zwycięstwie nad Rumunią, aż 6-0, dzisiaj odpoczywają, ale Liga Narodów gra dalej. Przed kibicami ciekawe mecze w dywizji A. Więcej o nich wie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
12: Już za godzinę zacznie się mecz w Rijece. Chorwaci spróbują odbić sobie ostatnią bolesną porażkę z Hiszpanią 1-4, ale łatwo nie będzie, bo zmierzą się z reprezentacją Anglii, która chce zachować kontakt ze wspomnianą Hiszpanią. La Rocha Anglików i Chorwatów pokonała w dwóch poprzednich meczach. O trzecie zwycięstwo mistrzowie świata zagrają z reprezentacją Czech. Wydaje się, że to formalność, bo nasi południowi sąsiedzi są najsłabszą ekipą w tej grupie. Na koncie mają okrągłe 0 punktów.
8: Mecz Hiszpanów z Czechami zacznie się o 20:45, a kolejne wiadomości w Radiu Z za niecałą godzinę. Zaprasza Ola Wojciechowska.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Dzisiaj w nocy na północy lokalne możliwe opady słabe deszczu. Temperatura minimalna 3-5, na południowym wschodzie około 8 w centrum i nawet 12 na północnym zachodzie. Jutro też miejscami słabe opady deszczu, ale w miarę ciepło. Od 19 na przeważającym obszarze do nawet 22 na południu. No i tak oto dumnie wkraczamy w kolejną odsłonę czasu wolnego w Radio Z, bo to już prawie 4 minuty po godzinie 17. Dla tych, co za kółkiem, z pozdrowieniami, jeżeli wybraliście Radio Z, dobry wybór. Tomasz Kasprzyk, witam ponownie.

0: Wisp. Dawid Podsiadło w Radiu Z. Pamiętam, nie tak dawno grałem ze znajomymi w Hitstera, Hitster Rock, i tam też pojawił się Dawid Podsiadło, ale z trochę z inną piosenką. Zresztą Dawid pojawia się w różnych odsłonach Hitstera. Nie dziwi nic, przeboje ma i basta. Tymczasem dziś na antenie Polsatu zadebiutuje właśnie nowe muzyczne show Hitster, którego prowadzącym jest nasz kumpel z redakcji, czyli Piotrek Kędzierski. Zasady gry są proste. Gwiazdy muszą odgadywać roczniki największych hitów. Tak swoją drogą przypominam, że na naszej antenie Piotrek Kędzierski przedstawia hitstorię, czyli opowiada ciekawostki o piosenkach.
1: Jeden hit, jedna hitstoria. Hitstorie Kędzierskiego w Radiu Z.
2: Dzień dobry, to ja, Piotrek, i powiem wam, że trudno o większy światowy przebój. Od nagrania jego oryginalnej wersji przez pana Bena i Kinga na całym świecie powstało około 500 różnych wersji tej samej piosenki. W 1986 roku utwór doczekał się nawet adaptacji filmowej o tym samym tytule, Stand By Me. Pamiętacie? No. Cudowna komedia romantyczna, choć stara prawie jak świat.
0: Hitstorie Kędzierskiego na antenie Radia Z codziennie po 14, a Hitster już dziś w Polsacie.
3: Radio Z i już.
4: Yes.
5: It is not that funny.
4: That's not.

0: Avicii, Wake Me Up w Radiu Z. 22 minuty po godzinie 17. Cały czas trwa urodzinowa parapetówka Radia Z. Słuchacze wchodzą, wychodzą, jemy, robimy sobie zdjęcia, rozmawiamy, zwiedzamy. No i bardzo nam się podobają także wasze spostrzeżenia, na przykład.
1: Bierzcie udział w konkursach zawsze.
2: Tak.
1: No spontanicznie,
2: tak,
1: dosłownie.
2: Bo naprawdę...
1: Nie wiecie, kiedy wygracie, kiedy tak. Będzie właśnie ta okazja. I kiedy będziecie zwiedzać Radio Z.
2: A to, co jest na zewnątrz, to niekoniecznie...
1: Nie wygląda
2: jest...
1: to tak, jak w środku dosłownie.
2: Tak. I dużo można się dowiedzieć, jak działa ten proces, jak to wszystko wygląda.
1: Bo my dosłownie na social mediach nie widzimy wszystkiego, a jak
2: wszystko się wydaje takie piękne,
1: tak,
2: kolorowe, a to jest też prasa, jest... czas, tak, presja i...
1: Wygląda zupełnie inaczej niż w realu.
0: Otóż to dziewczyny były, widziały, zobaczyły, uwierzyły, więc bierzcie udział w konkursach, a my trzymamy kciuki.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy?
15: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Jeszcze przeceny na urodziny mają. To podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej masz.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony. Po reklamie.
20: To jest artysta, który zagra na roztańczonym PGE Narodowym, koncercie Polsatu i Radia Z. Słyszę.

0: Tak, oto prezentuje się w Radiu Z nówka sztuka nowa Miley Cyrus. Może się podobać. Artystka w formie. Doskonała piosenka, która mam nadzieję będzie wysoko w zestawieniu listy przebojów Radia Z. Sprawdźcie, jak to wygląda na naszych stronach radioz.pl. Na propos właśnie nowych utworów. Macie czasami tak, że słuchacie piosenki i myślicie sobie, kurczę, kto to napisał? No to mam newsa. Naukowcy stworzyli taki algorytm dla AI-a, który przeanalizował akordy i melodie ponad miliona największych hitów wszechczasów. I wiecie, co wyliczył? Idealny, matematycznie doskonały przepis na utwór, który gwarantuje pierwsze miejsca na listach przebojów. No, ciekawe. Biorąc pod uwagę zmieniające się mody, to naprawdę odważna teza. Ale choć matematycznie wszystko się zgadza, to sztuczna inteligencja ciągle zapomina o jednym detalu. Mianowicie, żaden utwór, ale to żaden, na kalkulatorze nie potrafi jeszcze wygenerować prawdziwego fałszu, na który wszyscy czekamy na koncertach. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie, jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
16: Play.
17: Mam ochotę na safari.
16: Na safari to trochę daleko.
17: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
16: A ile można upolować?
17: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
16: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
18: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
19: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
20: Po reklamie.
21: Hello, I'm Phil Collins and you're listening to Radio Z.

0: Agnieszka Stankiewicz w Radio Z o momentach. Oj, tych momentów ze słuchaczami dzisiaj Radio Z mamy dużo, a jeszcze dzień się nie skończył. A za moment wiadomości Radio Z.
1: Jak ma być urodzinowa parapetówka Radia Z, to tylko ze słuchaczami.
2: Czekamy na Was dziś przez cały dzień.
3: Dla naszych szanownych gości szykujemy niespodzianki. Kamil Baleja, zapraszam.
1: Z okazji 36. urodzin zapraszamy na urodzinową parapetówkę Radia Z.
2: Do usłyszenia i do zobaczenia w Radiu Z. Dziękujemy, że jesteście z nami. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Kiciu,
11: a?
10: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
12: Mm-hmm.
13: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
12: Oh.
13: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkowo.

0: słuchać bez końca. Wafelki Rożen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
6: Sobota, 3 października. W studiu Radia Z jest już Ola Wojciechowska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Czas na najważniejsze wiadomości.
8: Seria wypadków w górach. Nie żyje turysta, który spadł z zawratu. Ceny paliw spadły, problem zostaje. Sytuacja na Bliskim Wschodzie niepewna. Wehikułem czasu po ulicach Poznania i karusy znów wożą pasażerów.
6: Osiemnasta.
8: W szpitalu w Zakopanem zmarł turysta, który spadł z kilkuset metrów z przełęczy Zawrat w Tatrach. W górach panują trudne warunki. Wysoko na szlakach zalega zmrożony śnieg. Od rana ratownicy TOPR interweniowali kilka razy przy wypadkach, w tym przy upadku z koziej przełęczy. Kilkadziesiąt złotych oszczędności przy tankowaniu do pełna. Kierowcy od północy płacą mniej za paliwo, bo wrócił program ceny paliw niżej. Ta obniżka nie dotyczy jednak stawek za gaz. CPN może obowiązywać do końca roku. A co nas czeka później, dopytywała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
9: Program CPN będzie obowiązywać przez najbliższe miesiące, zapewnia minister energii Miłosz Motyka.
10: To jest największy program wsparcia kierowców w całej Unii Europejskiej.
9: CPN obniża ceny, ale nie likwiduje problemu, bo ten jest międzynarodowy. Na poziomie G7 padła deklaracja o nieograniczaniu importu diesla między sojusznikami i o uwolnieniu częściowo rezerw.
11: Sugerują, że problem jednak pozostaje poważny.
9: A jak mówi mi analityk z Petrol.pl Jakub Bogucki, perspektywy rozwoju konfliktu na Bliskim Wschodzie są niepewne. Grażyna Wiatr, Radio Z.
8: Rząd będzie codziennie ogłaszać maksymalne ceny paliw, będą się zmieniać i zależeć od cen giełdowych ropy. Wielotysięczne demonstracje w Hiszpanii. Ludzie wyszli na ulicę i domagają się realizacji prawa do mieszkania i nawołują do strajku generalnego. W Madrycie protestowało co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób, a w Walencji doszło do zamieszek z policją. Protesty trwają od 2 tygodni. Zaczęły się po eksmisji 87-latki z mieszkania, które zajmowała przez 70 lat. Nowy właściciel lokalu, fundusz inwestycyjny, podwyższył o ponad 1000 euro czynsz i seniorki nie było stać na opłacenie tej należności. Słuchaczki Radia Z, drogie panie, ta informacja jest dla was. Jeśli dotąd nie badałyście piersi, pomyślcie o tym w październiku, bo to miesiąc profilaktyki raka piersi, którego codziennie diagnozuje się u 50 kobiet. Lekarze przypominają o mamografii, czyli badaniu, które wykrywa zmiany niewyczuwalne pod palcami, mówi Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ.
12: Badania kliniczne wykazały, że w grupie kobiet w wieku 50-69 lat, które robiły mamografię co roku albo co 2 lata, umieralność zmniejszyła się o 30%. To bardzo dużo. To pokazuje, że warto badać się systematycznie i nie dopuścić do zaawansowanej choroby.
8: Badanie trwa kilka minut, a wygrać można całe życie. Gdzie i kiedy zrobić mamografię? Sprawdźcie na swojej rejonowej przychodni. Były symbolem nowoczesności, a dzisiaj są wehikułem czasu. Kultowe ikarusy wróciły w weekend do stolicy Wielkopolski i można się nimi wybrać w sentymentalną podróż po mieście. Ikarusy na głowę biły swoich starszych kuzynów, czyli Sany i Jelcze. Miały wspomaganie kierowców, zsynchronizowaną skrzynię biegów i dużo więcej miejsca w środku. Weekendowe przejażdżki po Poznaniu odbywają się z okazji 45-lecia wprowadzenia tych autobusów do poznańskiej komunikacji miejskiej.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Dziś w nocy na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe, ale możliwy deszcz. Uważajcie. Temperatura maksymalna od 16-17 na północnym wschodzie jutro do 19 na przeważającym obszarze kraju. I nawet jutro mogą pojawić się na południu 23 stopnie. A teraz w Radio Z pojawia się ona, jedyna w swoim rodzaju, Lana. Lana Del Rey i Summertime Sadness. 4 minuty po godzinie 18. Tomasz Kasprzyk, witam ponownie w czasie wolnym.

wspomnienia lata jeszcze u Sylwii Grzeszczak w nowej piosence Mango. Lato to oczywiście spacery i las, a w lesie cisza. Lubicie ciszę w lesie? A mnie się wydawało zawsze, że jest w lesie nawet trochę za cicho. I wiecie co? Miałem rację. Bo okazuje się, że pod ziemią trwa impreza i plotki. Mówię to nie bez przyczyny, bo biolodzy właśnie odkryli, że korzenie drzew połączone są ze specjalną siecią grzybów. Mało tego, nazywa się to Wood Wide Web i drzewa używają jej, by ostrzegać się nawzajem przed szkodnikami, a nawet przesyłać sobie wzajemnie składniki odżywcze, gdy na przykład któreś drzewo słabiej rośnie. Pięknie. Teraz wiecie, dlaczego nie ma zasięgu w lesie? Fakt jest taki, że grzyby zgarnęły całą przepustowość łącza tylko dla siebie.

0: Britney Spears, Oops, I Did Again. A tymczasem urodzinowa parapetówka Radia Z trwa. W najlepsze z nami kolejni słuchacze. Cześć chłopaki.
1: Cześć, witajcie, z tej strony Tyret razem z Wojciechem.
2: Witajcie, tu Wojciech.
1: Jesteśmy dzisiaj w Radiu Z, za co gorąco dziękujemy. Chcemy się tutaj odnaleźć w tej przestrzeni. Jest naprawdę super. Zwiedzaliśmy przed chwilą Newsroom. Macie dużo do roboty z tego co widzę, ale znaleźliście dla nas czas, także bardzo się cieszymy z tego powodu. Dużo tutaj ciekawych rzeczy widzimy. Studio też nam się podoba. Fajnie jest zobaczyć, jak to wszystko od środka działa i zobaczyć na własne oczy głosy, które słyszymy na co dzień.
0: Cała przyjemność po naszej stronie. Ścisk!
3: Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem.
4: No i dlatego musiał wam to powiedzieć.
3: Musiałem wam to powiedzieć.
4: Zaskakujące historie, niezwykli ludzie, dobre rzeczy, o których warto mówić głośno.
3: No, musiałem wam to powiedzieć. Już od poniedziałku o 11:20. Tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny!
10: Gdy byłyśmy dziećmi, obiecałyśmy sobie, że znajdziemy na Kali!
11: Wyrusz z Joe i Raisą na magiczną wyspę pełną mitycznych stworzeń, niezwykłych przygód i niebezpieczeństw. Niestety cena za powrót do domu jest wysoka. Zapomniana wyspa. Tylko w kinach.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norwina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: W Media Expert.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Po reklamie.

0: Oceana w Radio Z. Cry, cry. Tymczasem zdecydowana większość pewnie o tym już wie, ale być może nie wszyscy. Do ekipy Radia Z dołączył Maciek Musiał z nową audycją. Musiałem wam to powiedzieć. To są historie z Polski, ze świata, ale także te proste od was, które wydarzyły się w waszym otoczeniu. Program jest codziennie od poniedziałku do piątku po 11:00, więc jeżeli macie historię, którą warto się podzielić, to dajcie znać. Dzwońcie do nas pod numer 321-321-321. Możecie też napisać wiadomość na Messengerze, możecie skorzystać z WhatsAppa, możecie też mailowo, możecie na stronie. Dużo możliwości kontaktu jest. Dajcie znać, a Maciek oczywiście o tym opowie. Obiecał, więc tego będzie musiał. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Na zapalenie zatok zawsze stosowałam Irigasin. Irigasin skutecznie oczyszcza zatoki i uwalnia od bólu.
6: Dzisiaj lekarz polecił mi Irigasin na katar.
5: Bo Irigasin sprawdza się nie tylko na zatoki, ale pomaga też w zwykłym katarze. Irigasin oczyszcza, nawilża, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa. Już po jednym użyciu mogę swobodnie oddychać. Rewelacja! Teraz już zawsze będę stosować Irigasin, nie tylko na zatoki, ale i na katar.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok i nosa.
5: Aflofarm.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Boli, swędzi,
13: piecze, a do tego nawraca.
14: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med. Szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
15: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Swedish House Mafia kończą kolejną godzinę czasu wolnego w Radiu Z, bo zbliża się 19:00, za chwilę wiadomości.
1: Halo, mówi kapitan. Jeśli ten tydzień dosłownie przeleciał wam nad głową, to spokojnie, zawracamy.
2: W niedzielę od 10:00 Szymon Majewski bierze na pokład najważniejsze wydarzenia tygodnia.
3: I robię to w swoim stylu, jedynym i niepowtarzalnym.
2: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Jutro o 14:00 w TVN Turbo.
13: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
14: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
18: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
19: A wiesz dlaczego?
18: No właśnie nie.
19: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
18: Okej, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
19: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
18: Swanson?
19: Mądra suplementacja już od 57 lat.
18: To brzmi jak przemyślany wybór.
20: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
21: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
22: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
23: Dobrze.
22: 15 zł.
23: Lepiej.
22: 20 zł.
23: Najlepiej. Na Orlenie?
22: Ciepło.
23: Z kuponami?
22: Cieplej.
23: W Orlen witaj.
24: Gorąco. Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
25: 3,17,41.
26: Co tak liczysz?
25: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
26: O, ja też umiem liczyć.
27: 8,11.
28: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych.

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchacie Radia Z w sobotni wieczór 9 października. Posłuchajmy tego, co się dzieje w Polsce i na świecie. Wie najlepiej o tym Ola Wojciechowska. Czas na wiadomości.
3: Hakerzy zaatakowali portal wakacje.pl, wyciekły ważne dane klientów. Tajemnicza, ale i niebezpieczna mgła przykryje w nocy połowę kraju. Leśne orzechy, czyli kasztany, dziś mają swoje święto.
2: Dziewiętnasta.
3: Cyberatak na portal wakacje.pl. Doszło do wycieku danych z części służbowych skrzynek pocztowych, poinformował serwis. W nieuprawnione ręce dostały się imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia i dane paszportowe klientów. Serwis zalecił im zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel lub na gov.pl. Powinni też rozważyć zastrzeżenie paszportu. Mgły gęste, że płotu sąsiada nie widać, a co dopiero drogę. Tak będzie od wieczora przez całą noc w połowie kraju. Dlatego IMG wydał żółty alert. Mgieł nie będzie jedynie w części centrum, na południu i południowym wschodzie. O czym pamiętać, by podróż w takich warunkach była bezpieczna, przypomni reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
4: Przede wszystkim o tym, by zdjąć nogę z gazu. Im gęstsza jest mgła, tym wolniej powinniśmy jechać, podkreślał młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
5: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
4: Pamiętajmy też o właściwym używaniu samochodowych świateł. Nie wystarczą te do jazdy dziennej, bo wtedy tył auta jest nieoświetlony, a światła przeciwmgłowe tylne można włączyć dopiero rok, gdy widzialność jest mniejsza niż 50 metrów. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: Ostrzeżenia pogodowe przed gęstymi mgłami obowiązują do jutrzejszego przedpołudnia. Rosja ostrzega i apeluje. W najbliższym czasie będzie więcej ataków na Kijów i inne ukraińskie miasta, dlatego zagraniczni dyplomaci powinni wyjechać z Kijowa. Informację podaje agencja AFP i powołuje się na komunikat rosyjskiego MSZ. Moskwa wydała go niedługo po tym, jak rano zaatakowała most północny w Kijowie. Jednocześnie Ukraina ostrzeliwuje cele w głębi Rosji, głównie rafinerie i magazyny ropy, a także centra firm e-commerce, Wildberries i Ozon. Wiedza, która może uratować życie. Jak rozumieć alarmy i co zrobić, gdy zawyją syreny? Na Lubelszczyźnie odbywają się szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i coraz więcej osób się na nie zapisuje. Alarm oznacza: szukaj najbliższego schronienia. Najczęściej najbardziej bezpiecznym jest nasze mieszkanie, mówi Radiu Z ekspert bezpieczeństwa Dariusz Krzysztofik.
6: Mam tam znaleźć takie miejsce, w którym dwie ściany oddzielają mnie od świata zewnętrznego. W tym jedna musi być bez okien. To może być cokolwiek, może być łazienka. Przy czym trzeba tutaj pamiętać, że jeżeli w łazience mam piecyk gazowy, to najpierw muszę iść, przekręcić zawór z gazem i dopiero wejść do łazienki.
3: A jeśli jesteśmy w samochodzie, trzeba zrobić najpierw korytarz życia, wyjść z auta i pójść do najbliższego budynku. Człowiek znaje od tysiącleci, ale nie wiadomo od kiedy robimy z nich ludziki. Kasztany są tak popularne, że dostały nawet swoje święto i właśnie dzisiaj je obchodzimy. Kasztanowe żniwa trwają od kilku tygodni, dlatego reporterka Radia Z Ela Raczyńska postanowiła podpytać, kto i po co je zbiera.
7: Oczywiście, że zbieramy. Ja tutaj mam właśnie córeczkę 5-letnią Hanię i do szkoły ostatnio nazbieraliśmy cały duży koszyk i dzieci z tego będą robić ludziki.
8: Zbieramy, bo mamy dzieci w wieku szkolnym i te kasztany są potrzebne. Ludziki, oczywiście, że ludziki. To chyba robiliśmy my, robimy dzieci. To jest chyba taka tradycja robienia tych ludzików.
3: A w temacie szkoły zostając, kasztany sprawdzają się świetnie jako przyrząd matematyczny dla dzieci do liczenia i odejmowania.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
2: O mgłach już słyszeliście, słuchając wiadomości Radia Z, więc uważajcie na drogach. Na północy jeszcze lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Łatwo nie będzie, ale jutro ciepło. Temperatura maksymalna od 16-17 na północy i północnym wschodzie do nawet 23 na południu. Wiatr słaby nad morzem, także umiarkowany. Miejscami tylko porywisty.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
2: Czy to prawda, że ja powiedziałem, że dzisiaj jest 9? Sprawdźmy. 19.04, sobota, 3 października. Tu Radio Z. Tu czas wolny. Jak zwykle, w sobotę o tej porze między 15 a 20. No i przed mikrofonem Tomasz Kasprzyk melduje się radośnie, jak zwykle. Kolejną i zarazem ostatnią godzinę naszego dzisiejszego wspólnego spotkania, rozpoczynając od muzycznej wręcz petardy w wykonaniu Bonnie Tyler.

0: Piosenka o imprezie w imprezowy dzień w Radiu Z. W urodzinową parapetówkę. There's a party. DJ Bobo. Ta urodzinowa parapetówka to trwa u nas od ładnych paru dni. Nie boimy się. Idziemy też i na jakość, i na ilość. W pewnym sensie oczywiście. Rozsądnie, rozsądnie. Ale dzisiaj to wy, słuchacze Radia Z, zrobiliście nam dzień, odwiedzając naszą siedzibę. Było coś, co was zaskoczyło?
1: Tak naprawdę, jeśli chodzi o to, co mnie tu zaskoczyło, to bardzo dużo przestrzeni, fajna nowa siedziba. Wszystko odświeżone. Słyszałem, że był tu kiedyś basen, więc przykro mi, że go nie ma, ale akustyka, jak widać, i ogólnie setup to uzupełniły. Mega mnie zdziwiło, że w radio jest takie pomieszczenie bardzo długie, jak na jakimś Wall Street, gdzie jest dużo telewizorów i wygląda to... Znaczy, no dzisiaj nie ma za dużo ludzi, bo jest weekend, ale podejrzewam, że w tygodniu tam jest prawdziwy ruch i wyobrażam sobie, jak wszyscy z papierami latają. Widzę, że jest tu dobry klimat i wyobrażam sobie, że jak jest tu gwar, to jest tu super. Także bardzo pozytywnie mnie Radio Z zaskoczyło.

0: Juliet Lotion w Radiu Z. My w czasie wolnym czasami sobie tak żartujemy o tak zwanym nic nierobieniu, ale wiecie o tym, że są mistrzostwa w nic nierobieniu? Serio mówię. Już właśnie odbyła się nie tak dawno kolejna edycja. Jeszcze dzisiaj w czasie wolnym w Radiu Z trochę więcej wam o tym opowiem. Radio Z i
1: już. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę.
7: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
9: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić
11: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Kolekcja Rozano w kolorze kaszmir teraz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę w salonach Bodzio i na bodzio.pl.
14: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
15: Ci panowie z Media Expert.
14: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
16: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
17: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
1: Po reklamie.

wspomnienia sprzed lat wróciły, prawda? Z tak zwanymi pościelowami. Celine Dion, tym razem The Power of Love. Jakie to szczęście, że artystka wróciła na scenę, prawda? Świat, fani oszaleli z radości, a i ona w całkiem dobrej formie wokalnej. No i z dużym dystansem do siebie, jak pewnie pamiętacie, widzieliście to na różnego rodzaju obrazkach, jak tańczyła boso na maszce samochodu. Fajnie, ładne obrazki. A potem oczywiście wszyscy grzecznie rozeszli się i poszli spać. Właśnie, a propos spania, inżynierowie zaprezentowali inteligentną piżamę, naszpikowaną czujnikami, która podobno analizuje mikroruchy ciała, temperaturę i fazy snu. Jej głównym zadaniem jest stymulowanie mózgu tak, aby wywoływać tak zwane świadome sny. Czyli takie, w których wiesz, że śnisz i możesz sterować fabułą, jak na przykład w filmie science fiction. Co to oznacza w praktyce? Ano to, że po latach badań technologia wreszcie dała nam szansę na przejęcie pełnej kontroli nad własnym życiem. Szkoda tylko, że wtedy jak wyłącznie śpimy.

jesienny i sobotni wieczór. Idealnie, żeby trochę zregenerować się przed Z-Party. Bledka, komu miałabym powiedzieć? Tymczasem, jeżeli myślicie, że sport wymaga wylewania, nazwijmy to, siódmych potów, nic bardziej błędnego, mam dla was dyscyplinę, która dla niektórych może okazać się dyscypliną marzeń. Właśnie odbyła się kolejna edycja mistrzostw w tak zwanym nic nie robieniu. Mówiłem o tym. Zasady są banalne. Siadasz w parku na 90 minut. Nie ruszasz się, nie patrzysz w telefon, nie zasypiasz i nie rozmawiasz. Sędziowie mierzą ci tętno i im bardziej jesteś zrelaksowany i wyłączony, tym jest wyższa ocena. Fajnie, nie? Tylko, że jest jedno ale. W tej dyscyplinie najtrudniejsza jest tak zwana presja sukcesu. Bo wystarczy, że zacznie ci zależeć na wygranej i co? I tętno wskoczy z emocji i od razu odpadasz za doping.

0: moje nieszczęście. Na koniec dzisiejszego czasu wolnego w Radiu Z, bo zbliża się 20, za chwil kilka wiadomości. Radio Z i
1: już. Gdy przychodzi sobota, w głowie odpala nam się ten sam tryb, co kiedyś. Zero obowiązków, zero spiny, tylko ty, muzyka i tańczący znajomi. Włącz Party Zetkę w każdą sobotę od 20 i przypomnij sobie, jak to jest. Tak po prostu się bawić. Party Zetka w Radiu Z. Dziś od 20.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z w sobotni wieczór 3 października. W studiu jest już Ola Wojciechowska, zatem czas na najważniejsze wiadomości.
12: Paralotniarz, który wpadł do Wisły, zmarł w drodze do szpitala. Nowe zasady u dziecięcego dentysty. Chodzi o 3 zabiegi. Ręce do pracy i otwarte serce. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy.
0: Dwudziesta.
12: Tragicznie zakończył się lot paralotniarza, który

0: wpadł dziś do Wisły w Rozgartach koło Grudziądza. 59-latka z wody wydobyli strażacy, ale zmarł w drodze do szpitala. Nie wiadomo, jak doszło do wypadku. Wyjaśniają to prokuratura, policja i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Stomatolog dziecięcy na nowych zasadach. NFZ wprowadza zmiany w gabinetach dentystycznych. Chodzi o lakierowanie, usuwanie przebarwień i kamienia. Każdy z tych zabiegów ma być wykonywany oddzielnie i w konkretnym czasie, bo zmiany mają ukrócić nadużycia gabinetów, które masowo przyjmowały pacjentów na kilkuminutowe wizyty. Nie można leczyć na czas, mówi Radiu Z stomatolog i prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej Dariusz Samborski.
1: A jeśli potrzeba 25 minut, albo lekarz będzie w stanie udzielić w 15, co ma robić? Leczenie nie jest leczeniem na czas. Mówimy o zabiegach u dzieci. To też jest bardzo specyficzna, ale i trudna praca.
0: Dlatego stomatolodzy uważają, że zmiany powinny być konsultowane, a NFZ ma mocniej stawiać na profilaktykę, w tym na gabinety dentystyczne w szkołach. Po nieudanej egzekucji Christy Pike do dymisji podał się komisarz do spraw więziennictwa w stanie Tennessee. 50-letnia Pike przeżyła dwie dawki normalnie śmiertelnego pentobarbitalu i w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Leży tam nieprzytomna i podłączona do respiratora. Gdyby środki zadziałały, byłaby pierwszą kobietą straconą w tym stanie od ponad 200 lat. Kosztuje kilkadziesiąt złotych i ratuje życie. Czujka dymu i tlenku węgla. Sezon grzewczy zbliża się dużymi krokami, dlatego Straż Pożarna przypomina i apeluje. Kto jeszcze takiej czujki nie ma, powinien rozważyć zakup. Niezbędna jest w domach ogrzewanych piecem typu koza i które mają gazowe ogrzewacze wody. Czad nie wybacza i jest niezwykle podstępny, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Mateuszem Szkudlarkiem brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
2: Bezbłonny i bezbarwny i nie jesteśmy w stanie ani go wyczuć, ani go poczuć. Jedyne, co możemy stwierdzić, to pewne objawy zatrucia ból głowy, nudności, wymioty. Do tego dochodzą omdlenia. Kolejne już fazy zatrucia, no przeważnie kończą śmiercią.
3: I właśnie dlatego, że tlenku węgla nie jesteśmy w stanie zobaczyć, nie jesteśmy w stanie wyczuć, nazywany jest cichym zabójcą.
2: Dokładnie. Zabija po cichu.
0: Czujkę czadu warto raz w tygodniu sprawdzić, wciskając przycisk test. Zanim zacznie pomagać innym, teraz sama potrzebuje naszej pomocy. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy, którzy pomogą w tegorocznej edycji. Nabór przedłużono do 18 października, bo nie zgłosiło się wystarczająco dużo chętnych. Reporter Radia Z Marcin Friedrich wyjaśni, na czym polega praca non-profit dla Szlachetnej Paczki i co robią wolontariusze.
4: Będą odwiedzać rodziny, które zgłoszono jako potrzebujące w tej edycji Szlachetnej Paczki. W sumie w całym kraju będzie ich około 30 tysięcy. Potrzeba więc ludzi, którzy odwiedzą ich, spiszą ich historię, a później pomogą darczyńcom w przygotowaniu paczki, mówi prezeska Stowarzyszenia Wiosna Joanna Sadzik.
5: Każda jedna osoba i kilka godzin swojego czasu ma znaczenie. To szansa dla kogoś na prawdziwą zmianę na dobre.
4: Najwięcej wolontariuszy potrzeba w Opolskiem, Lubuskiem i Kujawsko-Pomorskiem, ale pomoc przyda się i w innych regionach kraju. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Chętni mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony internetowej szlachetnapaczka.pl. A tymczasem Krzysztof Wilanowski zaczaił się do studia.
6: Zaczaiłem się, to prawda.
0: To jest znak, że będzie sport.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
8: Zadanie wykonane. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Pekinie. Awansowała po wygranej w dwóch setach 6-2 i 6-3 z Chinką Xinyu Gao. To był świetny mecz na początek, bo Xinyu grała bardzo solidnie i odgrywała mi wiele piłek. Dobrze jest rozegrać takie spotkanie na początku turnieju, wyczuć kort, złapać rytm. Jestem bardzo zadowolona. Cieszę się, że jestem w Pekinie, czuję się tutaj bardzo dobrze. Mówiła Iga, jej kolejną rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić, ten mecz w poniedziałek. Turnieju w Pekinie nie wygra Jelena Rybakina. W drugiej rundzie niespodziankę sprawiła Ormianka Alina Czarajewa i ograła liderkę światowego rankingu 2-1. W piłkarskiej Lidze Narodów Anglicy bez litości dla Chorwatów ograli ich na własnym terenie aż 7-0. To nowy rekord, jeśli chodzi o najwyższą porażkę reprezentacji Chorwacji w Lidze Narodów. Poprzedni rekord należał do Hiszpanów, którzy 8 lat temu wygrali z nimi 6-0. Mistrzowie świata dzisiaj też chcą postrzelać kwadrans przed 21. Zaczną pojedynek z Czechami, czyli najsłabszym rywalem w tej grupie dywizji A.
7: Sponsor.
6: sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
9: Mgły się mogą pojawić, przypominam, na północnym zachodzie i północy, zachmurzenie umiarkowane. Może też popadać, ale słabo. Temperatura jutro od 17 na północy i północnym wschodzie, 19 na przeważającym obszarze, do nawet 23 na południu. A w Radiu Z zaraz gorąco, bo już jest, Hubert.
10: Tak, tak. Dobry wieczór Państwu. Ja pozwolę sobie przypomnieć, że dzisiaj jest Europejski Dzień Ptaków.
9: No widzisz.
10: Także jeżeli ktoś chce poszybować wysoko, to z nami jak najbardziej, absolutnie. Za chwilę Agnes, za chwilę Jennifer Lopez i Margaret.
9: Tomasz Kasprzyk, dziękuję bardzo.
7: Najlepsze party tylko w Radiu Z. Party Z. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Ależ to są dobre dźwięki. Filter Funk, Message in a Bottle w Radio Z. Partyzetka, 25 minut po 20. Sobotni wieczór. Jeden z ulubionych wieczorów mojej żony. Sezon żużlowy się kończy, ale jeszcze się nie skończył. Dlatego też wspomnę, że w Lublinie tamtejsi zawodnicy walczą z leszczynianami o brązowy medal. Jak na razie 19 do 11 dla miejscowych zawodników. A my ani za jednymi, ani za drugimi. Przede wszystkim mamy się dobrze bawić, a to za sprawą artystów. W Partyzetce Roxy i Faust, będzie także Luis Fonsi i Daddy Yankee, no i pojawi się król Alcazar Crying at the Discotheque. Bądźcie z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
3: A flat white?
2: Też.
3: A
2: też. Teraz

0: Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
10: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
9: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
10: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
11: Po reklamie.
12: Nie podpieraj ściany. Baw się razem z nami. To jest Party Zetka w Radiu Z.

mission of the group.

0: Ale się ich tutaj zebrało. Akcent, Sera, Misha Miller, Don't Leave, Kylie w Radio Z. To jest Party Zetka. Za 17 minut będzie 21, a za chwilę będzie absolutnie parkietowy hit, który wcale nie powstał z jakiejś wielkiej fascynacji biblijnymi postaciami, a powstał w 10 minut, jak to chłopaki się bawili syntezatorami i tam plumkali, poszukali słów do rytmu i wyszło, że to Maria Magdalena, Sandry. Hit, który jest z nami od wielu lat, Party Zetka w Radio Z.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Po reklamie.
6: Wpadnij z nami w wir zabawy. To jest Party Zetka w Radio Z.

0: Ale to się sączy, ale to się plumka, jak to fajnie pod nogę wchodzi. Lost Frequencies i Marie Froch Paraiso w Radiu Z. To jest Party Zetka, godzina 20.57. Na zegarach mamy sobotę, punktualnie o 21.00 będą wiadomości, bo to wiadomo, jak co godzinę w Radiu Z, a później wracamy na parkiet i to z przytupem, bo polecimy z panią Cher. Dobrze się trzyma. Dzięki specyfikom. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę. Nowa zdrabka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Gdy byłyśmy dziećmi, obiecałyśmy sobie, że znajdziemy na Kali.
4: Wyrusz z Joe i Raisą na magiczną wyspę pełną mitycznych stworzeń, niezwykłych przygód i niebezpieczeństw. Niestety cena za powrót do domu jest wysoka. Zapomniana wyspa. Tylko w kinach.
5: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
6: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
5: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
6: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
5: Swanson?
6: Mądra suplementacja już od 57 lat.
5: Przekonuje mnie to.
7: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
8: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka już w kinach. Na film zaprasza Radio Z.
9: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Z w sobotę. Trzeci wieczór października. Czas na wiadomości. Ola Wojciechowska z nami.
14: Ukraina uderzy mocniej w rosyjskie rafinerie, zapowiedział to dziś Załański. Tysiące osób na szkoleniach z bezpieczeństwa na Lubelszczyźnie. Zapomnijcie o Monachium. Oktoberfest jest też w Warszawie. Prezydent Ukrainy o zmienionej doktrynie wojennej Putina. Są w niej nowe cele ataków, powiedział Reutersowi Załański. To drogi prowadzące do szpitali i szkół, a także energetyczna infrastruktura. Ukraiński przywódca zauważa, że Moskwa chce tym samym zmusić mieszkańców do opuszczenia Kijowa. Zapowiedział, że Ukraina odpowie na nową doktrynę, będzie częściej i mocniej atakować rosyjskie rafinerie. Załański odniósł się także do wtargnięć rosyjskich dronów i ataków hybrydowych, między innymi w Polsce. Nazwał je próbą zastraszania i podzielenia Europy. Tymczasem na Lubelszczyźnie ludzie uczą się, jak na takie zagrożenie z powietrza, reagować. Trwają tam szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, w których w ostatnich tygodniach wzięło udział kilka tysięcy osób. Ze szczegółami teraz reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
15: Lublin, największe miasto Polski Wschodniej, niecałe 100 kilometrów od granicy z Ukrainą. Wielu mieszkańców z syrenami i alertami się oswoiło. Nadal jednak nie wie, jak się zachować i gdzie się schować.
16: Ja się nie ukrywałam, właśnie o to chodzi.
15: Jeśli pojawia się zagrożenie, najlepiej zostać w budynku, w którym jesteśmy, mówi mi ekspert bezpieczeństwa Dariusz Krzysztofik.
17: To może być korytarz, to może być klatka schodowa, cokolwiek, co nie ma okien.
15: Jeśli jesteśmy w samochodzie, trzeba zrobić

0: korytarze życia, wyjść z auta i iść do najbliższego budynku. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Informacje o tym, gdzie i kiedy odbywają się te szkolenia, znajdziecie na stronie Lublin.eu. Tysiące Amerykanek stanęło w obronie domniemanej ofiary zbiorowego gwałtu na elitarnym Cornell University. 20-latka zaznała, że miała zostać odurzona ketaminą i wykorzystana przez 7 członków uczelnianego bractwa. Wiarygodność kobiety chce sprawdzić i ujawnić jej tożsamość, polityczny komentator Michael Tracy. I właśnie dlatego, żeby nie dało się jej wskazać, amerykański internet zalała fala zdjęć i filmików z kobietami podającymi się za ofiarę. Wszystkie podpisują się hashtag jestem Jane Doe. Tego określenia używa się w amerykańskim systemie prawnym, żeby chronić tożsamość danej osoby. Z Monachium nad Wisłę przeniosło się słynne święto piwa, Oktoberfest. Żeby spróbować bawarskich przysmaków i złotego chmielowego trunku, wystarczy zajrzeć do Warszawy, gdzie zorganizowano podobne do monachijskiego wydarzenie. Był na nim reporter Radia Z, Tomek Kubat.
2: Na zdrowie!
3: Jest to bardzo dobra sprawa, żeby tu przyjść. Jest świetna jakość tego piwa. Jestem zaskoczony.
2: Bardzo dobre. Bardzo dobre. Pierwszy kufel, trzeba przyznać.
4: Ale to litrowe.
2: No, łatwo wchodzi.
4: Niby to jest jedno piwo, ale...
5: No i dlatego łatwiej jest liczyć wtedy, nie? Że wypiłem tylko 5 piw i to nie ma pretensji małżonka. Wszystko jest wtedy, jakby zgadza się w temacie, no bo do 5 zawsze można.
1: I na pewno jest taniej niż w Monachium, gdzie za litrowy kufel piwa na Oktoberfest trzeba zapłacić 16 euro. Na taki wydatek pewnie stać polskich piłkarzy. Krzysztof Wilanowski.
6: Tak, między innymi Roberta Lewandowskiego, który monachijski Oktoberfest na pewno bardzo dobrze zna.
1: I wspomina. Wiadomości sportowe.
6: Zapraszam.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
8: Kapitan opuścił naszą piłkarską kadrę. Robert Lewandowski wyjechał już ze zgrupowania reprezentacji, która przygotowuje się do kolejnego meczu Ligi Narodów. Lewego zabraknie w wyjazdowym pojedynku z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
9: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować, aczkolwiek mamy 2 dni na to, żeby poszukać zastępstw.
8: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Mecz Polska-Bośnia i Hercegowina w poniedziałek o 20:45, a dzisiaj w Lidze Narodów grają Mistrzowie Świata. Hiszpania po kwadransie gry prowadzi z Czechami 1-0, do siatki trafił Lamin Yamal. W innym meczu tej grupy Anglicy znokautowali Chorwatów na ich własnym terenie, pokonali ich aż 7-0. Zostawiamy piłkę teraz Żużel. W Lublinie trwa walka o brązowy medal PGE Ekstraligi. Motor Lublin prowadzi z Unią Leszno 41-25. To rewanż. W pierwszym pojedynku górą była Unia 46-44. 2 mecze dzisiaj w Tauron Lidze Siatkarek. Sokół Mogilno 0-3 przegrał z Radomką Radą. Pałac Bydgoszcz dopiero po tej breku uznał wyższość BKS-u Bielsko-Biała.
7: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
10: Dzisiaj w nocy na północnym zachodzie więcej chmur, lokalnie możliwy słaby deszcz lub mrzawka oraz mgły. Te mgły będą ograniczały widzialność do 200 metrów. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura od 2 do 5 stopni na południowym wschodzie, 12-13 nad morzem, a w kotlinach karpackich, no to tam nawet -3 może być. Pamiętajcie.
7: Najlepsze party tylko w Radiu Z. Party Zetka.
10: Dobry wieczór, Hubert Radzikowski. No i już się pojawiły jakieś historie, że dwuznaczności stosuje wobec pani Cher, że ona świetnie wygląda po specyfikach. No pewnie, no. Z tego co wiem, to krem na noc stosuje, nawilżający.

0: Aż to ładne, to Mirafiori od Artura Rojka, prawda? No w ogóle nie śmigane, no. Człowiek tak chętnie posłucha. To jest Party Zetka w Radiu Z. 20 minut po 21. Wszystko już jasne w Lublinie. Brązowy medal Mistrzostw Polski drużynowych zdobywają żużlowcy właśnie z Lublina. Na czwartym miejscu żużlowcy z Leszna. Gratulujemy, ale to nie koniec sezonu żużlowego. No i moja żona w łzach. No to Swedish House Mafia na pocieszenie. Wait So Long w Radiu Z.
1: Reklama. 3.17.41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8.11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Party Zetka w Radiu Z. Idealny plan na sobotni wieczór.

jest Party Zetka w Radiu Z. To byli Two Colors i Primadonna. Numer, który ma zaledwie miesiąc. I ciekawy jest pomysł, według którego został zbudowany, bo tytułowa Primadonna to ma dwie twarze. Z jednej strony niewinny uśmiech, a z drugiej strony... No, wiadomo. Dobra, zostawiamy Berlin, lecimy teraz na Szwecję. To Velo będzie hipnotycznie, ale też rytmicznie. To Die For...

0: To jest Party Zetka w Radiu Z. To byli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. My nie będziemy tak uparci. Opowiemy wam już teraz, bo zbliża się 22 i czas na wiadomości Radia Z. A te przygotowała i przedstawi Ola Wojciechowska.
1: Na początek te dobre ceny paliw w dół o złotówkę. Decyzja prezydenta ucieszyła kierowców. Październik przypomina, mamografia ratuje życie. Prawdziwe skarby parków i skwerów. Dziś Dzień Kasztanów. Prezydent podpisał, kierowcy odetchnęli. Od dziś na stacjach benzynowych płacimy średnio o złotówkę mniej za paliwo. Nawrocki zgodził się na opodatkowanie nadmiarowych zysków koncernów naftowych i do budżetu państwa wpadnie wyczekiwana kasa. To ona zasili program Ceny Paliw Niżej, który ma działać na razie do końca roku. Jak te decyzje przyjęli kierowcy, pytał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
2: Rozmowy przy dystrybutorach nieuchronnie kończą się politycznymi deklaracjami.
3: Ja jestem pełna uznania mimo wszystko dla rządu Tuska, że on to dźwiga.
2: Udało się wygrać z prezydentem?
3: Też. A panem prezydentem jestem niestety mocno rozczarowana.
2: Choć są i tacy kierowcy, którzy to pod adresem premiera rzucają mocne słowa i żądają paliw w cenie 5 zł za litr.
4: Wiadomo, kto oszukuje, że on to oszukuje. Zapychanie dziury budżetowej, ale dostaną pod w następnych wyborach.
2: Mniejsze emocje polityczne targają tymi, którzy jeżdżą autami na gaz czy prąd i rowerzystami. W ich sytuacji nic się nie zmieniło.
1: Dzisiaj za benzynę płacimy maksymalnie 6,73, a za diesla 7,88. Jest szansa, że po weekendzie ceny jeszcze trochę spadną. Znak naszych czasów. Dziecko uzależnione od telefonu. Średnio 7-8 godzin dziennie spędzają młodzi przed małym, świecącym ekranem. Dlatego, by trochę ten czas skrócić, w szkołach od miesiąca są nowe przepisy i ban na komórki. A w jednej z poznańskich placówek taki zakaz jest już od 2 lat. I okazuje się, że bez smartfona da się żyć. Uzależnienie od telefonu to trudny temat, dlatego rodzice powinni być czujni i obserwować swoje pociechy, mówi szkolna pedagog Alicja Przybylak.
5: Obserwować też jego zachowanie, co się dzieje w momencie, kiedy no nie ma, traci ten dostęp i myślę, że takim kolejnym krokiem, kiedy rodzic nie wie, co ma po prostu zrobić, żeby zgłaszali się do psychologów, pedagogów szkolnych, ale też czy wychowawców.
1: Efekty zakazu komórek w szkołach już są. Dzieci są bardziej

0: Koncentrowane i chętniej nawiązują społeczne relacje. Nie czekaj, aż zaboli, apelują lekarze i namawiają kobiety do wykonania mamografii. Październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi, którego każdego dnia diagnozuje się u 50 Polek. Mamografia pozwala wykryć zmiany trudne do wykrycia podczas samobadania piersi. Więcej teraz od reportera Radia Z Mateusza Szkudlarka.
1: Badania kliniczne pokazują, że w grupie kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, które robiły badania mamograficzne co rok lub dwa lata, umieralność zmniejszyła się o 30%, mówiła mi Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ.
2: To pokazuje, że warto badać się systematycznie i nie dopuścić do zaawansowanej choroby.
1: Mammografię, która pozwala wykryć zmiany wielkości groszku, można zrobić w stacjonarnej pracowni lub w mammobusie. Badanie trwa tylko kilka minut i nie wymaga żadnych przygotowań. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Na mamografię w mammobusie można się zapisać m.in. przez e-rejestrację. Co da się zrobić z kasztanów? Ludziki, koniki, gąsienice. Wyliczają spacerowicze, których spotkała z mikrofonem reporterka Radia Z Ela Raczyńska. Nieprzypadkowo dzisiaj o to pytamy. 3 października to Dzień Kasztana.
3: Ja przyznam, że nie zbierałam kasztanów już kilkadziesiąt lat, ale może zacznę.
4: A kiedyś?
3: No kiedyś tak, jako dziecko tak, ale teraz to już jakaś taka przerwa się zrobiła dłuższa.
5: Ludziki, jakieś, nie wiem, koniki, pieski, różne takie ludziki z kasztanów. Ja w przedszkolu pracowałam, więc no, narobiłam się troszeczkę.
0: Nasze rozmówczynie zdradziły, że najpiękniejsze kasztany wcale nie rosną na placu Pigal. Znajdziecie je w Parku Skaryszewskim i Łazienkach Królewskich w Warszawie.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: A gdzie rosną, tam rosną, ale Zuzanna i tak najbardziej lubi je tylko jesienią. A w jesień w jutrzejszym wydaniu to sporo chmur, a na północy może też trochę popadać. Rano lokalnie mgły, najczęściej około 19 stopni. Chłodniej na północy, za to południowy wschód ze słońcem i tam będzie nawet około 23 stopni. Hubert Radzikowski, dobry wieczór.
6: Party Zetka w Radio Z. Ale...

0: 22.19 na zegarach, to Sanach ITP i TD w Radiu Z. Trwa party Zetka, za chwilę towarzystwo, o, i to mocne, nieliczne, ale śliczne. Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love. Pojawi się także Corona, Baby Baby, czyli jeden z hitów, które to kiedy powstawały, to w większości naszych słuchaczy na świecie nie było. A będzie też Miley Cyrus, która na świecie od niedawna, a zachwyca bardzo. No i można. Zostańcie z party Zetką w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
3: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
2: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
3: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
2: A skrócenie szkoleń BHP?
3: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
2: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
3: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
4: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
5: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
6: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
5: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
6: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
1: Po reklamie.
7: Nie zwalniamy tempa. To jest party Zetka w Radiu Z.

Ale to ładne, Karol G i Bruno Mars w Radiu Z, Party Zetka. Moi drodzy, jeżeli przy wolnych numerach macie czasem wrażenie, że właściwie no nie bardzo wiadomo, co zrobić z rękami i nogami, to spokojnie, naukowcy sprawdzili i wyszło im, że przy wolnym tempie trudniej utrzymać płynny, równy ruch niż przy szybszym. Także to, że nie wychodzi, to normalne. Teraz powinno być łatwiej. Naughty Boy i Sam Smith, la la la la la, trochę szybciej, chociaż nie za szybko.

0: No i jak się klubowo zrobiło? Neptunika Warrior w Radiu Z. Trwa party Zetka. Na chwilę przerywamy, bo dochodzi 23, a to czas wiadomości Radia Z. Przygotowała je i przedstawi Ola Wojciechowska.
1: Tragedia w Małopolsce. Nie żyje 5-latka przygnieciona fragmentem wiaty. Łotysze wybrali nowy parlament. Są wyniki exit poll. Puszcza Białowieska pokazała, co potrafi 300 gatunków grzybów na wyjątkowej wystawie.
0: 23.
1: Tragiczny wypadek w Woli Rzędzińskiej w Małopolsce. Nie żyje 5-letnia dziewczynka przygnieciona przez element drewnianej konstrukcji podczas budowy wiaty. Wypadek był dziś przed południem, mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.
2: W trakcie prowadzonych prac doszło do poluzowania drewnianej belki, która spadła na poruszające się w pobliżu dziecko. Po przybyciu na miejsce strażaków dziecko było pod opieką zespołu ratownictwa medycznego, który prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową. Poszkodowana została następnie przetransportowana do szpitala.
1: Niestety, życia dziewczynki nie udało się uratować. Sprawę wyjaśnia policja. Początek jesieni to dobry czas, by pomyśleć o zamontowaniu w domach czujek czadu i dymu. I choć na razie jest ciepło i przyjemnie, decyzji o zakupie nie warto odkładać. Dlaczego? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
3: O czujce powinniśmy pomyśleć zwłaszcza wtedy, jeśli mamy w mieszkaniu piec typu koza, kominek albo w łazience tak zwany przepływowy ogrzewacz wody. Czujkę montujemy na ścianie na wysokości naszej głowy. Nieprzypadkowo właśnie tam, tłumaczy brygadier Jędrzej Pawlak z łódzkiej Straży Pożarnej.
4: Tlenek węgla będzie się unosił i gromadził się w wyższych partiach pomieszczenia.
3: Przed montażem warto dokładnie przeczytać instrukcję obsługi czujki. Ważne, by raz w tygodniu przetestować jej działanie, wciskając przycisk test. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: A ceny najtańszych czujek zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. Jeszcze w tym roku gotowy będzie nowy odcinek drugiej linii warszawskiego metra. Pociągi dojadą do trzech stacji na Bemowie: Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Na placu budowy był reporter Radia Z Jan Kielak.
5: Stacje i perony są już właściwie gotowe. Zostały tylko prace wykończeniowe. Kursują między nimi pociągi metra, ale na razie są to jazdy testowe, mówił mi rzecznik wykonawcy firmy Gulermak Bartosz Sawicki.
6: Te jazdy, można powiedzieć, trwają w sposób nieprzerwany w tą i z powrotem przez najbliższe tygodnie, testując różne systemy i łączność między nimi.
5: Wykonawca planuje zakończyć wszystkie prace na początku listopada. Później rozpoczną się odbiory i dopiero po nich nowy odcinek metra zostanie oddany do użytku. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
1: A warszawski ratusz zapowiada, że nie będą to ostatnie stacje drugiej linii metra, która w przyszłości ma zostać przedłużona do Ursusa. Łotysze wybrali nowy parlament i wszystko wskazuje

0: na to, że zostają na proeuropejskim kursie. Według Exit Poll wygrywa partia Zjednoczona Lista premiera Andrisa Kulbergsa. Jej dotychczasowy koalicjant, Partia Zielonych i Rolników, dostała za słaby wynik i nie wejdzie do parlamentu. To znaczy, że Kulbergs będzie musiał poszukać sobie nowego koalicjanta. Otwarte serca i ręce do pracy poszukiwane. Szlachetna Paczka potrzebuje wolontariuszy. Ludzi, którzy spotkają się z osobami w potrzebie, porozmawiają, uśmiechną się i w weekend cudów obdarują paczkami od darczyńców. Bez Was robienie dobra jest niemożliwe, mówi Paula, wolontariuszka Stowarzyszenia Wiosna.
1: Wolontariat to wspaniała przygoda. Daje poczucie sprawczości. Człowiek ma pełne ręce roboty. Bierze na siebie sporą odpowiedzialność, ale poczucie wdzięczności daje przekonanie, że jest to dobra robota.
0: Szlachetna Paczka potrzebuje jeszcze około 1500 chętnych, dlatego nabór wydłużono do 18 października. Jeśli możecie i chcecie pomóc, zapiszcie się na stronie szlachetnapaczka.pl. Żagwica listkowata, purchawica olbrzymia i gwiazdosz. Dla zbieraczy nic nowego, dla amatorów zagadka. Te i inne niezwykłe okazy grzybów można jeszcze jutro zobaczyć na wystawie w Białowieży, na której w tym roku zaprezentowano ponad 300 gatunków. Liczba rekordowa, mówią mykolodzy i zauważają inną godną uznania rzecz. Wszystkie gatunki zebrano tuż przed otwarciem wystawy. Na ekspozycję trafiły w formie świeżej i żywej i to pokazuje, jak bogata i hojna jest Puszcza Białowieska. I być może właśnie tam za jakiś czas zjadą goście z Niemiec, którzy w swoich lasach grzybów szukają, ale zebrać za dużo nie mogą, bo niemieckie przepisy są bardzo surowe, a kary za ich złamanie dotkliwe.
2: Kto ma w koszyku za dużo, kto zbiera grzyby w zakazanych miejscach albo będące pod ochroną, naraża się w Niemczech na bardzo wysoki mandat, w zależności od landu i wagi przewinienia, od 2 do nawet 20 tysięcy euro. Zbierać można tylko na własny, niekomercyjny użytek, czyli około kilograma na osobę. Nie wolno w Niemczech chodzić na grzyby w rezerwatach przyrody, w parkach narodowych, na poligonach i w lasach, gdzie trwa wycinka drzew, albo na terenach łowieckich. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Absolutny zakaz zbierania dotyczy bardzo rzadkich w Niemczech gatunków, na przykład trufli czy gąski zielonki. Wiadomości w Radiu Z wracają o północy. Pracuje już nad nimi Michał Krasucki.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: A jutro będzie sporo słońca, najwięcej na południowym wschodzie i tam nawet 23 stopnie. W pozostałej części kraju więcej chmur, na północy trochę deszczu. Rano miejscami będzie mglisto, temperatury przeważnie około 19. Dobry wieczór, Hubert Radzikowski, to jest Party Zetka, czyli czas, kiedy się dobrze bawimy i nie myślimy o niczym.
5: Un, dois, tres.
3: Party Zetka w Radiu Z.

absolutnie magiczne dźwięki DJ Gorza, Jason Derulo i Melody Michiko. I kocie ruchy do tego należałoby się. A że jutro jest Światowy Dzień Zwierząt, no to wszystko bardzo a propos i wszystko na miejscu. I tak się bawimy w Radio Z. Trwa Party Zetka. Za chwilę męskie granie nareszcie. Za chwilę też Alok, Sophie Tucker, Ina, It Don't Matter. Będzie też Gloria Estefan i po latynosku Konga. A w tym wszystkim my bawiący się genialnie.

To są naprawdę przyjemne chwile, kiedy pojawiają się takie piosenki jak ta Liwka, Poza Tobą Nic w Radiu Z, to jest Party Zetka. No jeszcze kilka chwil tej soboty nam zostało, 21 minut z niewielkim okładem, to potańczymy jeszcze trochę, bo za chwilę Ale Farben, za chwilę też Filatow i Karas, za chwilę Dawid Podsiadło na błysk i Anne Wisborn też wpadnie, także tańczcie, nie marnujcie soboty, niewiele zostało.

0: północ. Niedziela, 4 października, Michał Krasucki, dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. W wieku 87 lat zmarł hipnotyzer Anatolij Kaszpirowski. Był słynny w latach 80. i 90. Występował w telewizji radzieckiej i polskiej.
1: Jeden, dwa, trzy.
0: Rosyjskie media informowały, że Kaszpirowski chorował na złośliwy nowotwór. Próbował leczyć chorobę na własną rękę i trafił do szpitala w stanie ciężkim. Rosja atakuje Ukrainę i prowokuje pozostałe kraje w Europie. W przestrzeń powietrzną Mołdawii wtargnęły wczoraj rosyjskie pociski i drony. Poinformowała o tym w mediach społecznościowych prezydentka tego kraju Maja Sandu. Sytuację śledzi reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
2: Pociski i drony wleciały w przestrzeń powietrzną Mołdawii tuż przed godziną 7 polskiego czasu. Trwał wtedy kolejny zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Część obiektów wleciała nad Mołdawię z nadobwodu odeskiego. W komunikacie mołdawskiego resortu obrony nie ma informacji o poszkodowanych. Jednak Maja Sandu w mediach społecznościowych napisała: Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana. Od początku roku mołdawska przestrzeń powietrzna została naruszona przez Rosjan już kilkadziesiąt razy. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: W czasie ostatniego ataku na Ukrainę Rosja uderzyła m.in. w Kijów. Wśród trafionych celów znalazły się mosty, w tym łączące dzielnice Kijowa po obu stronach rzeki Dniepr. Most północny. Rząd przygotowuje ustawę przedwojenną. Chodzi o przepisy, które mają pozwolić państwu szybko i sprawnie przejść w stan gotowości na wypadek wojny. Prace nad projektem trwają w Ministerstwie Obrony Narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził to w rozmowie z naszym reporterem Szymonem Kastelikiem, który powie teraz o szczegółach tych prac.
3: Obecnie przepisy dotyczące obrony państwa są rozproszone. Nowa ustawa ma je uporządkować i przyspieszyć działania państwa w czasie wojny, od przerzutu wojska przez dostosowanie prawa do realiów wojennych po inwestycje w zbrojenia. Ustawa ma też uwzględniać doświadczenia Ukrainy, mówi wicepremier Kosiniak-Kamysz.
4: Są pewne inspiracje i na pewno wskazówki, które z tego płyną.
3: Ustawa również określi dokładnie kompetencje i relacje pomiędzy organami państwa. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Ustawa ma także usprawnić współpracę polskiej armii z wojskami NATO. Projekt jest na razie na etapie pracy wewnątrzresortowych. Ponad złotówkę na litrze mniej i to na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Znów działa rządowy program Ceny Paliwa Niżej. W czwartek prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów naftowych, dzięki której obniżki mogły wejść w życie. Reporter Radia Z Tomasz Kubat rozmawiał z kierowcami.
5: Czekałem, tak. Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
6: Padły, dawno powinny spaść, jakby rząd opuścił ceny. Wie pan.
7: To wina rządu, że tak długo było.
6: No oczywiście niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
7: Premiera czy prezydenta zwycięstwa?
8: Te ich przepychanki to wszystko. Jeden lepszy od drugiego, więc na to nie zwracam uwagi, więc jak trzeba tankować, to i tak tankuje.

0: na to nie poradzę.
1: Ale nie cieszy pana, że trochę tak?
0: Nie, no pewnie, że cieszy, no kurde, no przy dwóch samochodach to mam około 300-400 zł w kieszeni, nie? No to więc jest różnica, to fakt, no.
2: Program CPN obowiązuje do końca roku. Szklane opakowania będą włączone do systemu kaucyjnego. W przyszłym tygodniu mamy poznać dokładne założenia. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce, by małpki były objęte kaucją. Projekt odpowiedniej ustawy jest już przygotowany, mówi minister Paulina Henik-Kloska.
3: Na ten moment nie zauważyłam nikogo, kto by blokował ten pomysł na poziomie rządu. Pani minister chyba także
4: tak,
3: nie.
4: Również widzimy poparcie zarówno społeczne, jak i polityczne. Natomiast też chciałabym wyjaśnić, że od początku my mówiliśmy, że przygotujemy projekt ustawy we wrześniu. I tak też zrobiliśmy.
2: Dodaje wiceminister Anita Sowińska. Małpki mogą być w systemie dopiero za 2 lata. 1 000 000 000 zł na przydomowe magazyny energii. To nowy program Ministerstwa Klimatu. Wnioski będzie można składać od 20 października. Dofinansowanie wyniesie do 19 000 zł. Wiceminister klimatu Sławomir Ćwik mówi, że dzięki temu w przydomowych magazynach będzie można trzymać ponad 2 gigawatogodziny prądu.
5: To oznacza, że te magazyny pełnią nie tylko rolę magazynowania energii, ale one tak naprawdę przyczyniają się w systemie do wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Dlatego, że bez tych magazynów energii to powodowałoby, że w tych godzinach szczytu produkcji z OZE dochodziłoby do większej ilości wyłączeń poszczególnych źródeł.
2: Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły magazyn po 1 listopada zeszłego roku. Takich operacji nie wykonuje nikt inny w Europie. Lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi wszczepiają wszystkie dostępne zastawki serca przez skórę. Do niedawna niedomykalność zastawki można było leczyć tylko operacyjnie. Teraz to się zmienia, mówi dr Joanna Młodawska z kardiologii szpitala.
6: Nie ma konieczności stosowania krążenia pozostrojowego. Pacjent przychodzi, ma zabieg i po 3 dniach wychodzi do domu.
2: Nasi lekarze nie tylko leczą pacjentów, ale też uczą kolegów po fachu z Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nowe zasady czyszczenia zębów u dzieci wprowadza Narodowy Fundusz Zdrowia. Chodzi o procedury w gabinetach dentystycznych, w tym lakierowanie czy usuwanie przebarwień i kamienia. Każdy taki zabieg ma być wykonany oddzielnie, nie w czasie jednej krótkiej wizyty. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
7: Zdaniem NFZ-u ma to ukrócić m.in. nadużycia niektórych gabinetów, które masowo przyjmowały na kilkuminutowe wizyty, często naciągając na niepotrzebne zabiegi. Teraz każdy ma być wykonany w konkretnym czasie. Jak mówi mi jednak stomatolog Dariusz Samborski, nie można leczyć na czas.
8: Naprawa systemu przez miernik czasowy nijak się ma do tego, czym jest tak naprawdę medycyna i służba zdrowia.
7: Według stomatologów mogą na tym ucierpieć jedynie uśmiechy polskich dzieci. Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: Stomatolodzy uważają, że zmiany powinny być konsultowane, a NFZ musi mocniej stawiać na profilaktykę, w tym na szkolne gabinety dentystyczne. Lublin walczy z rdestowcem japońskim. To inwazyjna roślina, która początkowo pełniła funkcję ozdobną. Szybko rośnie i wypiera rodzime gatunki. Może osiągnąć nawet 3 metry wysokości, mówi Monika Głasik z lubelskiego ratusza.
9: Ponadto w związku ze specyficzną budową, ta roślina ma takie twarde, bambusowate łodygi. Okazuje się, że jest na tyle silnym gatunkiem, który sobie świetnie radzi i przerasta chodniki, ścieżki, czy też jakieś schody, czy tarasy.
2: Specjalne prace związane z usuwaniem rośliny już ruszyły. Na ten cel miasto dostało dofinansowanie. Roślina nie jest niebezpieczna dla człowieka.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. W szpitalu w Zakopanem zmarł turysta, który spadł z kilkuset metrów z przełęczy Zawrat w Tatrach. W górach panują trudne warunki, wysoko na szlakach zalega zmrożony śnieg. Wczoraj ratownicy TOPR interweniowali kilka razy przy wypadkach, w tym przy upadku z koziej przełęczy. Policjanci, ale też funkcjonariusze innych służb oddali hołd Natanowi Sieroniowi. 29-letni policjant z komendy w Bolesławcu zginął na służbie. Został postrzelony w głowę podczas akcji w Kraśniku Górnym. Strzelał mężczyzna podejrzany o kradzieże. Kiedy trwał pogrzeb, funkcjonariusze w całym kraju przed swoimi komendami uczcili pamięć zabitego.
1: Włączamy sygnały świetlne dźwiękowe naszych radiowozów, stajemy w postawie zasadniczej i salutujemy, oddając cześć poległemu policjantowi.
0: Mówił Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Komendy. Natan Sieroń został pośmiertnie awansowany na podkomisarza i odznaczony przez prezydenta. Są nowe ustalenia w sprawie próby zamachu w samolocie Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Jak wiecie z naszych wiadomości, jeden z pilotów chciał rozbić samolot. Zapobiegli temu pasażerowie. Nowe informacje o czwartkowych wydarzeniach przekazał prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zapoznał się z nimi reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
2: Dotyczą narzędzia, którego użył sprawca. Drugi pilot samolotu linii Fly Dubai zaatakował kapitana toporkiem ratowniczym. To wyposażenie wymagane przepisami lotniczymi. Narzędzie w kokpicie samolotu do wykorzystania w sytuacji awaryjnej, na przykład do usunięcia przeszkód utrudniających ewakuację. Sprawa ataku jest nadal szczegółowo wyjaśniana, trwa zbieranie dowodów, badany jest motyw sprawcy. Mężczyźnie wcześniej zakazano lotów w Omanie ze względu na jego ekstremistyczne poglądy. Miał przez to stracić w zeszłym roku pracę w Narodowych Liniach Lotniczych Omanu. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Do katastrofy nie doszło, bo zaatakowany kapitan, obywatel Indii, zdołał otworzyć drzwi do kabiny pilotów. Dzięki temu można było obezwładnić napastnika. Cyberkaretka ma ratować szpitale po ataku hakerskim. Przybywa incydentów związanych z wyciekiem danych pacjentów. Centrum e-zdrowia kupiło pojazd, który będzie pomagać placówkom, gdy ich serwery zostaną zainfekowane. Koszt takiej cyberkaretki to 1 000 000 zł. Jak mówią eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. Ze szczegółami reporter Radia Z Daniel Wrzos.
3: Cyberkaretka wyposażona w internet satelitarny Starlink, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-Zdrowia.
4: Znaczy w tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
3: Wprowadzeniem u siebie takiego pojazdu zainteresowane były Niemcy, oprócz nich także Hiszpania i Wielka Brytania.
0: Od początku roku systemy w ochronie zdrowia zostały zaatakowane około 1400 razy. Tanieją pobyty w sanatoriach. Właśnie zaczął się tak zwany niższy sezon, który potrwa do końca kwietnia. Różnica w opłatach jest tym większa, im wyższy jest standard zakwaterowania. Na przykład za 3-tygodniowy pobyt w jednoosobowym studiu kuracjusze zapłacą 250 zł mniej niż latem, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
5: Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wszystkie zabiegi w sanatoriach, które wynikają ze skierowania od lekarza. Natomiast przypomnę, że jeśli Państwo będziecie chcieli skorzystać z jakichś dodatkowych zabiegów, które nie wynikają ze skierowania od lekarza, no to już na własny koszt, ale to

0: warto skonsultować z lekarzem od strony medycznej, tak, żeby sobie nie zaszkodzić. I w tym, co płaci Narodowy Fundusz Zdrowia, jest też częściowy koszt hotelowo-żywieniowy.
1: Mimo niższych cen, to właśnie jesienią i zimą kurencjusze najczęściej rezygnują z wyjazdów. W skali roku tak zwane niedojazdy stanowią już 20% wszystkich skierowań. Nowy odcinek drugiej linii warszawskiego metra będzie gotowy jeszcze w tym roku. Pociągi dojadą na trzy nowe stacje na Bemowie, Lazurową, Chrzanów i Karolin. Postępom prac na budowie przyjrzał się reporter Radia Z Jan Kielak.
2: Stacje i perony są już właściwie gotowe, zostały tylko prace wykończeniowe. Kursują między nimi pociągi metra, ale na razie są to jazdy testowe, mówił mi rzecznik wykonawcy firmy Gulermak Bartosz Sawicki.
3: Te jazdy, można powiedzieć, trwają w sposób nieprzerwany, w tą i z powrotem przez najbliższe tygodnie, testując różne systemy i łączność między nimi.
2: Wykonawca planuje zakończyć wszystkie prace na początku listopada. Później rozpoczną się odbiory i dopiero po nich nowy odcinek metra zostanie oddany do użytku. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
1: Warszawski ratusz zapowiada, że nie będą to ostatnie stacje drugiej linii metra, która w przyszłości ma zostać przedłużona do Ursusa. Były symbolem nowoczesności, dziś są wehikułem czasu. Kultowe Ikarusy wróciły w weekend do stolicy Wielkopolski i można się nimi wybrać w sentymentalną podróż po mieście. Ikarusy na głowę biły swoich starszych kuzynów, Sany i Jelcze. Miały wspomaganie kierownicy, zsynchronizowaną skrzynię biegów i dużo więcej miejsca w środku. Weekendowe przejażdżki po Poznaniu odbywają się z okazji 45-lecia wprowadzenia tych autobusów do poznańskiej komunikacji miejskiej. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Potrzeba 1700 osób. Będą odwiedzać potrzebujące rodziny, które w grudniowy weekend cudów zostaną obdarowane paczkami przygotowanymi przez darczyńców. Zachęca Paula, wolontariuszka Stowarzyszenia Wiosna.
4: Wolontariat to wspaniała przygoda. Daje poczucie sprawczości. Człowiek ma pełne ręce roboty. Bierze na siebie sporą odpowiedzialność, ale poczucie wdzięczności daje przekonanie, że jest to dobra robota.
1: Zapisy na stronie internetowej szlachetnapaczka.pl. W Szczecinie prawie jak w Monachium ruszył Oktoberfest, tradycyjny niemiecki jarmark. Jak mówi Celina Wołosz z Urzędu Miasta, to okazja nie tylko dla tych, którzy chcą czegoś spróbować, ale też dla tych, którzy chcą się czegoś nauczyć. Właściciele browarów podpowiedzą, jak hobby przekuć w biznes.
5: Będą opowiadać o swoich produkcjach, o tych, jak taką produkcję domową otworzyć, a później ją przeobrazić właśnie już w produkcję nieco bardziej masową.
1: Impreza w Szczecinie jeszcze dziś. Na Podhalu ruszają jesienne redyki. Bacowie i juchasi sprowadzają owce z górskich hal. Jeśli jesteście w okolicy, wybierzcie się dziś do Witowa. U wylotu Doliny Chochołowskiej odbędzie się polaniarski osad na Siwej Polanie. Będzie można zobaczyć zajście owiec z hal. Także dziś tradycyjny redyk wyruszy z okolic Polany Szymoszkowej w Zakopanem.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Najsurowszy możliwy wyrok za pedofilię utrzymany. Chodzi o Przemysława L. z Kłodzka. Mężczyzna krzywdził dziewczynki, w tym swoją pasierbicę. Gwałcił też dorosłe kobiety. Ma również zarzuty za zoofilię. Spędzi w więzieniu 25 lat. Taki prawomocny już wyrok wydał sąd apelacyjny we Wrocławiu. Reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr, o tym, jak sąd go uzasadniał.
1: Uzasadnienie jest tajne ze względu na drastyczne szczegóły, ale też dobro pokrzywdzonych dziewczynek i kobiet, ale w samym wyroku najczęściej padało słowo maksymalnie, nie tylko dotyczące samej kary więzienia, ale też innych środków.
2: Stosowaliśmy środki karne łączne maksymalnego dopuszczalnego takiego zakazu.
1: Jak mówi sędzia Bogusław Tocicki, chodzi o zakazy zbliżania się do pokrzywdzonych czy posiadania zwierząt. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Zarzuty ma także była żona Przemysława L. za nieudzielenie pomocy jednej z pokrzywdzonych oraz za pomoc w zoofilii. Kamila W. została skazana na 6,5 roku więzienia. Sprawa ta także jest w sądzie apelacyjnym. Cyberatak na portal wakacje.pl. Doszło do wycieku danych z części służbowych skrzynek pocztowych, poinformował serwis. W nieuprawnione ręce dostały się imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. Serwis zalecił zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel lub na portalu gov.pl. Mgły gęste, że płotu sąsiada nie widać, a co dopiero drogi. Tak będzie przez całą noc w połowie kraju, dlatego IMGW wydał żółty alert. Mgieł nie ma jedynie w części centrum, na południu i południowym wschodzie kraju. O czym pamiętać, by podróż w takich warunkach była bezpieczna, przypomni reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
3: Przede wszystkim o tym, by zdjąć nogę z gazu. Im gęstsza jest mgła, tym wolniej powinniśmy jechać, podkreśla młodsza aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
4: Aby mieć więcej czasu na ewentualne reakcję.
3: Pamiętajmy też o właściwym używaniu samochodowych świateł. Nie wystarczą te do jazdy dziennej, bo wtedy tył auta jest nieoświetlony, a światła przeciwmgłowe tylne można włączyć dopiero, gdy widzialność jest mniejsza niż 50 metrów. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Ostrzeżenia pogodowe przed gęstymi mgłami obowiązują do przedpołudnia. Ceny paliwa znów niżej. Na stacjach w całej Polsce za benzynę i olej napędowy płacimy ponad złotówkę mniej. Na jednej ze stacji na warszawskim Ursynowie z kierowcami rozmawiał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
5: Tak, ale specjalnej euforii nie ma. Nawet po obniżce ceny, zdaniem kierowców, z którymi rozmawiałem, i tak nie są przecież wyjątkowo atrakcyjne.
6: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
7: No pewnie, że jest lepiej. Na to czekaliśmy.
5: Do pełna teraz?
7: Jasne, że do pełna.
5: Tankujących całe baki jest tu sporo, a kolejka do dystrybutorów dość długa. Wielu czekało na zapowiadaną obniżkę od kilku dni, a do tego na tej akurat stacji paliwa są jeszcze o kilka groszy tańsze, niż wymagają to rządowe limity. Warszawskiego Ursynowa, Tomasz Kubat, Radio Z.
0: Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii to za litr 95 6,73, a za litr oleju napędowego 7,88. Aplikacja do ostrzegania ludności niebawem przejdzie testy, powiedział o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński. Narzędzie jest gotowe od strony technicznej. Prezentacja zaplanowana jest na grudzień. Tyle świat wirtualny, a w realnym do końca roku MSWiA chce, by wszystkie miejsca schronienia były oznaczone. Obowiązek umieszczenia tabliczki leży po stronie zarządcy budynku. Takie punkty powinny być udostępnione, gdy zawyją syreny alarmowe. Jednak dostępność będzie ograniczona. O czym więcej reporter Radia Z Daniel Wrzos.
8: Dostępność do punktów schronienia oparto, jak to podaje MSWiA, na społecznej solidarności, czyli to od sąsiada z bloku obok będzie zależeć, czy wpuści nas do garażu, gdzie będzie można się bezpiecznie skryć w razie ataku, mówi wiceminister Wiesław Leśniakiewicz.
9: W duchu solidarności, takiej międzyludzkiej, jeżeli nas było stać na to, że przyjmie